0: wręcz i mówił, że jeżeli chce pieniędzy, to żebym przyszła do niego. Więc już wtedy wiedziałam, że ma tendencję do agresywnych zachowań również wobec kobiet. Zaczął się wytrząsać, że ja odkryłam kwestię związaną z finansami Agrouni.
1: Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu KO. Prawo i Sprawiedliwość liczy, że Donald Tusk nie będzie się chciał mścić za decyzję mieszkańców Krakowa. W drugiej turze wyborów na prezydenta miasta kandydatka KO przegrała 20%.

0: przy tym obietnicę ministra sportu, który wsparł kandydatkę koalicji w kampanii wyborczej w Krakowie.
1: Środki deklarowane przez ministra sportu, który powiedział, że w ramach konkursów 30 milionów trafi do Krakowa. Liczymy na to, że miasto Kraków, aglomeracja krakowska nie będą ofiarami politycznej zemsty za decyzje mieszkańców, które doprowadziły do tak oczekiwanej zmiany.
0: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony 21 października. Wówczas przejmie władzę nad miastem po odwołanym w majowym referendum Aleksandrze Miszalskim z Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk powiedział, że szanuje wynik wyborów w Krakowie. Premier zapewnił, że współpraca rządu z Łukaszem Gibałą będzie wyglądać tak, jak z każdym innym samorządowcem. Z powodzeniem zastąpią furgonetkę i są bardziej eko. Kraków zachęca do korzystania z wypożyczalni miejskich rowerów towarowych. Dostępne są 4 typy pojazdów, zarówno bez wspomagania, jak i z napędem elektrycznym. Mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
2: Proszę zobaczyć, widzi pan, jaka to jest olbrzymia skrzynia?
3: Tutaj 200 kg niemalże może się zmieścić, dokładnie 180, ale to wynika z przepisów, a nie z tego, że ten rower by tyle nie udźwignął.
0: W miejskiej wypożyczalni dostępnych jest 15 takich rowerów. Papież Leon XIV uda się dziś do rzymskiej polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka w płucach. O jego wykryciu w bardzo początkowej fazie Ojciec Święty poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Według zapowiedzi Watykanu po zabiegu papież pozostanie w szpitalu przez około tydzień. Nobel z ekonomii przyznany, nagroda zamyka cykl tegorocznych wyróżnień.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Nobla otrzymali za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Naukowcy podzielą się nagrodą, która w tym roku wynosi ponad 1 000 000 euro. Wręczenie odbędzie się 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Laureaci fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz nauk ekonomicznych odbiorą wyróżnienia w Sztokholmie. Pokojowa Nagroda Nobla zostanie wręczona w Oslo.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dobra książka na noc.
1: Michał Zgajewski. Wołanie umarłych. Dąbrowa zawsze pierdolił to samo. Zanim wyciągnął kasę, obowiązkowo musiałem wysłuchać historii o drodze do sukcesu. Dziś najwyraźniej miał dobry humor, bo przyznał, że istotną rolę w jego pracy odgrywała gorzała. Facet był jednym z tych ostatnich przedstawicieli analogowego świata, do którego chyba i ja w pewnym stopniu się zaliczałem. Problem w tym, że byłem dwa razy młodszy. Szczwany lis przeczuwał, że za chwilę stanie się nieprzydatny. Dlatego wziął się za politykę. Tylko jeszcze tam mógł sobie poradzić bez komputerów, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Forsa pod stołem i gorzała. Z takim orężem przystąpi do walki. Pod warunkiem, że nauczy się obsługiwać dyktafon w telefonie. Zbieranie haków na towarzyszy było podstawą lokalnych gierek politycznych. Mówił coś jeszcze o czasach słusznie minionych, ale nie słuchałem uważnie. Dopiero kiedy zrobił przerwę, żeby napełnić szklankę, zapytałem. Znał pan Mateusza Grochowskiego?
2: Grochowskiego? Zmrużył oczy.
1: Tego od komputerów, wyjaśniłem. Zajmował się ochroną sieci w pana firmie.
2: A, tego co się powiesił.
1: Dziś się dowiedziałem. Upił spory łyk i wierzchem dłoni otarł usta. Znów napełnił pustą szklankę. Pomyślałem, że jeszcze chwila i uwinie się z całą butelką.
2: Młody facet i robi takie rzeczy. Oburzył się nieco teatralnie. Noż kurwa mać, żona, dziecko, firma, a on się wiesza, jakby go nic nie obchodziło. No nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem takich ludzi.
1: Nigdy nie wiadomo, co człowiekowi chodzi po głowie. Odezwałem się tylko po to, żeby podtrzymać rozmowę. Wzruszył ramionami.
2: Na moje facet nie był w wojsku. Kiedyś służba była obowiązkowa. Do koszar przyjeżdżał dzieciak, a wychodził mężczyzna.
1: Popatrzyłem na zegarek. Panie Erneście, przepraszam, ale muszę już uciekać.
2: Jasne, rozumiem. Uśmiechnął się szeroko. Ja też będę się zbierał. Kupiłem w zeszłym miesiącu telewizor, taki duży, 75 cali. I niech pan sobie wyobrazi, nie miałem jeszcze czasu przed nim usiąść. Żona mi tylko marudzi, czemu on taki ogromny. I rzeczywiście ma rację, bo nawet Kaczyński jakiś większy się zrobił.
1: Zaśmiał się z własnego żartu.
2: Będzie pan oglądał mecz? Dziś Holandia i Argentyna. A kibicuję Argentynie, bo Holendrzy to śliski naród. Zrobili z Polaków prawie darmową siłę roboczą, a ja nie mam rąk do pracy. Wszyscy wolą zapierdalać na zachodzie. No, dobrze, że Ukraińcy przyjeżdżają. Oni nie narzekają.
1: Pomyślałem, że Dąbrowa też ich traktuje jak półdarmową siłę roboczą, ale nie miałem ochoty na dalszą rozmowę. Właściciel fabryki wyciągnął z szuflady plik banknotów i przeliczył głośno.
2: Zgadza się? Zapytał.
1: Jeszcze 500, powiedziałem.
2: 500?
1: No, przed chwilą obiecał pan bonus. Uderzył się dłonią w czoło. Gest był fałszywy. Dąbrowa pomimo wypitego alkoholu wciąż grał w swoją grę. Grę, która polegała na tym, żeby wykiwać wszystkich wokół.
2: Przepraszam, przepracowany jestem. Człowiek dużo mówi i za chwilę zapomina.
1: Sięgnął po dodatkowe banknoty.
2: Dla mnie taka kwota to nic, a dla kogoś takiego jak pan może mieć znaczenie.
1: Posłał mi wyczekujące spojrzenie. Liczył, że uniosę się honorem i odmówię przyjęcia forsy. Kiedyś pewnie tak bym zrobił. Teraz, nauczony doświadczeniem, zgarnąłem pieniądze ze stołu. Chciałem jak najszybciej opuścić królestwo gumowych wyrobów.
2: A jeśli chodzi o tego Grochowskiego? Odezwał się Dąbrowa. Czemu pana interesuje?
1: Nie chciałem wtajemniczać go w sprawę, więc powiedziałem. Znałem jego żonę, Mateusza też. No, przelotnie. Dopiero co dowiedziałem się o jego śmierci.
2: To był trochę wariat, mruknął pod nosem Dąbrowa.
1: Nie rozumiem. Właściciel fabryki podniósł się z fotela.
2: Mało rozmawialiśmy, to wiele panu nie powiem. Więcej wie Krystian.
1: Odwrócił głowę w stronę okna. Zrobiłem to samo, ale nie zobaczyłem tam Krystiana ani nikogo innego.
2: Ten młody, co odpowiadał u mnie za nowe technologie, ciągnął Dąbrowa. On kontaktował się z Grochowskim i jego ludźmi. Chodziło o zabezpieczenie sieci, choć u nas komputerów jest mało. Zawsze powtarzam, żeby ograniczać je do minimum. Na przykład do maszyn, które tego wymagają, albo do księgowości.
1: Dąbrowa czknął cicho.
2: Proszę sobie wyobrazić. 2 lata temu przeszedł na emeryturę mój księgowy, który w firmie był od samego początku. Co to był za człowiek? Mirek nigdy nie dał się nabrać na te elektroniczne bzdety. Sam wszystko ręcznie liczył. Niespotykane, co? Młodzi nie potrafili się z nim dogadać, a on wszystko miał w głowie.
1: Mężczyzna zrobił nieokreślony ruch ręką.
2: Taki umysł.
1: Uśmiechnąłem się pod nosem. Próbowałem sobie wyobrazić, jak w XXI wieku Ernest Dąbrowa tłumaczy swoim podwładnym, że komputery nie są im do niczego potrzebne.
2: Szkoda mi żony Grochowskiego, ciągnął mężczyzna. Mam nadzieję, że uda się jej utrzymać firmę na powierzchni. Wygląda na konkretną babkę, dlatego nie rozwiązałem z nimi umowy. Trochę rozmawialiśmy.
1: Chrząknął głośno, jakby połknął żyletkę.
2: Ludziom trzeba dawać szansę, a nie rzucać kłody pod nogi, co nie? Poza tym dobrze znam matkę Mateusza. Wie pan, człowiek zna tu prawie wszystkich wokół. Trzeba pomagać.
1: Skoro był taki chętny do pomocy, zapytałem. Czy mógłby pan skontaktować mnie z tym Krystianem? Mężczyzna podrapał się po głowie.
2: Już u mnie nie pracuje, musiałem go zwolnić.
1: Nawalał w pracy?
2: No właśnie nie. To był dobry fachowiec, ale miał dziwną wizję świata.
1: Nie rozumiem. Dąbrowa westchnął.
2: Proszę sobie wyobrazić, że pana pracownik chodzi po zakładzie i wmawia ludziom, że mogą skontaktować się z nieżyjącymi krewnymi.
1: Posłał mi znaczące spojrzenie.
2: No co by pan zrobił?
1: Porozmawiałbym z nim?
2: No tak zrobiłem. Zacząłem od rozmowy. Mnie to osobiście jakoś nie przeszkadzało. Póki robił swoje, to wszystko było w porządku, ale załoga narzekała. Ciągle gadał tylko o tych tam ciałach astralnych. No musiałem go zwolnić, bo wprowadzał niepokój na zakładzie. Sprawdzę, czy mam numer do niego.
1: Dąbrowa podrapał się po głowie, a następnie sięgnął po smartfona. Urządzenie ze sporym wyświetlaczem w jego wielkiej łapie wyglądało jak miniaturka. Wodził palcem po ekranie, mrucząc pod nosem. Trwało to może ze 2 minuty. Następnie w geście bezradności rozłożył ręce.
2: Nie mam.
1: Nie masz albo nie chcesz dać, pomyślałem. Rozumiem. A czy ten Krystian ma jakieś nazwisko? Dąbrowa uśmiechnął się pod nosem i pokręcił głową.
2: Z pana to jest aparat. Wiązek. Krystian Wiązek. Zadowolony?
1: Jeszcze jedno. Miałem wrażenie, że cały dobry humor Dąbrowy wyparował. Czy Krystian miał dobry kontakt z Grochowskim?
2: Proszę pana, posłał mi znaczące spojrzenie. Grochowski święcie wierzył w te bzdety.
1: Dochodziła 20. Śnieg nadal sypał. Miasto zakorkowało się na amen. Bębniłem palcami po kierownicy. W radiu trąbili o nagłym ataku zimy. Święto piłki nożnej odbywające się w Katarze zeszło na 2. plan. Następne wiadomości to inflacja i rosnące ceny ogrzewania. Niezbyt pokrzepiające doniesienia radiowcy zagłuszyli niewyraźnym hitem. Pokręciłem głową. Taką melodię potrafiłby zanucić średnio rozgarnięty szympans.
0: To był fragment powieści Michała Zgajewskiego Wołanie umarłych. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Michał Zgajewski. Wołanie umarłych. Sznur aut nie przesunął się nawet o centymetr. Wszystko wokół zawalone śniegiem, a na horyzoncie żadnego pługa. W zarządzie dróg pewnie liczyli, że zmiany klimatyczne pozwolą na cięcie kosztów związanych z odśnieżaniem. Trochę się przeliczyli. Do domu dotarłem 40 minut później. Zrezygnowałem z zakupów w Kauflandzie, bo istniało spore ryzyko, że zakopię się na parkingu. Z trudem wjechałem na nieodśnieżony podjazd. W zeszłym roku przeniosłem się z bloku do domu jednorodzinnego. Jeden z klientów, dla którego wykonałem parę zleceń, wyniósł się do Krakowa. Nie chciał, żeby budynek stał pusty i zaproponował wynajem na preferencyjnych warunkach. Wychodziło niewiele drożej niż kawalerka na blokowisku. A ja w końcu miałem większą przestrzeń dla siebie i dla Jessiki. Od paru miesięcy toczyłem boje z jej matką. Nie pierwszy zresztą raz. Chciałem częściej spotykać się z małą. Chciałem też, żeby Jessica odwiedzała mnie w Żywcu. Alina, jak to Alina, robiła wszystko, żebyśmy zbytnio nie zacieśniali więzi. Co ty wiesz o dzieciach? Mówiła. No, na przykład to, że potrzebują kontaktu z ojcem? Chyba ty potrzebujesz kontaktu z nią. Nie potrafiłbyś zająć się Jessiką przez cały weekend. No, to przyjedźcie razem. Dom jest duży, miejsce urokliwe. Jessica będzie zachwycona. Poza tym nie ma już 3 lat. Norbert, najpierw zrób porządek w swoim życiu. Alina uwielbiała używać tego argumentu. Wychodziło na to, że wszyscy prowadzą uporządkowane życie, tylko nie ja. Wiesz, że się zmieniłem. Zaraz stuknie mi 40. A nie pamiętasz, jak wylądowałeś w szpitalu? Byłeś cały pokiereszowany. Miała na myśli wydarzenia z 2018 roku. Myślałam, że umrzesz. Było, minęło, skupmy się na Jessice. No właśnie, skupmy się na naszym dziecku. Czasem lubiła mnie przedrzeźniać. Jaką mam pewność, że ktoś cię nie napadnie? Napadnie? Co ty gadasz? Masz wrogów. Przecież wiem, w takim zawodzie trudno nie mieć. A co, gdy Jessica zostanie u ciebie na noc i jakiś bandzior włamie się do twojego nowego domu? Albo weźmie nas na celownik? Nawet nie chcę o tym myśleć. Chyba nie mówisz poważnie. A jednak... Alina mówiła poważnie. Dlatego ochoczo przystałem na propozycję handlu wyrobami ludowymi. W ten sposób mogłem potwierdzić moją przemianę w życiu zawodowym i prywatnym. Alina nie spodziewała się takiego obrotu spraw i powoli zaczynała mięknąć. Mniej pracy detektywistycznej, więcej wysyłania paczek. Mniejsza kasa, ale więcej świętego spokoju i żadnych popaprańców na horyzoncie. Dom nie należał do największych, choć dla mnie 120 metrów na wyłączność było prawdziwym luksusem. Miał jednak pewien minus. Z okna w salonie widziałem jezioro Żywieckie. W przeciwieństwie do turystów zachwycających się zbiornikiem wciśniętym w malownicze zbocza, znałem mroczną stronę tego miejsca. Wiedziałem o ludzkich szczątkach spoczywających na samym dnie. Kiedy przychodziły bezsenne noce, uświadamiałem sobie, że zamieszkanie tutaj było masochistyczną zagrywką. W przedpokoju potknąłem się o karton z robotem kuchennym. Wciąż nie wypakowałem urządzenia. Podobno można robić w tym smaczne zupy. Coś takiego upichciłbym na przyjazd Jessiki. Jako kulinarne beztalencie musiałem polegać na wynalazkach. No, nie chciałem też, żeby moja córka opowiadała matce, że stołowaliśmy się przez cały weekend w fast foodach. Na razie jednak wizja spotkania z Jessiką sam na sam, choćby na weekend, wydawała się odległa. Tak jak awans polskiej reprezentacji do finału Mistrzostw Świata. Na stole w kuchni postawiłem torbę z laptopem i zieloną teczkę od Pabisia. W prawnik był śliski jak węgorz. Nie miałem wątpliwości, że za te swoje pożal się Boże porady wyciąga mnóstwo forsy od Anety. Nalałem wody do czajnika i przez chwilę wpatrywałem się w seledynowe płatki, które rozciągały się na całej ścianie. Zajrzałem do lodówki i zamarłem. Wyschnięta cytryna i słoik z musztardą nie zapowiadały kulinarnych uniesień. Podrapałem się po prawym policzku, tym przeciętym blizną. Do najbliższego sklepu miałem 2 kilometry, a śnieg za oknem sypał coraz mocniej. Pozostało myszkowanie w piwnicy. Było tam trochę przetworów, których właściciel nie zabrał do nowego mieszkania. Ostatnio wieczór uratowały mi ogórki kiszone. Telefon zadzwonił, kiedy przyglądałem się słoikom ustawionym na zakurzonym regale. Znalazłem dżem oraz niewielki wek z piklami. Wprawdzie słyszałem komórkę w piwnicy, ale korzystając z okazji, przeszedłem do pomieszczenia z piecem na ekogroszek. Przez chwilę majstrowałem przy ustawieniach. Od kilku tygodni w domu było zdecydowanie za zimno. Wróciłem do kuchni, odłożyłem przetwory na blat kuchenny i sprawdziłem telefon. Pabiś. Najrozsądniej byłoby zignorować połączenie. Oddzwoniłem wbrew sobie. Dobry wieczór, panie Norbercie. W tle usłyszałem śmiech dziecka. Przynajmniej tak mi się wydawało. Słucham, prawie warknąłem. Chciałem zapytać, czy zapoznał się pan już z materiałami? Jeszcze nie miałem czasu. Niech pan na to rzuci okiem. Dobrze, ale proszę nie robić sobie nadziei. Oczywiście, oczywiście. Chciałem tylko powiedzieć, że mało jest takich ludzi jak pan. Tu trafił w sedno. Mało ludzi w piątkowy wieczór jest skazanych na to, by przegryzać pikle maczane w dżemie niewiadomego pochodzenia. Na samą myśl straciłem apetyt. Czy Mateusz Grochowski znał Krystiana Wiązka? Wypaliłem, zanim zdążyłem ugryźć się w język. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Pabiś sprawiał wrażenie nieco zmieszanego. No, myślałem, że pan wszystko wie. No, teraz pan żartuje. Pabiś, jak to Pabiś, nadal nie miał poczucia humoru. Tak, teraz żartowałem, ale poprzednie pytanie nie było żartem. Rozumiem, że już zaczął pan działać. Proszę ostudzić emocje. Przypadkiem trafiłem na pewną informację. Dopiero muszę ją zweryfikować. Może przyda się Anecie. A właśnie, chciałbym z nią porozmawiać. Najlepiej osobiście. Osobiście to dopiero po weekendzie. Teraz ma inne sprawy na głowie. Jest pan całkiem nieźle zorientowany. Zauważyłem. Taka praca, panie Norbercie, taka praca. W takim razie dziś już nic nie wymyślimy. Dobranoc. Rozłączyłem się, nie czekając na odpowiedź. Znalazłem profil Wiązka na Facebooku i wysłałem mu wiadomość z numerem telefonu. Przez chwilę gapiłem się w wyświetlacz. Myślałem, że odczyta od razu, ale tak się nie stało. Było już późno, może spał. A może miał nockę w robocie? Szkoda, bo chętnie porozmawiałbym z facetem. Wylecieć z roboty za nietuzinkowe zainteresowania to nie lada sztuka w dzisiejszych czasach. Choć akurat firma Dąbrowy mentalnie nadal była w latach 90. Kierowała mną zwykła ciekawość. Poza tym nie miałem żadnych weekendowych planów. Siedzenie w pustym domu i gapienie się na jezioro nie wchodziło w grę. Taka forma spędzania czasu mogła łatwo pchnąć do kieliszka, a tego chciałem uniknąć. Może Krystian Wiązek wiedział coś więcej na temat życia po życiu i tą wiedzą podzielił się z Grochowskim? Uznałem, że warto z nim pogadać, zanim spotkam się z Anetą i oficjalnie jej odmówię. Zerknąłem jeszcze raz na telefon. Wiązek nadal nie odczytał mojej wiadomości. Wzruszyłem ramionami i wróciłem do szykowania kolacji.
0: To był fragment powieści Michała Zgajewskiego „Wołanie umarłych”. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Ogłoszony przez Trumpa rzekomy rozejm energetyczny nadal mocno komentowany przez polityków. Premier Donald Tusk omawiał te kwestie z przywódcami Kanady i Francji. Prezydent USA ogłosił wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę między Ukrainą a Rosją. Moskwa natychmiast złamała to porozumienie, uderzając w elektrownię w Charkowie. Według kanclerza Niemiec Kreml nie traktuje poważnie rozmów pokojowych, dlatego potrzebne są surowsze sankcje. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Brzos.
1: Kiedy ze Stanów Zjednoczonych płyną sprzeczne sygnały dotyczące rozejmu energetycznego, to Europa musi mówić jednym głosem, uważa premier Donald Tusk. Także jeżeli chodzi o sankcje nakładane na Rosję.
2: Będę w Brukseli wzywał wszystkich bez wyjątku, aby nie myśleli partykularnie o tych sankcjach, tylko żeby zrozumieli, żeby Europa była tutaj jednoznaczna.
1: Z kolei prezydent Ukrainy zaskoczony był ogłoszeniem przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego, który Kijów traktuje jako jednostronny układ.
0: Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zatwierdzili nowy pakiet sankcji. Obejmą ponad 1500 osób i podmiotów, głównie działających w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym. Zamiast 60 dni zawieszenia broni, maksymalnie 24 godziny. Rosja odpowiada na ukraińską propozycję wstrzymania działań wojennych na 2 miesiące. W tym czasie mogłyby się odbyć wybory prezydenckie i parlamentarne. Jedyne, co Kreml może obiecać, to jeden dzień spokoju tylko na głosowanie. Czy w tej sytuacji wybory w Ukrainie są możliwe? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Absolutnie nie. Po pierwsze, przeprowadzenie wyborów w czasie wojny byłoby niemożliwe, zabrania tego ukraińska konstytucja. Ale ukraiński prezydent zapowiedział, że doprowadziłby do zmian w prawie i rzeczywiście organizacji wyborów, jeśli działania wojenne ustałyby na 2 miesiące. Inaczej, farsą byłaby kampania wyborcza, głosowanie na froncie czy na terenach objętych ciągłymi ostrzałami. Rosja mówi jednak nie. Jak przekazał rzecznik Kremla, maks, co może zaproponować Rosja, to brak ostrzałów ukraińskich miast w dzień wyborów. O wstrzymaniu działań na linii frontu nikt w Moskwie nawet nie myśli.
0: O wyborach znów mówił Donald Trump. Według amerykańskiego prezydenta czas, żeby Ukraińcy wybrali sobie nowego lidera, który bardziej byłby skłonny do negocjacji z Rosją. Kuratoria oświaty w całej Polsce spotykały się z dyrektorami szkół w sprawie nowych wytycznych bezpieczeństwa. Po ostatnich atakach resort edukacji zapowiedział ich aktualizację na wypadek ataku uzbrojonego napastnika. Jak reagować? Szkoły wiedzą jednak od lat. Najważniejszy jest spokój i ukrycie przed napastnikiem, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem Roman Kotarski, dyrektor szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie.
4: Mamy po prostu zejść z drogi napastnikowi, czyli uciekać po prostu.
5: Ukryć się.
4: Czyli schować się w sali, zamknąć salę od środka, tak żeby ten napastnik do tej sali nie mógł wejść, albo żeby miał to wejście utrudnione. W sytuacji, kiedy już tak jakby nie mamy wyjścia i stoimy twarzą w twarz z tym napastnikiem, no to generalnie wszystkie zalecenia są takie, żeby nie wykonywać, powiedzmy, zbędnych ruchów, wykonywać wszystkie polecenia tego napastnika, żeby działać, powiedzmy, uspokajająco na niego, tak?
0: Wiele szkół zaznacza jednak, że tego typu procedury dotąd nie były ćwiczone. A po serii ataków w szkołach Ministerstwo Zdrowia zwiększyło dostępność infolinii dla rodziców i nauczycieli. Pod numerem 800-100-100 dyżurują psycholodzy, pedagodzy i prawnicy. Od piątku nastąpił wzrost liczby połączeń o 40%. Do tego przez całą dobę działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116-111, na którym także odnotowano znaczny wzrost zgłoszeń. Do tej pory policja skontrolowała blisko 80 tysięcy placówek i zatrzymała 135 osób w całym kraju. Premier Tusk komentuje wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Został nim Łukasz Gibała. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską Monika Piątkowska przegrała w drugiej turze. Według PiSu to porażka Tuska, który w Warszawie prezentował kandydaturę Piątkowskiej. To prawica poniosła historyczną klęskę w wyborach prezydenta Krakowa, odpowiada na to szef rządu.
2: Tylko Koalicja Obywatelska zdała ten egzamin wchodząc do drugiej tury i zyskując blisko 40% głosów. Za mało, żeby wygrać. Wystarczające, żeby zamknąć usta politykom prawicy PiSu i Konfederacji.
0: Donald Tusk zapewnia, że współpraca z nowym prezydentem Krakowa będzie taka sama jak z każdym innym samorządowcem, bo rząd nie patrzy na barwy polityczne w regionach. Grabie poszły w ruch, to znak, że jesień w pełni. Na ogródkach i chodnikach trwa wielkie zbieranie liści, ale mimo apeli służb co roku nie brakuje osób, które po jesiennych porządkach nielegalnie je palą. Na przykład na Śląsku służby już dostają takie zgłoszenia. Co zrobić z opadłymi liśćmi zamiast wrzucać je do ogniska? Przypomina reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Liście, gałęzie.

0: Pojemników lub worków, tłumaczy Malwina Kaczor z Katowickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
1: Odpady ogrodowe można także dostarczać do gminnych punktów zbiórki odpadów.
0: Warto pamiętać, że niektóre punkty zbiórki odpadów mają limity przyjmowania gałęzi czy liści, ale co ważne, opadłe liście można jednak wykorzystać we własnym ogrodzie jako naturalny kompost, na przykład pod uprawę warzyw i owoców. Szymon Gastelik, Radio Z.
2: Zapalenie liści grozi 500 zł mandatu lub skierowanie sprawy do sądu i grzywna do 30 tysięcy złotych. Będzie polski hit na tenisowym turnieju w chińskim Wuhan. W drugiej rundzie Magdalena Fręch zmierzy się z Igą Świątek. Więcej o tym pojedynku Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
3: To będzie dopiero ich drugi pojedynek w profesjonalnej karierze. Wcześniej grały ze sobą 4 lata temu na turnieju w Warszawie. Świątek, niesiona drugim triumfem na kortach Rolanda Garrosa, gładko pokonała niżej notowaną Fręch 2-0. Teraz też w rankingu dzieli je przepaść. Świątek, turniej w Wuhan zacznie tym pojedynkiem. W pierwszej rundzie dostała wolny los. Fręch przebijała się przez kwalifikacje, przegrała je, ale dostała miejsce w turnieju po tym, jak wycofała się jedna z zawodniczek. Teraz przed nią pojedynek z rodaczką, który będzie sporym wyzwaniem.
2: Polski pojedynek na turnieju w Wuhan w środę.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
5: Dzień dobry, z nami jest Tomasz Trela, wiceszef klubu Lewicy, członek tej partii też, no i wiceszef Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Pytanie numer jeden dotyczy raportu końcowego komisji, który został dzisiaj przedstawiony, ale też prokuratura też podzieliła się dzisiaj swoimi ustaleniami. I to jest kompletny przypadek, czy jakaś taka skoordynowana ofensywa koalicji 15 października wymierzona w poprzedników?
6: Nie, to jest po prostu współpraca w tym zakresie.
5: Ale koordynacja była, rozumiem,
6: tak? Nie, no koordynacja, no przecież to, że komisja będzie dzisiaj i będzie prezentowała raport końcowy swojej pracy, nie było znane od wczoraj czy od dwóch dni, tylko to posiedzenie było planowane dużo, dużo wcześniej. Natomiast dobrze, że prokuratura to zrobiła, dlatego, że to jest odtajnienie materiałów, o których my wiedzieliśmy, ale nie można było o nich mówić ze względu na klauzulę. Dane z Pegasusa były na serwerach izraelskich i nie wiadomo, co z tym było robione i nie wiadomo, co z tym jeszcze będzie zrobione, nikt tego nie zabezpieczył, a myśmy mówili, że są dokumenty, które mówią, że nie ma to oprogramowania akredytacji i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego za czasów PiSu też o tym mówiła, no ale oczywiście pan Wąsik, pan Kamiński, pan Ziobro wiedzieli lepiej, nie słuchali i mimo to Pegasusa kupili nielegalnie i nielegalnie go wykorzystywali i dzisiaj to pokazaliśmy.
5: No to pytanie numer dwa, jakie są najważniejsze wnioski, ale krótko, bo będziemy rozwijać skrzydła w części internetu. Ale krótkich żołnierskich.
6: Najważniejsze wnioski są takie, że jest 11 zawiadomień do prokuratury. Część osób ma już postawione zarzuty. Jedna osoba, pan Woś, ma akty oskarżenia i udowodniliśmy, że oprogramowanie było zakupione nielegalnie, czyli nie z właściwego źródła finansowania. Było wykorzystane nielegalnie, bo nie miało właściwej akredytacji, w tym przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i służyło tak naprawdę w głównej mierze do inwigilacji ówczesnych polityków opozycji, prokuratorów, sędziów.
5: No szokujące jest to, że państwo polskie nie miało kontroli nad tym systemem. To było szokujące. Ale pytanie numer 3. Po co rząd informował o potencjalnej groźbie zamachu na premiera i innych członków rządu w taki, no, sensacyjny sposób? Po co to było?
6: Ja mam te informacje, tak jak pewnie pani, z mediów. Nie znam kulis tej sprawy, ale jeżeli słyszę, że rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych i rzeczniczka prasowa szefa MSWiA mówi, że ta groźba nie była standardową groźbą, taką jak pewnie wpływa na skrzynki mailowe i dużo, to chcieli o tym poinformować.
5: Jakby na przykład ujęty został ten domniemany zamach.
6: Myślę, że trzeba o to pytać rzeczników. Natomiast
5: ale to pana nie dziwi, bo opozycja to uważa, że rząd sieje panikę, robi polityczne show z kwestii bezpieczeństwa, znaczy to, i to jest celowa próba odwrócenia uwagi od niewygodnych dla rządów tematów, na przykład pana Kołodziejczaka.
6: To jakie show robi opozycja i ta prawica i patoprawica, to już jest naprawdę o pomstę do nieba woła, więc naprawdę nie ma nic w tym złego, że opinia publiczna dowiaduje się, że w stosunku do premiera, wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej są jakieś groźby, które mają niestandardowy charakter. Został po kilku godzinach ujęty ten potencjalny potencjalny sprawca jest w areszcie, ma mieć postawione zarzuty.
5: Jakbyśmy my dziennikarze informowali o każdym podejrzeniu, że jest jakaś bomba gdzieś podłożona. To tyle w części internetowej, znaczy w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z, na platformie X jesteśmy, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Jeśli jakieś źródło pominęło, a na YouTubie jesteśmy oczywiście, rzecz jasna.

0: Pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: No ale na przykład Onet porozmawiał z generałem Mirosławem Gaworem, który był dwukrotnie szefem Biura Ochrony Państwa, a może nawet trzykrotnie, który mówi tak, no nie było do końca poważne, zrobiło się zupełnie niepotrzebne zamieszanie. Dla służb ochrony tego rodzaju sygnały możliwych zagrożenia dla osób chronionych nie są rzadkością, a powiadomienie opinii publicznej sprawia, że ta ochrona może być trudniejsza do zrealizowania.
2: No, czy no, dlatego powiedziałem w tej części radiowej, teraz tylko powtórzę, z mojej wiedzy i nie tylko z mojej, ta informacja nie miała charakteru standardowego. Takich maili wpływa dużo, jeżeli chodzi o premiera, wicepremiera,
1: ludzie
2: ministrów.
1: Zaczęli sobie od razu tylko kojarzyć, czy to ma związek na przykład z tym, co ostatnio działo się w polskich szkołach, tak?
2: No.
1: I że zatrzymano ponad 100 młodocianych osób, jak rozumiem, które miały jakieś niebezpieczne przedmioty.
2: Bardzo dobrze,
1: które, nie wiem, wpisywały coś w internecie, przygotowywały się do czegoś, albo być może tylko fantazjowały o jakichś niebezpiecznych, bardzo groźnych sytuacjach.
2: Bardzo dobrze, że zatrzymano. To są też pewne działania prewencyjne, tak domniemuję, że jeżeli taki delikwent nawet chciał sobie pożartować, ten 60-letni pan, który został zatrzymany, jest w areszcie, to może,
1: 66 nawet.
2: Może każdy kolejny, który będzie chciał w ten sposób zareagować, to 10 razy się zastanowi, czy takiego maila wysłać do tej czy innej instytucji publicznej, bo ja też dostaję groźby, groźby pod adresem swoim, mojej rodziny, zawsze zgłaszam to na policję, rzadziej o tym informuję.
1: No i policja jak szybko reaguje?
2: No to zależy, no jestem wzywany na przesłuchania, jeden delikwent.
1: Ale to było groźby karalne?
2: Tak, pod moim adresem też i to jeden delikwent został namierzony już przez policję. Natomiast ja mam taką zasadę, że jeżeli coś wykracza poza standardowe napisanie ty H, ty K i tak dalej, bo takie są epitety, no to zgłaszam to na policję i uważam, że tak trzeba robić i każdemu.
1: Nie, ktoś grozi, że zrobi panu krzywdę,
2: no
1: że
2: tak,
1: grozi śmiercią jakimiś działaniami,
2: no to dlatego o tym mówię, no,
1: że zagraża państwu bezpieczeństwo albo pana bliskich. No są to po prostu groźby karalne, więc wtedy absolutnie trzeba z tym pójść na policję. Zapytam o pana Michała Kołodziejczaka. Co pan sądzi o tej całej sytuacji? Bo dwie były współpracownice byłego ministra rolnictwa i lidera Agrounii. No, oskarżają go o przemoc, agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków. Jak się posłucha tych wyznań tych pań, to naprawdę włos się jeszcze na głowie.
2: Sprawa...
1: I tych rozmów przecież są taśmy z rozmów.
2: Sprawa powinna być wyjaśniona. Ja takie zachowanie potępiam, solidaryzuję się z tymi kobietami. Pan Michał Kołodziejczak został zawieszony z informacji, które również do mnie dotarły przez koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej w prawach członka klubu. I niech,
1: powinien zrzec się mandatu, bo też pojawiły się takie oczekiwania.
2: To już jest jego sprawa, czy on się zrzeknie mandatu, czy nie.
1: No nie, bo on mówi, że to nieprawda, że to są pomówienia.
2: No, dlatego on się będzie bronił, podejrzewam.
1: I pojechał do Łodzi, do pańskiego rodzinnego miasta, do będzie, ABW.
2: No, znaczy wie pani, no tego już nie będę komentował.
1: I jeszcze
2: bo tam widziałem, że jakieś show było zrobione zupełnie w moim przekonaniu niepotrzebne. Natomiast jeżeli uważa, że jest niewinny, niech się broni. Natomiast na razie nie jest członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Ja takie działanie jeszcze raz i takie zachowanie potępiam, bo słyszałem te nagrania i słyszałem te wypowiedzi też pana Michała Kołodziejczaka, więc to na pewno nie jest coś, co jest mi bliskie i w ogóle lewicy jest bliskie w taki sposób odnoszenia się do kobiet i rozmawiania z kobietami.
1: O, to mi się teraz przypomniało, jak to kiedyś była już wicemarszałkini Senatu, skarżyła się na to, jak się do niej zwracał pan marszałek Czarzasty, kiedy jeszcze nie był marszałkiem, kiedy jeszcze formacja pod tytułem Lewica była w opozycji. No też nie było to przyjemne. No i nie było to przyjemne. No dziwne, że pan Michał Kołodziejczak pojechał z tym do ABW, bo to chyba nie jest właściwa, że tak powiem, służba, żeby zgłaszać takie sprawy, no ale...
2: Widocznie ze swoimi pełnomocnikami tak ustalił, że
1: ale
2: to będzie jakaś...
1: Ale co tam robił Krzysztof Rutkowski?
2: Nie wiem. Naprawdę... Wie pani, no dlatego jest mi to totalnie obce, oglądam to, obserwuję to, jestem tym zniesmaczony, natomiast on twierdzi jedno, osoby pokrzywdzone twierdzą drugie, do tego są trzecie nagrania, więc dla przecięcia sprawy nie jest, jest zawieszony w prawach członka, członkiem partii, z tego co wiem, Koalicja Obywatelska nie jest i sprawa powinna być wyjaśniona. Na drugą nogę mogę powiedzieć, widzi pani, złodziej Zbigniew Ziobro, który ma tyle na sumieniu, cały czas jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, siedzi w Stanach Zjednoczonych. No to
1: ale
2: są standardy partii.
1: On coś ukradł? On osobiście coś ukradł?
2: No wie pani, no są zawiadomienia do prokuratury, no jakby był niewinny, to zakładam, że byłby tutaj, ale w Polsce, chodziłby.
1: Słowo złodziej kojarzy się, że ktoś coś ukradł po prostu, no.
2: No, są takie domniemania.
1: Zaraz bo to jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy taki język, jak proponuje lider lewicy, Włodzimierz Czarzasty i marszałek, pierwsza osoba w państwie, w swoim nagraniu, cytuję, u nas można ćpać, oczywiście, że druga, pierwsza to jest pan prezydent. U nas można ćpać, pić, palić oraz temat jego czynności na polu jest naprawdę tym, czym lewica chce zachęcić ludzi do siebie. Co u nas można ćpać, pić i palić, to jeszcze granie z 2020 roku, kiedy pan Włodzimierz Czarzasty nie był marszałkiem Sejmu. Natomiast no, to, jakie czynności wykonywał na polu, zanim, że tak powiem, przydarzyła nam się Unia Europejska i członkostwo, to rzeczywiście to jest jedna z ostatnich wypowiedzi. I to jest rzeczywiście właściwie taki język debaty publicznej i lewica chce tak zachęcić do siebie ludzi, zwłaszcza młody elektorat.
2: Ja wielokrotnie byłem na polu, ale nie w celach, o których mówił pan marszałek Czarzasty.
1: Ale nie odpowiedział pan na pytanie. Czy to ma zachęcić ludzi do siebie, zwłaszcza młody elektorat?
2: No to było jakiś kontekst spotkania z wyborcami.
1: I to było
2: pan marszałek,
1: naprawdę
2: tak
1: serio?
2: Znaczy ja bym tak nie powiedział, no i myślę, że Włodzimierz Czarzasty drugi raz też tak nie powie.
1: A pan to też się często nie gryzie w język, naprawdę, no. Przecież nigdy pan nie trafił do Komisji Etyki Poselskiej?
2: No ale przed chwilą pani o tym powiedziałem i pani teraz to mówi, że
1: nie,
2: trafiłem,
1: ja pytam
2: no.
1: po prostu.
2: No trafiłem, no. No, trafiłem,
1: no, no, no. No, no, no to, wypisywał pan różne rzeczy.
2: Za to, że nazwałem posła PiSu durniem, no to przepraszam bardzo.
1: No,
2: to,
1: no i co, jest pan z tego dumny?
2: Ale oczywiście, że tak, no bo
1: jest pan z tego dumny.
2: Ludzi trzeba nazywać wprost i po imieniu tak, jak się o nich uważa. Wie pani, to co ja mówię o politykach PiSu w kontekście tego, co mówią politycy prawicy i tej patoprawicy na temat kobiet, jak zachowują się do kobiet, jak poniżają kobiety, jak je nazywają od K, jak nie mają szacunku do kobiet, które są w mundurach, to naprawdę jestem przy nich jakiś taki mały piesek, a oni są takie bulldogi, takie chamskie prawicowe bulldogi, które napadają na kobiety. No,
1: no
2: taka
1: dobrze,
2: jest
1: ale
2: prawda.
1: Do czego my dojdziemy, generalnie będziemy się licytować w tych coraz mocniejszych stwierdzeniach na temat
2: drugiej
1: strony barykady. Do czego dojdziemy, panie pośle, serio.
2: Nie,
1: no.
2: Ale mówię teraz całkiem serio, mi jest daleko do tego typu określeń i pani doskonale wie, że ja, jeżeli chodzi o ludzi, oprócz polityków, bo to jest dyskurs polityczny, nie obrażam w ten sposób ludzi i się do nich nie odnoszę. Mówię o politykach Prawa i Sprawiedliwości, tej skrajnej prawicy.
1: Ale pan też chyba tam coś mówił o ludziach, którzy nie chcieli się szczepić podczas COVID-u. Chyba coś
2: ale,
1: też miał
2: powiedzieć. Ale to nie było kierowane do personalnie jednej osoby. Mówiłem o grupie ludzi. Natomiast tutaj mamy do czynienia z politykami prawicy i skrajnej prawicy, którzy wybierają sobie osobę i po prostu ją obrażają. I to wyzywają od najgorszych, jakie jest możliwe i nie można tego
1: Ale teraz
2: zrobić.
1: Pan sprytnie odwrócił. Ja absolutnie
2: nie
1: z panem się
2: tylko
1: zgadzam,
2: mówię po
1: bo
2: prostu.
1: To, co zrobił ostatnio Konrad Berkowicz, to po prostu było absolutnie
2: nie
1: do przyjęcia.
2: Bo nie chcę go promować.
1: To było nie do przyjęcia to, w jaki sposób określił znaną dziennikarkę wieloletnią, z wieloletnim doświadczeniem, ostatnio pracującą w Telewizji Polskiej.
2: Ale
1: mówił,
2: to
1: po prostu wołał pomstę do nieba. Co więcej, pan poseł nie uznał za stosowne za to przeprosić, a nawet jak przepraszał, to oczywiście nie było to było to szyderstwo i po prostu szedł dalej w ten deseń. Co więcej, było wiele osób w sieci, które go popierały.
2: Jemu ktoś powinien mocno i ostro nakopać do czterech liter.
1: Nie,
2: to może
1: no to
2: by się
1: teraz,
2: nauczył.
1: To pan teraz to może przemocy przemawia.
2: Nie przemawiam, tylko wie pani, czasami, jeżeli ktoś zniża się do takiego poziomu, to żeby go nauczyć rozumu, trzeba zniżyć się do takiego samego poziomu jak on. Bo naprawdę.
1: Ale pan to namawia, żeby go pobić.
2: Nie namawiam, żeby go pobić, że widzi pani, jak on wygląda. No, to przecież,
1: no ale jak wygląda? No, jak wygląda.
2: No to co tu namawiać w ogóle? Tu nie mówię o namawianiu, tylko mówię po prostu, jeżeli ktoś tak się odzywa do kobiet, a mówimy tutaj o pani dziennikarce, która pracuje i jej obowiązkiem jest pytać parlamentarzystów, a naszym obowiązkiem jest odpowiadać, nie wie co odpowiedzieć, no to inwektywy, obrażanie. No nie ma na to zgody.
1: Się
2: nie może
1: przyznać,
2: być na to
1: że, nie był w wojsku.
2: No, ale
1: to, bo tam było pytanie, czy był pan w wojsku.
2: On ukradł patelnię ze sklepu. O czym my mówimy
1: wiedział,
2: w ogóle?
1: Wiedział, że zapomniał zapłacić.
2: On ukradł patelnię ze sklepu. Naprawdę.
1: Nie bronię go, bo też to tłumaczenie wydaje mi się bardzo grubymi nićmi.
2: Szedł do sklepu i ukradł patelnię. O kim my w ogóle rozmawiamy?
1: Nie, tam talerze chyba też jeszcze.
2: Talerze jeszcze do patelni, żeby mieć na czym jeść.
1: No to też było grane. No dobrze, ale co może Komisja Etyki? Co najwyżej może udzielić nagany. Koniec, kropka.
2: Ale teraz już mówiąc całkiem poważnie, koleżanki i koledzy z Komisji Etyki, jak rozmawiałem, będą się zastanawiać, jak zmienić te regulacje, żeby to oddziaływanie Komisji Etyki
1: to regulamin Sejmu trzeba zmienić, tak?
2: Na wyższym poziomie, dlatego że ja się obawiam,
1: że
2: język, szczególnie ze strony tej prawicy i tej skrajnej prawicy w kampanii wyborczej, będzie jeszcze bardziej brutalny, jeszcze bardziej ostry, dlatego że jak pani zasygnalizowała, że te zdarzenia są wrzucane w internet, to on tam ma wielu zwolenników takich zachowań i takich stwierdzeń, więc on może pójść za ciosem i powiedzieć, skoro ja powiedziałem na K, to pójdę jeszcze dalej, jeszcze ostrzej, bo jeszcze bardziej będą mnie popierać, więc uważam, że to jest sprawa, gdzie my nie powinniśmy przekraczać pewnej granicy, jeżeli chodzi o nazewnictwo, co do osób trzecich, bo jeżeli my sobie czasami skoczymy do gardeł, do oczu i sobie polityk do polityka coś powie i jest to ostre, ale mieści się w jakichś kanonach, to jest okej, ale jeżeli my włączamy w to osoby trzecie, poruszamy swoje, nie wiem, rodziny, swoich najbliższych i tak dalej, no to nie, to już jest stop, to już jest za daleko.
1: No nie wiem, też mam tutaj duże wątpliwości, czy na przykład między sobą też powinniście...
2: Dobrze, no ale wie pani, no mamy takich paru delikwentów, nie chcę ich tu promować, no jak do nich inaczej mówić, naprawdę.
1: Ministrowi Sikorskiemu też się zdarzało różne rzeczy powiedzieć w przeszłości. I jeszcze jest jedno pytanie słuchacza i zaraz przejdziemy do raportu, bo myślę, że no trzeba się nad tym pochylić, absolutnie tak. Co pan sądzi o wczorajszych... O, tu jest pytanie. Kompromitacjach medialnych rządu. Pseudozamach miał przykryć... No, tutaj bym była dość wstrzemięźliwa, ale powiedzmy, no, miał przykryć medialną aferę narkotykową w Koalicji Obywatelskiej, po czym Kołodziejczak przyjeżdża z Rutkowskim i cały ten misterny plan wywraca się do góry nogami. Czy ktoś w rządzie panuje nad PR?
2: Znaczy nie, chcę powiedzieć bardzo, bardzo poważnie. Jeżeli ktokolwiek myśli, że poważna groźba zamachu na premiera i wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest próba przykrycia czegoś, to naprawdę to jest niepoważne. To jest niepoważne. My wiemy, jakie są zagrożenia ze wschodu. Wiemy, czym jesteśmy poddawani. Cyberataki są każdej godziny, niemalże każdej minuty. I bagatelizowanie albo wrzucanie to do bieżącej polityki, że ktoś próbował coś przykryć, to jest naprawdę nierozsądne i niepoważne. Oczywiście na użytek polityczny Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja może mówić różne rzeczy, ale naprawdę, no nie dajmy się zwariować. Są poważne sprawy. Jeżeli komuś by się stała krzywda, a służby by nie zareagowały, byłoby wielkie larum, że służby nie reagują. Jeżeli premier nie robiłby odprawy a propos sytuacji w szkołach w czwartek, wczoraj rano, dzisiaj po południu, byłoby larum, że rząd nie pracuje, że rząd się tym nie zajmuje. Sprawa jest arcypoważna, arcyciekawa.
1: Nie, chodzi o to, informacje, w jaki sposób zostało to zakomunikowane społeczeństwu. No tak po prostu może być w plasterkach w sposób jakiś taki tajemniczy. No właściwie na razie zostało, na początku bez kontekstu co można zrobić z taką informacją?
2: Żeby ludzie po prostu mieli świadomość, co się dzieje i żeby ten, który może chciałby zrobić żart, albo może by chciał jeszcze parę żartów zrobił, się zastanowił.
1: To miałby służby takie ostrzegawcze,
2: tak? Ja nie mówię, że ostrzegawcze, tylko pani doskonale wie, jak to jest, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Często ci 13, 14, 15 latkowie ze sobą rywalizują, bo w mediach społecznościowych się coś pojawi, jeden zrobi żart, drugi zrobi żart. Ten by chce być lepszy od tego. Starsi ludzie też tak mają. Siedzą przed tym internetem, siedzą przed tym komputerem, wysyłają maila, a zrobię sobie groźbę dla premiera. Jeden sobie zrobi to dla żartu, a drugi może robić to całkiem serio i całkiem poważnie. Służby muszą reagować. To są naprawdę bardzo poważne sprawy.
1: No to ktoś musiał być absolutnie tak już biegły, jeśli chodzi o to, jak poruszać się, nie wiem, w darknecie, albo gdzie, o czym ja nie mam bladego pojęcia. No ale generalnie tak to naprawdę po IP można jakiego namierzyć. No to nie jest jakiś...
2: Ale wie pani, są różne grupy, są różni ludzie działają. Część ludzi czerpie z tego niesamowitą satysfakcję, że komuś złoży, zagrozi, bo jeszcze komuś o tym powie, wiesz, ja tam wysłałem do kancelarii premiera, panu premierowi Tuskowi, albo powie jeszcze gorzej, jakieś było zagrożenie. Trzeba reagować, naprawdę. Musimy reagować na każdą sytuację. To zatrzymanie tych 100 młodych obywateli, uczniów, to jest też działanie, które mogło ustrzec przez jakąś kolejną tragedię.
1: Wcześniej można było jednak, że tak powiem...
2: Ale przecież służby działają.
1: No dobrze, ale, działają. No nagle, ale wydarzyły się przedtem jednak dwie bardzo niebezpieczne sytuacje. W jednej zginęła kobieta.
2: Ja się ze wszystkim zgadzam, ale doskonale pani sobie zdaje sprawę, że nie ma takiego instrumentarium w polskim państwie, w polskiej policji, żeby każdego dnia pod szkołą był patrol policji. Nie da się po prostu tak zrobić.
1: Ale nie chodzi mi o patrol
2: policji. Nie na wszystko znajdzie się sytuacja.
1: Absolutnie. To jest niemożliwe generalnie, żeby przy każdej szkole w Polsce przez cały dzień patrolowali
2: policjanci. Bo są jeszcze inne instytucje publiczne, inne miejsca.
1: Ale ja mówię o tym, że po tych dwóch tragicznych wydarzeniach, do których doszło nagle w Ostrołęce, nie nagle, no nagle tak, no
2: nagle,
1: w Ostrołęce, a potem pod Wyszkowem i nagle okazuje się, że w ciągu, nie wiem, półtora dnia, czy tam dwóch dni, dwóch dób, zatrzymuje się po prostu ponad 100 młodocianych osób, które mogą mieć różne złe intencje.
2: Dlatego, że całe...
1: Dlatego, że
2: gro tego instrumentarium policyjnego, instrumentarium państwa zostało skierowane właśnie na te dziedziny funkcjonowania.
1: Może trzeba było wcześniej.
2: Można powiedzieć, że wcześniej, gdyby postawić...
1: Ale to życie ludzkie po prostu.
2: Ale ja się zgadzam. Ja też się solidaryzuję z tymi najbliższymi, którzy stracili tę osobę ze szkoły, 37-letnią panią Woźną. Ale wie pani, gdyby tak podchodzić, to zawsze przy okazji wypadku śmiertelnego samochodowego, gdyby był patrol policji i mierzył prędkość, do wypadku by nie doszło. To nie jest wytłumaczenie. Natomiast staramy się i musimy oddziaływać na tego typu sytuacje, żeby też to nagłaśniać. Ale ja też mam wielki apel do rodziców, do opiekunów prawnych, do dziadków. Sprawdzajcie, co wasze dzieci robią w telefonach, na tabletach. Ja mam 13-letnią córkę. Ona też lubi internet. Ona
1: i
2: też
1: co, jest pan w stanie...
2: Nie jestem w stanie sprawdzić, ale często rozmawiam. Co Zosia robisz? Co sprawdzasz? Czym się zajmujesz? Czy się uczysz i tablet ci jest potrzebny do nauki? Czy tablet ci jest potrzebny do zabawy?
1: Jest też taka kontrola rodzicielska.
2: Jest,
1: jeszcze.
2: Dlatego o tym też apelujemy. Wie pani, dane są przerażające. W weekend, dziennie, dziecko w internecie spędza 6 godzin. To jest pół dnia, czyli co wtedy rodzic zrobi? Czy się interesuje, czy się nie interesuje? Czy mówi, mam święty spokój, bo moje dziecko robi coś w internecie? Prośba, patrzmy na to. Ja jestem akurat z takiego pokolenia, że nie było telefonów, nie było internetu. Ja mogłem w piłkę iść pograć, mogłem sobie palca wybić.
1: Telefony stacjonarne, ale nie wszędzie.
2: Zabrać ze sobą na plecy. To według mnie pod tym względem było inaczej.
1: Smartfony to tak dopiero po 2010 roku.
2: Dokładnie,
1: można
2: więc
1: powiedzieć.
2: Było inaczej, ale my musimy, to jest też nasza odpowiedzialność. Państwo pomoże, państwo ma też swoje instrumenty, ale gro roboty też trzeba zrobić w domu. Nie wolno tej odpowiedzialności od siebie
1: Szkoła, rodzina, jak najbardziej, tak, rodzice oczywiście bez dwóch zdań. Ale państwo też muszą zapewniać ochronę, za coś te podatki płacimy na coś.
2: Przecież działanie...
1: I to nie małe.
2: Przecież działanie, które doprowadziło do tego, że szkoła jest bez smartfona, ma na celu pokazania dzieciom, że szkoła bez... i życie bez telefonu też jest, też funkcjonuje. Ostatnio moja córka, skoro w ten sposób mówi, jechała na wycieczkę z Łodzi do Poznania, bo tak klasa zadecydowała. I było pytanie, czy dzieci na wycieczkę zabierają telefony, czy nie zabierają telefony. Ja się bardzo cieszę, że rodzice zdecydowali, nie, dzieci nie zabierają telefonu. Znakomicie, od 7 do godziny 19 dzieci są bez telefonu. Pani opiekunka miała telefon, robiła im zdjęcia. Rewelacyjna zabawa. Da się 12 godzin bez telefonu? Da się. Dzieci ze sobą się bawią, rozmawiają, śmieją. Da się funkcjonować. Tylko my musimy to dzieciom tłumaczyć. To jest też nasza odpowiedzialność. Tak jak pani powiedziała, szkoła, państwo, rodzice, wszyscy się muszą w to zaangażować, naprawdę.
1: To jeszcze jest jedno pytanie, słuchacze. Czy pana zdaniem Robert Biedroń byłby dobrym premierem Polski?
2: Nie wiem tego. Nie aspiruję.
1: Cisza pana.
2: Nie aspiruję, nie aspiruję.
1: Pan nie aspiruje, czy Robert Biedroń?
2: Robert Biedroń nie aspiruje. Robert Biedroń nie aspiruje.
1: A panem to być może.
2: Nie, pani, ja skromny poseł, komisja śledcza, Pegasus.
1: Naprawdę, tak, dobrze. To teraz o Pegasusie, bo tutaj tak. Zawiadomienie możliwości przestępstwa dotyczy 11 osób. To są sami politycy, czy też są na przykład byli szefowie służb specjalnych?
2: Pozwoli pani, że tę 11 przeczytam, szybko to będzie.
1: Tak, dobrze.
2: Ernest Bejda, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik.
1: Ernest Bejda to jest były szef.
2: Szef CBA, Maciej Materka, Mikołaj Pawlak, Piotr Pogonowski, Teresa.
1: Czy Mikołaj Pawlak to jest ta sama osoba, co rzecznik praw dziecka?
2: Wcześniej pan Mikołaj Pawlak był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pani prokurator Teresa Rutkowska-Szmedyńska, Michał Woś, Zbigniew Ziobro, Grzegorz Ocieczek i Maciej Szpanowski. To są przedstawiciele służb i politycy i prokuratorzy. To jest 11 doniesień do prokuratury. W niektórych sprawach już są postawione zarzuty. Pan Woś, tak jak powiedziałem, ma akt oskarżenia. Pan Ziobro, po przesłuchaniu na komisji śledczej uciekł, czmychnął najpierw do Budapesztu, teraz do Stanów Zjednoczonych, ale ten dokument, zarówno w części jawnej, jak i w części niejawnej, to jest swoistego rodzaju drogowskaz dla prokuratury, bo tu są i zeznania świadków, i dokumentacja, którą zgromadziliśmy, to ma być takie ułatwienie dla śledczych do tego, żeby wszystkim tym osobom, według naszej opinii i naszego stanowiska, postawić zarzuty, sformułować akty oskarżenia, a później, żeby sąd podejmował działania. I jeszcze jest trzeci aspekt tego raportu, to są dokumenty ściśle tajne, które zostały przekazane do prokuratury do wykorzystania służbowego.
1: Natomiast wcześniej nie dysponowała tymi materiałami?
2: Ja nie mówię, że nie dysponowała. Natomiast
1: zastanawiam się, że to jednak nie było dublowanie zadań.
2: Wie pani, zawsze...
1: Prokuratura działa w dyskrecji, a komisja oczywiście jednak w znacznej części pod oglądem opinii publicznej i były z tego igrzyska.
2: Ale wie pani dlaczego? Dlatego, że pierwszy raz po 89 roku władza, czyli przedstawiciele narodu, zdecydowali się na to, żeby zakupić cyberbroń, żeby inwigilować swoich obywateli. Ja dzisiaj między innymi przedstawiałem 4 przykłady inwigilacji pani sędzi, pani prokurator,
1: pani prokurator Wrzosek, tak?
2: Tak, pana ministra Karnowskiego i pana europosła Brejzy. I wie pani, że te 4 osoby miały zainstalowane Pegasusa. I żadna osoba do dzisiaj nie ma postawionego zarzutu? Wie pani, to była cyberbroń do tego, żeby w nasz telefon komórkowy wrzucić tego Pegasusa, ściągnąć całą zawartość i infiltrować, co my mamy, co robimy, z kim rozmawiamy, o czym rozmawiamy, później przekazywać to do swojej centrali medialnej, czyli ówczesnej publicznej telewizji pod egidą Jacka Kurskiego i żeby w paskach latało, co ten i tamten polityk robi. I po to była potrzebna komisja śledcza, bo gdyby robiła to prokuratura, to ja nie wykluczam, że doszliby do tych samych wniosków. Ale nikt by tak naprawdę nie wiedział, co to był ten Pegasus. Przecież my mamy...
1: Naprawdę, że prokuratorzy są tacy nieogarnięci?
2: Ja nie mówię, że są nieogarnięci, ale chodzi o... czy widziała pani kiedyś jawne przesłuchanie przed prokuratorem?
1: Właśnie o tym mówię, że prokuratura działa w dyskrecji.
2: Dokładnie.
1: Ale tutaj chodziło o to, żeby pokazać...
2: Chodziło o...
1: Ale wie pan, to zawsze jest takie zastrzeżenie, że jednak robicie z tego po prostu pokazówkę.
2: A chciałaby pani być na liście Pegasusa?
1: Nie.
2: No więc właśnie, to chodzi o to, żeby każdą władzę w przyszłości przestrzec, bez względu na to, z jakiej ona strony politycznej będzie pochodzić, nie możesz bezpodstawnie inwigilować swoich obywateli w żadnym celu. Są podstawy, chcesz podstawić zarzuty, to postaw zarzuty. Masz techniki operacyjne, to masz, ale jeszcze jedna rzecz. Jakie oprogramowanie i jaka technika operacyjna działa wstecz? No przecież jeżeli ktoś decyduje się na podsłuch, to chyba nie po to, żeby wydobyć, co było, tylko co będzie, bo ma jakieś przypuszczenia.
1: Zakładamy, że jednak inwigilujemy terrorystę na przykład, potencjalnego. Tak, to się musimy wiedzieć, zrobił wcześniej, a nie co planował. No przecież nie umawiał się dopiero od dziś.
2: Nie. No. Ale wie pani, dobrze. Czy pan Jacek Karnowski to terrorysta?
1: Nie,
2: czy pan Krzysztof Brejza to terrorysta? No. Czy pani prokurator Wrzosek to terrorysta?
1: Ja mówię tylko czysto hipotetycznie,
2: gra komputerowa, on ze skrzydłami.
1: Tak.
2: Pan Mariusz Kamiński mówi, że w ogóle on o tym nie wiedział, bo on to dostał.
1: Jasne,
2: a Ziobro do protokołu powiedział wprost, ja to dzisiaj cytowałem. Ja z panem Mariuszem Kamińskim w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dogrywałem, kto za to zapłaci. Oni się umówili, wygrali wybory i chcieli mieć instrumentarium do tego, żeby rządzić zawsze. I chcieli mieć haki na ludzi. Chcieli te haki zbierać i zbierali te haki. Tylko, że przyszła kontrola Najwyższej Izby Kontroli, przyszła komisja śledcza, przyszła prokuratura, która im to wszystko po prostu
1: rozbiła.
2: Ale
1: jakie haki? Przecież to był osoby, jak rozumiem, przynajmniej jeśli chodzi o senatora Brejzę, tak? Czy też... teraz to jest wiceminister Karnowski. Jakie haki? Jakie haki zebrano? Przepraszam bardzo, bo... jakie haki można tam było zebrać w ogóle?
2: Ale wie pani, jeżeli to...
1: Krzysztof Brejza był wtedy szefem sztabu...
2: Pani powiedziała...
1: Koalicji Obywatelskiej.
2: Rzecz. Jakie haki? No właśnie, jakie haki? Ktoś wpadł na pomysł, a wiesz co, może tego Brejzę byśmy sprawdzili, bo on będzie szefem sztabu, to może tam Pegasusa mu wrzucimy. A może sprawdzimy tego Karnowskiego, bo on tam był prezydentem Sopotu, on za pakt senacki odpowiadał, to może go sprawdzimy, co on tam z kim mówi. No właśnie, jakie haki? Dlaczego zakładano to ludziom, w stosunku do których nie było absolutnie żadnego cienia podejrzenia i żeby mu postawić zarzuty? No przecież jeżeli ten Karnowski taki zły, ten Brejza taki zły, to dostaliby zarzuty. to zostaliby zarzuty. Nikt nie ma postawionych żadnych zarzutów. No to jest po prostu skandal. Dlaczego była taka sytuacja, o której pani powiedziała? Każdy się od Pegasusa odżegnywał. Każdy mówił, nie, to jest ściema, nie ma Pegasusa. Ziobro został przytargany na tę komisję śledczą, zatrzymany i doprowadzony i sam buńczucznie powiedział, nie, to ja wymyśliłem, ja byłem inspiratorem tego.
1: No mógł być wcześniej przesłuchany, nie chcę być złośliwy, ale
2: i
1: pamiętam, że się...
2: Ziobro uciekł do Budapesztu, nie... Prawo
1: jest prawo. Za późno, to my nowego już nie będziecie przesłuchiwać.
2: Bo on był w tym czasie w Republice. Nie ma żartów. Jak godzina 12, to 12. Inni świadkowie, jak była 12, byli za 15. Jaśnie wielmożny pan Ziobro nie jest królem tego świata. Nikt na niego nie będzie czekał z czerwonym dywanem. Na niego będzie czekał prokurator i mam nadzieję areszt w Polsce w odpowiednim momencie.
1: No, dla mnie szokujące jest to, że CBA nie posiadało haseł do część kont z uprawnieniami administracyjnymi. No, to dla mnie to, no.
2: A wie pani, co jest dla mnie szokujące?
1: Że strona polska nie miała żadnej kontroli nad tym, co się nie znajdowało
2: to jest bardzo
1: CBA.
2: Szokujące. A wie pani, co jest dla mnie szokujące?
1: Chociaż nie wiem, no może taka jest praktyka, ja nie wiem.
2: Dla mnie szokujące jest to, że Centralne Biuro Antykorupcyjne dostaje dokument Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który mówi, że to oprogramowanie jest szkodliwe. Nie kupujcie tego. I co oni robią?
1: Kupują.
2: Kupują, bo mówią, że dokument nie jest ważny i nie jest istotny i oni nie mają żadnej homologacji. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie przyjęła tego oprogramowania. Powiedziała, że ono jest szkodliwe, a oni mówią tak, Kamiński z Wąsikiem, i tak macie kupić, i tak macie korzystać, i tak instalujemy to w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i tak będziemy z tego korzystać. Są rzeczy, o których ja mogę teraz powiedzieć i to są te rzeczy, ale są rzeczy, o których ja nie mogę powiedzieć. Są dokumenty, które mają klauzule, które czarno na białym pokazują, że 2 i 2 jest 4. Kto za to odpowiada? To naprawdę oni sobie robili z tego żarty. Oni myśleli, że to są żarty, ale wie pani, gdyby Ziobro był taki chojrak i gdyby był taki pewniak, że on nic nie zrobił, to on by dzisiaj chodził dumny jak paw po ulicach Warszawy. On się tuła gdzieś w Stanach Zjednoczonych, nie wiadomo gdzie. Bo się boi, bo ucieka przed odpowiedzialnością. I ten raport właśnie między innymi jest o tym.
1: A kiedy poznamy nazwiska tych osób, które były inwigilowane przez, dzięki Pegasusowi?
2: No to już...
1: była też taka obietnica
2: ale
1: wyborcza.
2: Ale to trzeba pytać o to prokuratury. To nie było zamierzenie ani intencja komisji śledczej, żeby ujawniać teraz nazwiska, tym bardziej, że...
1: A wy znacie wszystkie nazwiska?
2: Ja nie znam i powiem szczerze, że nawet nie zabiegałem o to, żeby ich poznać, te nazwiska, dlatego, że...
1: A ile takich osób było inwigilowanych przez Pegasusa?
2: Ja mam z informacji, które dzisiaj przedstawiałem, żeby być tutaj precyzyjnym, i to są informacje, które podchodzą od prokuratora generalnego, już pani powiem... dokładne nazwiska. Zdaje się, 578 osób miało zainstalowanego, tak, 578 osób, tyle według danych prokuratora generalnego zostało poddanych inwigilacji Pegasusem.
1: Czyli ten koń ze skrzydłami hulał tam po tych telefonach, smartfonach, tych prawie 600 osób, tak?
2: Prawie 600 osób. Ja nie przeczę, że może któraś z tych osób była jakąś podejrzaną, mogła zrobić coś złego albo chciała zrobić coś złego. Natomiast ja się dziwię, że było tak. Mamy oprogramowanie i tak trochę na prawo, lewo wrzucamy. Ja dzisiaj podałem te cztery przykłady na forum komisji o tych osobach publicznych. Są jeszcze osoby, o których nie mogę powiedzieć, bo są klauzulowane, ale mamy przykłady jeszcze innych osób, które były...
1: Ale to też były osoby z kręgów politycznych?
2: Nie. Które były robione Pegasusem i nic z tego tak naprawdę nie wynikało. Nic z tego nie wynikało. Natomiast, wie pani, najbardziej bezczelne w tym wszystkim jest to, że oni zasysali te całe materiały z telefonu i później mieliśmy pasek tej ówczesnej telewizji Kurskiego i na pasku było napisane, co oni tam pozyskali z tego telefonu. Tu się eksperci wypowiadali, że z tymi danymi można było zrobić wszystko. Można było je przerobić, można było powiedzieć różne rzeczy i przypisać różne rzeczy. To było naprawdę bardzo groźne. Jak dzisiaj, po tym odtajnieniu tego materiału, to odtajnienie ma, zdaje się, zdatowane na piątek, czyli dwa dni temu, o czym i mówił pan premier, i myśmy mówili dzisiaj na komisji, że tak naprawdę Polska nie miała kontroli nad tym, gdzie te dane są i do czego one są wykorzystywane, to naprawdę jest przerażające, że osoby, które pełniły najważniejsze funkcje w państwie, o tym nie wiedziały. Do tego dochodzą zeznania świadków. Pani minister Czerwińska, ówczesna wiceminister finansów, na moje pytanie, czy gdyby wiedziała, że te 25 milionów złotych idą na Pegasusa, czy by wydała opinię pozytywną? Powiedziałaby absolutnie nie. Zostałam wprowadzona w błąd. Nie wiedziałam, że za to będzie kupiona taka cyberbroń. No to jest cały łańcuch zdarzeń, który był zaprojektowany gdzieś w KPRM-ie pod egidą PiSu i Kamiński, Wąsik i Ziobro, gdzie oni powiedzieli tak, nie mamy pieniędzy z funduszu operacyjnego, przekaż nam z Funduszu Sprawiedliwości, a my kupimy taki Pegasus i będziemy też robić, tam pan Święczkowski się oczywiście pojawia jako prokurator krajowy, różne zgody daje i tak dalej. No, cała sitwa Prawa i Sprawiedliwości, ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością są w tej sprawie umoczeni.
1: A dlaczego Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, bo pan też w niej zasiada, prawda? Tak. Składa wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego?
2: 8 konkretnych zarzutów komisja przedstawia Sejmowi. Ponad 2 lata też pracy, też obstrukcje ze strony pana Glapińskiego. On miał okazję przyjść na posiedzenie komisji, żeby się wytłumaczyć. Nie zrobił tego ani razu, a jak wiemy, daje sobie podwyżkę 200 tysięcy złotych na przyszły rok, ale czasu na Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie miał. Ten główny zarzut to jest to nielegalne finansowanie długu publicznego. To 140 miliardów złotych w czasie COVID-u, gdzie oni robili operację z Morawieckim na długu. Do tego dochodzą rzeczy związane z kampanią wyborczą w 2023 roku. Inflację mamy na poziomie 10 punktów procentowych.
1: Ale co takie działo się w kampanii wyborczej, co było takie naganne?
2: Już mówię.
1: W związku z NBP?
2: Już mówię. 10% inflacji, a Adam Glapiński 39 dni przed wyborami obniża stopy procentowe o prawie 1 punkt procentowy. W kampanii...
1: Znaczy RPP obniżyło.
2: Tak, pod egidą Adama Glapińskiego, który jest przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, sam dawał do tego twarz i mówił, że to jest bardzo dobre działanie. Do tego zatajanie informacji i materiałów przed członkami Rady Polityki Pieniężnej, przed członkami Zarządu Narodowego Banku Polskiego. 8 konkretnych zarzutów, są argumenty, są dowody. Zobaczymy, co zrobi Sejm. Myśmy pracę skończyli. Jak pani pamięta, jeszcze tylko jedno zdanie. Pan Świrski, temat został zakończony, wniosek jest w Trybunale Stanu. Pan Świrski już nie jest szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1: Ale tutaj Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2024 roku w styczniu, że takie zapisy są niekonstytucyjne. Wcześniejsze o Trybunale Stanu, które zakładały, że automatycznie oznaczałoby już tak sam wniosek i przegłosowanie uchwały, to oznaczałoby automatyczne zawieszenie go w pełnieniu obowiązków. Tutaj jest ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który takie zapisy uznał za niekonstytucyjne.
2: Zobaczymy, jaka będzie decyzja Sejmu i zobaczymy, jak sprawa się potoczy. My wniosek dostaliśmy w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zrobiliśmy swoją pracę, temat zakończyliśmy w piątek, przekazaliśmy do pana marszałka. Teraz będziemy zajmować się w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Z mojej wiedzy jest uzupełniony wniosek o postawienie pod Trybunał Stanu pana Zbigniewa Ziobrę. Więc tu jest jedna odpowiedzialność karna za Pegasusa i Fundusz Sprawiedliwości.
1: A Ziobrę za co?
2: A druga konstytucyjna. Nie miałem okazji jeszcze się dokładnie z wnioskiem zapoznać, bo ja tego wniosku nie podpisywałem jako członek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ale no, trzeba wziąć również na tapetę pana Ziobrę.
1: Czy zaczniecie nad tym pracować?
2: Zaczniemy nad tym pracować.
1: Ale rozumiem, że też trzeba przesłuchiwać świadków, etc., tak?
2: Tylko, że ta komisja pracuje, ona to jest jedyna komisja, która pracuje w trybie zamkniętym. To nie jest komisja otwarta dla opinii publicznej.
1: Nie ma igrzysk.
2: Nie ma mediów.
1: Nie ma pokazówki po prostu. No, ale wiceszefowa tej komisji, Iwona Arens-Pis, mówiła tak w ubiegłym tygodniu. Komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu właśnie po to, żeby zdestabilizować sytuację finansową w naszym kraju, żeby okraść Polaków.
2: Czy nikt nie destabilizował sytuacji Polaków, tak jak Adam Glapiński. Ja przypomnę, że konstytucyjną rolą prezesa Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Polskiego jest apolityczność i walka o interes polskiej złotówki, a nie o interes partii Prawo i Sprawiedliwość. Nikt tak politycznie jak Adam Glapiński jako szef NBP-u nie włączył się w kampanię wyborczą. Powiedziałem o stopach procentowych, do tego dołączę wielką kampanię informacyjną billboardową. Billboardy jeździły, billboardy wisiały, jak to rząd pana Morawieckiego i PiSu jest najlepszy na świecie. No kto tutaj mówi o osłabianiu NBP-u? Kto wprowadził w błąd w kampanii w roku 2023 i dał dane do budżetu 6 miliardów złotych, że będzie zysku?
1: Duże rezerwy złota. A jest jeszcze jedna rzecz.
2: Ale jeszcze powiem o tym jednym argumencie. Pan Adam Glapiński przygotowując dane do budżetu, przekazał, żeby minister finansów w budżecie na rok 2024 uwzględnił 6 miliardów złotych zysku Narodowego Banku Polskiego. Wie pani, jaki był zysk za 2023? Jedno wielkie ziobro, zero. No, była wręcz strata. Pamiętam. To było świadome wprowadzanie w błąd Ministerstwa Finansów, Skarbu Państwa i wszystkich obywateli. Adam Glapiński działał na zlecenie polityczne. Wie pani, gdzie pojechał na rozmowy przed drugą kadencją? Nie przyjechał do Sejmu na rozmowy z klubami parlamentarnymi. Pojechał na ulicę Nowogrodzką, bo tam się zebrał Klub Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę, oni nawet pozorów nie zachowywali,
1: pamiętam,
2: jeżeli
1: pamiętam,
2: chodzi o
1: ale
2: polityczność.
1: Teraz można powiedzieć, że jest lekki paraliż, ponieważ no nie są uzupełniane wakaty, jeśli chodzi o wygasały tam kadencje członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. To musi być, ustawa wymaga, że zarząd musi składać minimum z iluś tam, nie wiem, no. Ustawa wymaga, by w zarządzie zasiadało 6 osób. Nieuzupełnienie wakatów oznaczałoby działanie organu niezgodnie z przepisami. 4 wnioski poszły do pana, bo prezydent najpierw jest, a potem jeszcze kontrasygnaty musi postawić, podpisać to pan premier. Pan premier tego nie zrobił. W związku z tym teraz czytam, że Bank Centralny poinformował, że ponownie wystąpił do prezydenta z wnioskami powołanie członków zarządu NBP. Czyli ta procedura będzie powtarzana, że znowu prezydent na to wyraził zgodę i potem znowu jeszcze będzie potrzebna kontrasygnata. No to ile to może trwać? A jeszcze 4 listopada kończy się kadencja kolejnego członka zarządu, Adama Lipińskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jakiego znawcę finansów?
1: No whatever, nieważne.
2: No nie, no trochę ważne, wie pani, dlatego, że jeżeli mamy Narodowy Bank Polski,
1: ale
2: ważne, żeby tam się zasiadali kompetentni ludzie.
1: No
2: tak?
1: Ale jak nie będzie ustawa wymaganej liczby członków zarządu, no to przepraszam, to nie będzie paraliż?
2: Myślę, że nie dopuścimy do tego, natomiast tu jest potrzebna kooperacja Urzędu Prezydenta i Urzędu Premiera, bo są potrzebne właściwe podpisy. No wie pani, jeżeli chodzi o Urząd Prezydenta, to kooperacji nie ma w 95%.
1: Ale tutaj, jak widać, pan premier jednak nie stawia tej kropki nad i.
2: Gdybyśmy się boksowali, mieli ring bokserski, to wtedy kooperacja pewnie by była. Tutaj to ringu nie ma w Kancelarii Prezydenta.
1: Ale do czego to ma doprowadzić w takim razie tego typu zachowanie? No właśnie do czego to ma doprowadzić, że pan premier nie podpisuje jednak tych wniosków o...
2: Znaczy ja, wie pani co, nie chcę tu się wdać w głęboką dyskusję, ponieważ nie znam dokładnie tych zapisów, po czyjej stronie jest inicjatywa i których członków zarządu i ilu wskazuje dany organ. Natomiast na pewno, jak i przy wielu sprawach, jest potrzebna współpraca. Ja bym oczekiwał, żeby prezydent współpracował z rządem, jeżeli chodzi o powołanie ambasadorów, żeby nie utrudniały bieżącej działalności.
1: No i pan prezydent dzisiaj udzielił, znaczy nie dzisiaj, ale dzisiaj ten wywiad się ukazał w Rzeczpospolitej i pan prezydent powiedział, że na ten temat może porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Mogę porozmawiać, porozumienie leży na stole, jestem gotów wrócić do rozmów i doprowadzić tę sprawę do końca.
2: Wie pani co?
1: Z premierem Tuskiem. Prezydent stwierdził, że z Sikorskim nie ma sensu rozmawiać, bo się dogadali generalnie, a potem kto? Premier Donald Tusk jednak wrzucił na wsteczny. No i całe porozumienie.
2: Wie pani, jaki mam zwyczaj, jak chcę z kimś porozmawiać? Z kimś porozmawiać.
1: To dzwonię
2: albo wysyłam wiadomość.
1: Ale został zapytany, no to odpowiedział.
2: No dobrze,
1: pan,
2: no ale to
1: prezydent.
2: Pytanie jest takie, panie prezydencie, zaprosi pan pana premiera na spotkanie, porozmawiacie, zapyta pan. No bo no, to chyba tak powinno wyglądać, bo jeżeli ja mam potrzebę skonsultować coś z danym ministrem albo
1: ja
2: z danym posłem,
1: tak,
2: to się odzywam. Zapraszam na spotkanie.
1: Klasyka. Cały w tym ambaras, żeby dwoje chciało naraz. A tak, tutaj ani jedna, ani druga strona tego nie chce. Więc to jest wszystko w tym temacie.
2: Ale nie wie pani, nie jest wszystko. Dlatego, że mamy rok prezydentury Karola Nawrockiego i mamy rekordową ilość zawetowanych ustaw. Proszę mi powiedzieć, pani doskonale wie, jacy byli prezydenci, jakie były rządy.
1: No dobrze,
2: była
1: nie
2: taka
1: wracajmy
2: skala?
1: Do tego. Nie,
2: nie
1: wracajmy,
2: ale trzeba do tego wrócić.
1: Wiele razy o tym mówiliśmy także w tym
2: dlatego,
1: studiu.
2: Dlatego, że
1: ja
2: prezydent
1: chciała...
2: jest blokującym bieżącą politykę
1: a ja bym
2: w kraju.
1: Jeszcze...
2: A to prezydent nie rządzi, tylko rząd rządzi.
1: Do pana. Jeszcze nie tylko jedno, ale jedno tylko zdążę zadać jednak, bo skończy się nam czas. Maciej pyta. Dzisiaj wicepremier Gawkowski powiedział 2 sprzeczne ze sobą rzeczy. Mianowicie, że służby blokują w internecie konta zagrażające bezpieczeństwu, a 3 minuty później powiedział, że potrzeba podpisu prezydenta, aby służby mogły blokować treści w internecie. No to na jakiej podstawie teraz blokujecie, skoro
2: nie
1: można?
2: Nie widziałem i nie słyszałem wypowiedzi pana premiera, bo od samego rana byłem zajęty komisją śledczą, ale jak domniemuję...
1: Od 12.
2: Ale jak domniemuję...
1: O 12 dopiero się zbieraliście.
2: No dobra, wie pani, a wcześniej to myśli pani, że to się nic nie robi, żeby się do tego przygotować i to przedstawić.
1: Nie myślałam, że wczoraj się pan przygotował.
2: Ale jak do mnie, a wczoraj była niedziela, no też można mieć trochę czasu prywatnego, czy nie można?
1: Ja bym się działa od popołudnia jednak, bym...
2: Nie, żartuję, to był żart. Natomiast jak do mnie mówię, to pewnie panu premierowi chodziło o to, że teraz można blokować się treści w internecie na bazie tej ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi w sieci. Natomiast ta ustawa, o której my teraz mówimy, chodzi o to, że jeżeli jest coś nadawane w sieci tu i teraz i na przykład dostajemy informację, że ktoś mówi o zabójstwie, ktoś kogoś poniża, ktoś kogoś wykorzystuje seksualnie, żeby takie treści móc zablokować tu i teraz. Są dwie różne rzeczy. Wczoraj widziałem, jak pan minister Dariusz Wieczorek próbował to wytłumaczyć panu Bielanowi. Tłumaczył trzykrotnie, Bielan nie zrozumiał. No to ja do pana Macieja, panie Macieju, są dwa różne przepisy. Nie każdy, kto w sieci chce robić coś złego, jest potencjalnym terrorystą. Jeżeli jest ktoś młody, nawołuje kogoś do agresji, niekoniecznie musi być terrorystą. To są treści radykalne, wulgarne i państwo chce mieć instrument, żeby je po prostu wyłączać. Pamięta pewnie pan Maciej, albo słyszał o tym, ilu influencerów na patologii wybiło się w sieci. Byli influencerzy, którzy pili alkohol, bili swoją mamę, skakali jej po głowie, robili zasięgi. Chodzi o to, żeby państwo miało instrument, żeby wyłączyć to tu, teraz, natychmiast. I o tym jest ta ustawa. I chcemy, żeby pan prezydent, jutro tą ustawą ma się zająć Senat, tę ustawę podpisał, żeby naprawdę już tutaj nie kombinować, nie tak jak przy okazji nadmiarowych zysków, gdzie w końcu uległ pan prezydent, podpisał i bardzo dobrze, żeby tę ustawę też podpisał. Niech nie blokuje.
1: A jak nie podpisze, to co?
2: To będziemy chcieli odrzucić weto prezydenta w Sejmie.
1: Nie znajdzie się taka większość.
2: Ale Prawo i Sprawiedliwość widziała, wstrzymało się od głosu. I tak. Pytanie, czy wstrzymało się dlatego, że było wielkie zamieszanie i ogólnonarodowa dyskusja o tym, co się dzieje w szkołach, tak, i o tych tragediach szkolnych, tak, czy miało jakieś intencje? No, są mechanizmy prawne, z których musimy
1: korzystać. Skoro się wstrzymało, no to jednak miało pewne wątpliwości, ale przecież nie zagłosowało jednak ani za, ani przeciw, tak? Więc na razie, no tak...
2: Mogą nie przyjść na głosowanie i obniżą kworum w tym zakresie. Natomiast my będziemy naprawdę namawiać. Pan premier Gawkowski w czwartek o tym mówił. Nikt z kancelarii prezydenta na etapie prac, na etapie wysłuchania publicznego, konsultacji społecznych nie był. Nie złożył żadnego wniosku, nie rozmawiał. Naprawdę. No, widzę, że Karol Nawrocki chce sprawować władzę na bazie blokowania. No tak się nie rządzi. No tak się po prostu nie rządzi. Prezydent jest od reprezentowania, natomiast mam radę dla prezydenta Nawrockiego. Panie prezydencie, jeżeli pan chce się ubiegać o funkcję, która realnie ma wpływ, proszę wystartować w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku, zbudować większość, może pan być premierem. Naprawdę, no nie musi pan się męczyć na funkcji prezydenta.
1: Nie widzę, żeby się tam prezydent jakoś specjalnie męczył. Myślę, że jest zachwycony.
2: Jeżeli się leci w misję prezydencką na Filipiny i boksuje się z bokserem, który pewnie był bożyszczem prezydenta za młodych lat i wrzuca się to w internet.
1: Teraz jest tam ministrem przecież w rządzie, tak?
2: Chyba nie jest. Wydaje mi się, że nie jest. Natomiast wie pani...
1: Ale co w tym było takiego
2: Proszę mi powiedzieć, co oprócz tej walki bokserskiej, znaczy walki, tego treningu bokserskiego prezydent załatwił na Filipinach? Wie pani?
1: No na przykład starał się o to, żeby Filipiny nas poparły, no w tym, żebyśmy się znali, ja rozumiem, znaleźli w grupie G20, no.
2: Tak?
1: No, tak. Czytałam. I co jeszcze? No
2: załatwił.
1: Były tam liczne spotkania.
2: Widzi pani, ale cała Polska wie, że boksował.
1: To naturalne, że to się przebije, bo to viral,
2: ale wie pani,
1: no nie wiem, co malownicze można
2: nazwać. Ale wie pani, czy
1: boks jest sportem, czy nie jest?
2: Tak, jest sportem.
1: No właśnie.
2: Tylko wie pani, ja bym chciał, żeby z działalności prezydenta nie przebijały się tylko sparingi bokserskie, trenowanie na sztandze z Pudzianowskim, chodzenie na mecze, czy promowanie marki na uroki. Ja bym chciał, żeby prezydent reprezentował mój kraj. Ja na tego prezydenta nie głosowałem. To nie jest mój prezydent, ale to jest prezydent mojego kraju i chciałbym, żeby on go godnie reprezentował. Naprawdę. A nie zdejmował spinki z mankietu i mówi tutaj po boksie ksowałeś ze mną, masz, dam ci spinki, chłopie, bo jesteś fajny gość, tak? A kiedyś oglądałem cię, jak walczyłeś.
1: Tamtejsi dziennikarze byli zachwyceni.
2: No ale
1: tyle
2: wie pani,
1: powiem.
2: No dobrze, no, to są fajne ustawki, tylko że nie o to chodzi w prezydenturze.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Chociaż chyba w tej o ustawki
1: Trela był z nami, wiceprzewodniczący klubu Lewicy i wiceszef Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. No, ale zakończyłeś działalność, rozumiem, tak?
2: No formalnie na posiedzeniu Sejmu będzie głosowany raport i wtedy będzie finito.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.
2: Również dziękuję.
0: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.
3: Happy birthday. So make a wish.

0: Reklama.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
2: Rządzę pieniądza.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Po reklamie.
4: Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Jest raport z prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dokument udostępniony opinii publicznej liczy prawie 400 stron. Jego pozostała część będzie omówiona na niejawnym posiedzeniu komisji. System do inwigilacji został zakupiony bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. Dane trafiały za granicę do izraelskiej firmy. Podsłuchiwano m.in. posła opozycji i prawników, którzy krytykowali PiS. Więcej o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
5: Pegasusa kupiono za pieniądze z funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw. Zastrzeżenia co do zakupu oprogramowania zgłaszała policja, ABW czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Te jednak korzystały z systemu, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
6: Komisja nie kwestionuje potrzeby wyposażenia polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia operacyjne. Komisja kwestionuje natomiast to, że państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark.
5: Pegasus nie był też należycie kontrolowany przez sądy.
4: Pegasus kosztował ponad 33 miliony złotych. Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w sprawie podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego pod koniec września. Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Niemiec, gdzie mieszkali. Działali na zlecenie obcych służb, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Nie ma żadnej wątpliwości, że było to zlecenie obcych służb, zlecenie rosyjskie. Cały czas czekamy na to, aby dokonać swoich czynności procesowych. Postawione zostaną zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, akty dywersji i na zlecenie obcego wywiadu.
4: Turcy mają zostać przekazani Polsce w ramach europejskiego nakazu aresztowania. To może potrwać kilka tygodni. Stacja Starlink w Woli Krobowskiej jest kluczowa w obsłudze łączności internetowej na Ukrainie oraz w Polsce. Rozmowy o bezpieczeństwie i przypomnienie procedur jako reakcja na ostatnie ataki nożowników w szkołach. W Sosnowcu prezydent miasta zobowiązał dyrektorów wszystkich placówek w mieście do zorganizowania spotkań z uczniami, by rozmawiać o tym, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Jedno z takich zajęć odbyło się już w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Emilii Plater, którym przysłuchiwał się na miejscu nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Specjalista tłumaczył, gdzie szukać schronienia i jak pomagać sobie nawzajem w sytuacji zagrożenia.
9: Szukacie przestrzeni, która będzie stanowić dla was barierę.
8: Podkreślono rolę prewencji, by nie bać się zgłaszać podejrzanych zachowań innych uczniów.
10: To nie chodzi o to, że ja donoszę na kogoś, tylko chodzi o to, że ja jestem po prostu uważny.
8: Mówi dyrektor szkoły Anna Domagała i dodaje, że chodzi też o uspokojenie uczniów, by nie popadali w paranoję i nie bali się przychodzić do szkoły. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Spotkania w sosnowieckich szkołach to także okazja, aby przypomnieć zasady ewakuacji i znaczenie sygnałów alarmowych. Meta na poważnie wchodzi do wyścigu w świecie sztucznej inteligencji. Po wielu miesiącach starań koncern przedstawił dwa flagowe modele o nazwach Wonder i Wonderful. Oba narzędzia będą mocną konkurencją dla czata GPT oraz dla Claude'a, napisał na platformie X Mark Zuckerberg. Na razie będą dostępne tylko dla subskrybentów aplikacji Muse. Na inwestycje związane z AI Meta może przeznaczyć w tym roku nawet 145 miliardów. Dolarów. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski tylko w tym roku na Lubelszczyźnie. Wykryto 4 ogniska. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej te domowe. Choroba zaczęła się pojawiać od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Ukraina z powodu wojny nie ma pieniędzy na szczepienia. Choroby nie znają jednak granic, dlatego coraz więcej chorych zwierząt zaraża te nasze, mówi mi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
12: My te ogniska
0: które stwierdzamy na terenie województwa lubelskiego, czy też ogólnie mogę powiedzieć na terenie całego kraju, dotyczą tych powiatów przygranicznych. Być może są to zwierzęta, które pochodzą z Ukrainy, bo one się w dowolny sposób przemieszczają.
11: Dlatego na wschodzie Polski trwa intensywna akcja szczepienia lisów. Lekarze przypominają też, że oprócz psów szczepić trzeba też koty czy zwierzęta gospodarskie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Najwyższy czas wyczyścić kominy. Przypominają o tym strażacy, bo co roku są wzywani do domów, których nie odwiedzili przed sezonem kominiarze. Najczęściej przyczyną zagrożenia są stare kotły, tak zwane kopciuchy, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
12: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno zagrożenie. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
4: Tylko na Opolszczyźnie takich pożarów w poprzednim sezonie grzewczym było ponad 400. Amerykańscy naukowcy Robert E. Hall oraz Michael Woodward, tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, zostali wyróżnieni za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. O co dokładnie chodzi, wyjaśni reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
13: Naukowcy pokazali, w jaki sposób można na nowo konstruować modele ekonomiczne, zamiast opierać je na statystycznych zależnościach między takimi zmiennymi makro jak inflacja, produkcja czy konsumpcja, zdecydowali się oprzeć je na mikroekonomicznych podstawach. Modele opracowane przez nagrodzonych Noblem naukowców, wykorzystywane przez rządy państw czy banki centralne,

0: się nagrodą Banku Szwecji. Jako jedyna przyznawana nagroda nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. Ufundował ją w 1968 roku Centralny Bank Szwecji. 14 milionów dolarów za taką rekordową sumę na aukcji w USA została sprzedana czerwona koszulka meczowa Michaela Jordana z jego autografem. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę. Jordan wystąpił w tej koszulce w finałach ligi NBA w 1998 roku, którą jego klub Chicago Bulls wygrał. To był szósty i jednocześnie ostatni tytuł mistrzowski w karierze zawodnika. Rzeczy związane z Jordanem awansowały do klasy elitarnej, zarezerwowanej zazwyczaj dla kultowych dzieł sztuki, mówi prezes domu aukcyjnego. Dwie inne jego koszulki, też z finałów w 1998 roku, zostały sprzedane na licytacji za ponad 10 milionów dolarów.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
2: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Ewa Zajączkowska-Hernik, eurodeputowana Konfederacji, prezes Stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwoni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Zaczynamy oczywiście od krótkiej piłki. Pytanie jest oczywiste. Czy za ataki w szkołach odpowiada brak kontroli internetu, tak czy nie?
3: Też.
2: Też.
3: Także.
2: Czyli tak.
3: Tak.
2: Zapraszam Państwa na radioz.pl, aby wziąć udział w naszej sondzie. Wystarczy kliknąć. Pani ma dwójkę dzieci, z tego co pamiętam.
3: Zgadza się.
2: Starszy syn ile ma lat?
3: 15, prawie.
2: Zetknęła się Pani z takimi historiami, o jakich głośno w ostatnich dniach?
3: Ogólnie zetknęłam się z agresją w szkole, więc no też poczynialiśmy pewne kroki, ale tak, to jest zjawisko dosyć powszechne teraz w polskich szkołach, niestety.
2: Pani zdaniem jest to zorganizowana akcja, czy raczej spontaniczna?
3: Po analizie tego wszystkiego, co się działo, po komunikatach płynących wprost od młodzieży, po rozmowach z moim synem, wydaje mi się, że to jest akcja jednak zorganizowana.
2: Inaczej jest... mówi rząd, inaczej mówi premier, inaczej mówi minister spraw wewnętrznych, że tutaj nie chodzi o challenge.
3: Zastanawiam się, czy rząd ma jakiekolwiek pojęcie o istnieniu takiej społeczności, na przykład jak True Crime Community, która zrzesza ludzi nakłaniających młodzież do dokonywania przestępstw, do dokonywania zabójstw. Jeżeli nie, no to mamy bardzo duże jednak niedopatrzenie ze strony służb, aczkolwiek nie podejrzewam, dlatego że ABW informowało już pół roku temu, że może dojść do radykalizacji młodzieży, polskiej młodzieży. Dwa lata temu również były sygnały z Kids Alert, że dochodzi do sytuacji, w których młodzież jest radykalizowana i jest no, jakby nakłaniana do różnych złych rzeczy, więc te sygnały ze strony służb polskich były. To, co jaką pracę wykonały polskie służby teraz w minionym tygodniu, kiedy okazało się, że może dojść do ataków z użyciem ostrych narzędzi w szkołach, też pokazuje, że służby mają narzędzia do tego, żeby takie sytuacje wyłapywać, żeby reagować, zanim dojdzie do tragedii, więc
2: to co z tą kontrolą internetu?
3: Nie wydaje mi się, panie redaktorze, żeby to nie była zaplanowana akcja. Naprawdę w internecie jest kilka takich społeczności, które powodują, że młodzież, zagubiona młodzież, odtrącona młodzież, chcąc szukać akceptacji, dopuszcza się przestępstw.
2: Czy ustawa wprowadzająca DSA dałaby rządowi, dałaby instytucjom państwa narzędzia do walki?
3: Nie. Nie, te narzędzia, panie redaktorze, są. W 2016 roku już zostały wprowadzone odpowiednie przepisy, które dawały polskim służbom możliwość wyłapywania takich rzeczy. Powstało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Istnieje taka jednostka. W 2024 roku niestety zostało zlikwidowane Centrum Prewencji Terrorystycznej. Była to jednostka w ABW, więc służby mają narzędzia, miały narzędzia, a to, co proponuje obecnie Donald Tusk, jest graniem na emocjach, wykorzystywaniem skrajnych emocji, strachu również polityków do przepchnięcia ustawy, która ma na celu kontrolę internetu i która ma na celu przekazanie urzędnikom możliwości decydowania, co w internecie jest legalne, a co nie.
2: Gdyby pani miała odpowiedzieć na pytanie, czy państwo w ostatnich dniach dało radę, no mieliśmy ponad 100 zatrzymań, były patrole policji w kilkudziesięciu tysiącach szkół.
3: Służby dały radę.
2: Dały radę.
3: Myślę, że tak.
2: Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi, planował na niego atak, został zatrzymany też przez

0: policję. Szef rządu podziękował służbom za szybkie i zdecydowane działanie. Czy rządzący Polską są w poważnym niebezpieczeństwie?
1: Panie redaktorze, mnie
0: dlaczego pani się uśmiecha?
1: Bo mnie ta akcja bawi.
0: Lekceważy pani takie groźby?
1: I wydaje się panu, że jeżeli te groźby byłyby, albo inaczej, gdyby rzeczywiście został podniesiony tak duży alarm, że jest możliwy zamach na premiera, wicepremiera, premier spacerowałby sobie ulicami Warszawy do kancelarii prezesa Rady Ministrów w zasadzie bez najmniejszego problemu? No chyba nie tak to powinno działać. Czy opinia publiczna powinna zostać poinformowana o tym, że jest możliwość dokonania zamachu na premiera? Przecież to świadczy o... Dopiero powiedzieliśmy, że służby zadziałały w przypadku możliwych ataków w szkołach, a tutaj premier pokazuje, że służby są no jakby nie do końca skuteczne i wszystko...
0: Ale czy powinniśmy takie sprawy lekceważyć albo z nich kpić? Pan Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra Siemoniaka, mówi, że władza poinformowała o tych groźbach, bo sprawa jest śmiertelnie poważna.
1: Mi się wydaje, że śmiertelnie poważną sprawą jest kryzys wizerunkowy Koalicji Obywatelskiej związany chociażby z Michałem Kołodziejczakiem i to była taka lekka próba odwrócenia uwagi. Przy całym szacunku, oczywiście, że każde takie alarmy powinniśmy traktować poważnie, natomiast podejście samego rzecznika ABW, ile dobrze
0: rzecznika ministra koordynatora.
1: Tak. Czy samego premiera, który sobie beztrosko spacerował ulicami Warszawy, kilkaset metrów pokonał w zasadzie bez najmniejszego problemu. No, panie redaktorze, to wygląda na klasyczną próbę odwrócenia uwagi.
0: Wspomniała pani o Michale Kołodziejczaku. On został oskarżony przez dwie współpracowniczki o nękanie, przemoc, nakłanianie do narkotyków. Uważa pani, że sprawa jest przesądzona, czy no, na razie nie mamy dowodów na winę pana posła?
1: Nie mamy dowodów, natomiast mamy zeznania kobiet, które odważyły się wreszcie powiedzieć, co Michał Kołodziejczak, czego się dopuszczał. Ja powiem tak. W czasach, kiedy byłam dziennikarzem świata rolnika, wiadomo, obracałam się w środowiskach rolniczych, szczególnie tych politycznych, i takim środowiskiem bez wątpienia była Agrounia. Była sytuacja, gdzie członkowie Agrounii zaczęli coraz głośniej podnosić temat, że środki zgromadzone na koncie Agrounii są zdefraudowane. Więc ja jako dziennikarz zaczęłam zadawać niektórym osobom pytania i Michał Kołodziejczak do mnie zadzwonił z ogromnymi pretensjami, zaczął się na mnie drzeć wręcz, że i mówił, że jeżeli chce pieniędzy, to żebym przyszła do niego. Więc już wtedy wiedziałam, że podejście Michała Kołodziejczaka, jaka jego agresja, no jednak, albo inaczej, ma tendencję do agresywnych zachowań również wobec kobiet.
0: Czyli pani tego doświadczyła na sobie?
1: Doświadczyła na sobie, to jest za dużo powiedziane, bo to był tylko i wyłącznie telefon, gdzie Michał Kołodziejczak po prostu zaczął się wytrząsać.
0: Może był zdenerwowany.
1: Że ja odkryłam kwestię związaną z finansami Agrounii. Natomiast osoba, z którą rozmawiałam o tym, ewidentnie przekazała to Michałowi Kołodziejczakowi. Ja pamiętam dokładnie tę sytuację, bo myśmy siedziały na konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i za chwilę, dosłownie potem, godzinę, może półtorej, miałam telefon od Michała Kołodziejczaka. I ta kobieta potem została bardzo źle potraktowana przez Michała Kołodziejczaka.
0: Czyli jak?
1: Tak, jak opowiadają to te kobiety w zeznaniach.
0: Czyli pani zdaniem takie przypadki miały miejsce wcześniej? Bo to były lata temu.
1: Tak, moim zdaniem tak.
0: Pani zdaniem pan poseł powinien złożyć mandat?
1: Wydaje mi się, że zostanie do tego zmuszony. Natomiast
0: on twierdzi, że on jest ofiarą, złożył zawiadomienie do ABW wczoraj w Łodzi.
1: W towarzystwie detektywa Rutkowskiego, to zrobisz, panie redaktorze, że to jest kabaret po prostu.
0: Pani poseł.
1: Znaczy, jeżeli pan Rutkowski ma odpowiadać za kwestie wizerunkowe Michała Kołodziejczaka, to nie wróżę sukcesu. Natomiast również wśród polityków Koalicji Obywatelskiej zaczynają się pojawiać takie niewybredne żarty, że Michał Kołodziejczak jest pierwszą ofiarą umowy z Mercosurem. Po prostu za bardzo handel z Kolumbią rozkwitł.
0: O. Co nam mówi porażka Moniki Piątkowskiej, kandydatki koalicji rządzącej w Krakowie?
1: Porażka Moniki Piątkowskiej mówi nam to, że Wielkomiejska Platforma Obywatelska dostała gonga w bardzo ważnym mieście w Polsce. Pokazuje nam również to, że firmowanie kandydata w wyborach samorządowych członkami rządu czy całym aktywem partyjnym no nie powoduje wzrostu zaufania wobec tego kandydata, bo cały smród, który ciągnie się za członkami rządu Donalda Tuska, no przykleił się również do pani Moniki Piątkowskiej. Pani Monika Piątkowska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Koalicja Obywatelska ma skrajnie krótką ławkę i to również wyszło. No jeżeli bierzemy sobie na kandydata w wyborach uzupełniających, samorządowych, kogoś, kto kompletnie nie jest już związany z Krakowem, bo urodzić się w Krakowie, a być związanym z Krakowem, to są dwie różne rzeczy. Pani Monika Piątkowska oczywiście otrzymała mandat senatora z okręgu krakowskiego, natomiast wybory parlamentarne, szczególnie do senatu, rządzą się zupełnie innymi prawami i to nie wystarczy do tego, żeby przekonać wyborców, lokalnych wyborców do tego, żeby oddać głos. A inna sprawa jest też taka, że ludzie w Krakowie najwidoczniej mają już dosyć polityków powiązanych z Koalicją Obywatelską.
0: To teraz trzy krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Testy narkotykowe dla członków rządu. Tak czy nie?
1: Nie widzę przeszkód.
0: Braun jest polskim patriotą. Tak czy nie?
1: Ja myślę, że tak.
0: Ale nie tak bez przekonania pani to powiedziała.
1: Każdy ma swoją definicję patriotyzmu. Myślę, że Grzegorz Braun się w nim mieści.
0: Trump ma rację, Zełenski powinien odejść. Tak czy nie?
1: Tak.
0: Tak. Tak. To jest opinia...
1: Jego kadencja dawno temu się skończyła.
0: ...naszego gościa. Teraz mamy odpowiedź już naszych słuchaczy. Czy za ataki w szkołach odpowiada brak kontroli internetu? Tak. Odpowiedziało 74% naszych słuchaczy, nie 26%. Przechodzimy teraz do internetu, nomen omen, na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: To jest gość Radia Z.
0: To wróćmy jeszcze do sprawy dotyczącej młodzieży. Pani zdaniem to jest kwestia tych różnych społeczności, które pojawiają się przy okazji różnych akcji w internecie? Czy to jest też kwestia tego, jak dorośli wychowują swoje dzieci?
1: Panie redaktorze, to jest kwestia tych dwóch spraw. To, że pojawiają się w internecie społeczności nakłaniające młodzież do dokonywania przestępstw, wynika z tego, że wielkie korporacje związane z mediami społecznościowymi nie ponoszą żadnych odpowiedzialności za algorytmy, które powodują, że takie treści do młodzieży trafiają. I tutaj nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Proszę mieć na uwadze to, że jeżeli ja na przykład nagram TikToka, w którym mówię, że sprzeciwiam się aborcji, ten TikTok zostanie za chwilę zbanowany. Kiedy są TikToki, ja weszłam specjalnie na TikToku, czy wpisałam hasło True Crime Community i tam faktycznie pojawiają się treści, w których młodzież, szczególnie ta pogubiona, może odebrać jako zachęcenie do dokonania przestępstwa.
0: Czyli państwo powinno mieć instrumenty, żeby reagować właśnie wobec tych platform?
1: Zdecydowanie powinno mieć instrumenty, żeby reagować wobec tych platform. Te platformy powinny ponosić odpowiedzialność za algorytmy i treści, które serwują młodym ludziom. I tutaj mamy tą sferę kontroli państwa nad internetem, czy tymi korporacjami zajmującymi się
0: Wie pani, co mówi pan premier Donald Tusk, pan wicepremier Gawkowski? Bez podpisu prezydenta nie da się tego zrobić. Bez podpisania tej ustawy.
1: Ale ta ustawa, panie redaktorze, jedyne co ma dać, to kontrolę urzędników nad tym, co może być w internecie, a czego nie może być. I to prowadzi do tego, że rząd dostanie narzędzie do kontrolowania internetu, ale nie po to, żeby chronić młodzież przed potencjalnym niebezpieczeństwem, tylko po to, żeby eliminować konkurencję polityczną. I nie oszukujmy się, po to to wszystko jest. W Parlamencie Europejskim, kiedy było głosowanie nad DSA, za pierwszym razem to głosowanie upadło i powodem, dla którego te przepisy zostały stworzone, była rosyjska propaganda, rosyjska dezinformacja. Wtedy to nie przeszło. Więc Parlament Europejski, czy Komisja Europejska wpadła na pomysł, że skoro opieranie się na tej rosyjskiej propagandzie nie działa, to pójdźmy w dzieci i spróbujmy przeforsować te przepisy, które dają kontrolę nad internetem urzędnikom po to, żeby niby chronić dzieci, no bo przecież nikt nie zagłosuje przeciw, bo zostanie zaatakowany, że nie chce chronić dzieci przed potencjalnym...
0: Czyli pani uważa, że ochrona dzieci to jest tylko pretekst?
1: To jest tylko i wyłącznie dobudowana narracja do tego, żeby wprowadzić przepisy cenzurujące, szczególnie właśnie konkurencję
0: polityczną. Ale sama pani powiedziała, że potrzebna jest jakaś kontrola internetu?
1: Jest potrzebna, no ale właśnie chodzi o te algorytmy. Nie chodzi o to, żeby zamknąć internet, nie chodzi o to, żeby urzędnik miał możliwość decydowania, że to, co ja napiszę, jest legalne albo nie jest legalne, tylko chodzi o to, żeby korporacje ponosiły odpowiedzialność za algorytmy, które stosują i które nie wyłapują niebezpiecznych treści. No bo jeżeli taka społeczność jak True Crime Community może funkcjonować chociażby na TikToku, no to ewidentnie coś jest nie tak. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, mamy też problem z tym, że no jednak rodzice bardzo mocno odpuścili kontrolę nad własnymi dziećmi. No niestety, jeżeli dzieciom daje się zamiast konsekwencji, zamiast obowiązków, daje im się szeroki dostęp do 5G bez żadnej kontroli, no to niestety dzieci, szczególnie w tym trudnym wieku, szukające akceptacji, mogą wpaść w ogromne kłopoty.
0: A jak to jest, jeśli mogę zapytać w pani przypadku? Ma pani 14-letniego syna i 5-letnią córeczkę, tak?
1: Tak, i sprawdzam czaty, kontroluję czaty, po których mój syn się porusza, ale też bardzo dużo rozmawiam z moim synem na tematy potencjalnych zagrożeń, również w internecie.
0: I syn mówi o tym, że koledzy mogą się zachować w podobny sposób?
1: Wyłapuje potencjalne niebezpieczeństwa, jest bardzo czujny, ma ten taki bakcyl takiej odpowiedzialności społecznej, z czego bardzo się cieszę. I bardzo dużo rzeczywiście też rozmawiamy, nie tylko na temat zagrożeń w internecie, ale też wszelakich innych. To jest bardzo ważne, panie redaktorze, żeby mieć kontakt szczególnie z nastoletnimi dziećmi, żeby nie zostawiać ich samym sobie.
0: Ale z czego pani zdaniem wynika ta fascynacja przemocą? Mówimy o tych grupach na różnych platformach internetowych. Czy to jest kwestia tego, że rodzice są za mało uważni wobec dzieci?
1: Rodzice...
0: Czy to jest kwestia takiego, a nie innego rodzaju wychowania?
1: Ja nie chcę wrzucić wszystkich rodziców do jednego worka, tak? Ale wydaje mi się, że rodzice mało rozmawiają ze swoimi dziećmi. Jest pewien kryzys w relacjach między rodzicami a nastoletnimi dziećmi. Jest być może pewien kryzys zaufania i też kryzys autorytetu. Zdecydowanie widać to wśród młodzieży, że młodzież ma bardzo duży problem z autorytetem wobec osób dorosłych. Nie tylko rodziców, ale także nauczycieli. I tutaj, myślę, jest pies pogrzebany. Natomiast, tak jak powiedziałam, no to, że takie społeczności mogą funkcjonować w polskim internecie, skąd się bierze zainteresowanie
0: przemocą? Pani by zakazała.
1: Ja bym próbowała wpłynąć na korporacje, żeby algorytmami blokowały tego typu społeczności. Natomiast no, skąd się bierze zafascynowanie przemocą wśród młodzieży? No właśnie z tej próby znalezienia akceptacji i przynależności do pewnej grupy. Tak? No to jest bardzo łatwo zmanipulować takiego młodego człowieka, jeżeli ten jest zagubiony.
0: A wracając do wyborów w Krakowie, według Ryszarda Petru, wygrana Łukasza Gibały to znak, że Polacy wyczekują nowej partii na scenie politycznej. Czy jest jeszcze miejsce na jedną nową partię?
1: Nie wiem, czy Polacy wyczekują nowej partii na scenie politycznej. Manewr z tym, że co wybory powstaje jakaś nowa partia polityczna. Ja wiem, że Ryszard Petru ma tam swoje ambicje, żeby powstała jakaś Konfederacja Light i tak dalej, ale błagam. No,
0: nie ma miejsca na Konfederację Light?
1: Nie ma miejsca na Konfederację Light, a już na pewno nie ma miejsca na Konfederację Light w wydaniu Ryszarda Petru. Ten człowiek jest całkowicie skompromitowany, jeśli chodzi o prowadzenie jakiegokolwiek środowiska
0: nie
1: politycznego.
0: Nie wierzy pani w umiejętności i charyzmę Ryszarda Petru?
1: Nie wierzę.
0: Jak utworzy? Przekroczy próg, to będzie musiała pani połknąć własny język.
1: Jego partia nawet jeszcze nie powstała, on sam do końca nie wie, jak ta partia miałaby wyglądać. Ale panie redaktorze, my już przetestowaliśmy nieraz sytuację, gdzie jakaś partia polityczna powstaje tuż przed wyborami. W 2023 roku taką wydmuszką była Trzecia Droga. Zadziałało na tamten moment, natomiast wydaje mi się, że w kolejnych wyborach parlamentarnych Polacy już się nie złapią na ten manewr.
0: Czy nie ma miejsca na nową partię pod nazwą Ruch Biało-Czerwoni, tak?
1: Ruch Biało-Czerwoni jest, panie redaktorze, stowarzyszeniem.
0: No ale co to jest to stowarzyszenie? Po co pani powołała to stowarzyszenie?
1: Stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni powstało w wyniku, albo w zasadzie na prośbę ludzi, którzy zjednoczyli się wokół mnie po wyborach do Europarlamentu.
0: I powiedzieli: Ewa, prowadź.
1: Nie powiedzieli: Ewa, prowadź, powiedzieli: pani Ewo, potrzebujemy szyldu, żeby móc działać na przykład w lokalnych społecznościach.
0: A nie mogą działać w ramach Konfederacji, w Nowej Nadziei albo w Ruchu Narodowym?
1: Najwidoczniej nie chcą, dlatego że Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy to są partie polityczne, a nie każdy chce się zapisać do partii politycznej. Ja to całkowicie rozumiem. Przynależność do partii politycznej jest również wykluczona w przypadku osób, które działają czy pracują na przykład w policji, w wojsku. Takie osoby nie mogą być członkami partii politycznej, a członkami stowarzyszenia jak najbardziej. I po to jest właśnie ten szyld, żeby dawać ludziom możliwość działania w lokalnych społecznościach również, pod jakimś szyldem. Ludzie potrzebują, panie redaktorze, zjednoczenia. To, co się dzieje w Polsce od wielu, wielu lat, ta polaryzacja, to skłócanie Polaków, to nastawianie Polaków jednych na drugich, jednych przeciwko drugim, powoduje, że ludzie zaczynają szukać takiego miejsca, gdzie mogą zobaczyć, że okej, mam takie poglądy, mam takie wartości i nie jestem w tym sam. I po to jest między innymi Stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni. Wie pan, to jest bardzo łatwy test. Jeżeli by nie było zapotrzebowania na taką formułę, no to ja bym nie miała w tym momencie 1500 członków w całej Polsce. My jesteśmy na rynku politycznym od 4 miesięcy. 6 tysięcy osób zgłosiło się do stowarzyszenia, członków wspierających, którzy przeszli wszystkie procedury formalne, by zostać członkiem wspierającym, jest 1500. Na sobotnim zjeździe było 600 osób. Gdyby nie było potrzeby, nie zapotrzebowania, rynek zweryfikował.
0: Czy Biało-Czerwoni to jest zalążek nowej partii?
1: Biało-Czerwoni to jest stowarzyszenie.
0: I nigdy nie będziecie partią.
1: Panie redaktorze, nie wiem, co się stanie w przyszłości.
0: Panie redaktorze,
1: uczciwie podejdźmy.
0: Uczciwie.
1: Trzy lata temu, albo inaczej, gdyby ktoś mnie spytał 3 lata temu, czy, no wiesz, Ewa, będziesz może europosłanką, może będziesz miała swoje stowarzyszenie, może będziesz robiła to czy tamto, to raczej bym podeszła dosyć sceptycznie, więc ja się absolutnie na nic nie zamykam. Natomiast teraz bardzo cieszę się z tego, że powołałam do życia takie stowarzyszenie i ono...
0: No bo wszyscy się zastanawiają, po co pani tak naprawdę to zrobiła. Czy chce pani stworzyć nową partię, czy to jest taka karta w negocjacjach z liderami Konfederacji, żeby zdobyć dobre miejsce na liście.
1: Panie redaktorze, ludzie chcą się jednoczyć wokół mnie, bardzo się z tego cieszę i daję im możliwość właśnie dzięki stowarzyszeniu.
0: Biało-Czerwoni to konkurencja dla Konfederacji?
1: Planujemy? Absolutnie nie. Biało-Czerwoni to jest wsparcie Konfederacji. My chcemy wspierać Konfederację. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji w tym momencie, gdzie startowałabym z innego ugrupowania niż Konfederacja. Myślę, że koledzy z Konfederacji również nie wyobrażają sobie takiej sytuacji, ponieważ bardzo dobrze uzupełniamy się w Konfederacji z Krzysztofem Bosakiem, ze Sławomirem Mencenem, więc...
0: A którą pani Konfederację wspiera? Pana Mencena czy pana Bosaka?
1: Ja, panie redaktorze, wspieram Konfederację, z której dostałam się do Parlamentu Europejskiego w 2024, a to
0: prezes...
1: jest Konfederacja Bosaka i Mencena.
0: Okej, okay, ale czy to nie pan prezes Mencen panią wykreślił z list Nowej Nadziei?
1: To była jego decyzja.
0: No właśnie, czyli tam pani tak naprawdę nie ma czego szukać, czyli jedyne środowisko, z którego pani może mieć wsparcie, to jest Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka, tak? Dobrze rozumiem.
1: Ogólnie środowisko Konfederacji bardzo mnie wspiera i to właśnie wynika z tego pragmatyzmu politycznego, który wskazuje na to, że lepiej, żebym była czy wspierała Konfederację i startowała z list Konfederacji, niż z jakiejkolwiek innej konkurencyjnej dla Konfederacji partii. Więc to jest naturalne, to jest pragmatyczne i to jest rozważne.
0: Bo można inaczej jeszcze to interpretować. Słuchajcie, muszę dostać świetne miejsce na liście, bo inaczej wystartuję sama z nową listą. I tu będzie miała Konfederacja problem.
1: Panie redaktorze, rozbijanie Konfederacji nie jest w niczym interesie, również nie jest w moim interesie. Widzimy doskonale, co się stało z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy Mateusz Morawiecki wyszedł z PiSu, czy został wyrzucony z PiSu i stworzył własne stowarzyszenie. W ogóle mam wrażenie, że premier Mateusz Morawiecki technicznie mocno wzoruje się na Stowarzyszeniu Ruch Biało-Czerwoni. Naśladownictwo jest najwyższą formą uznania.
0: Czyli on się wzoruje na pani?
1: Dostrzegam pewne podobieństwa. To jest bardzo ciekawe, ale może na...
0: Ale on mówi wprost. Z tego stowarzyszenia, może jeszcze nie teraz, będzie partia. Pani temu zaprzecza.
1: Dlatego, że ja, panie redaktorze,
0: on idzie dalej,
1: zjednoczyłam,
0: tak?
1: Ludzi, ja zjednoczyłam ludzi, którzy do partii zapisać się nie chcą. Więc jeżeli ja teraz stowarzyszenie przemianowałabym na partię polityczną, to ja bym tych ludzi rozczarowała. Nie jest mi to do niczego potrzebne, nie chcę stracić tych ludzi. Mieliśmy w sobotę fantastyczny zjazd, zintegrowaliśmy się bardzo dobrze, pracujemy nad rozbudowaniem...
0: Był wieczorek integracyjny też?
1: Wieczorek integracyjny, panie redaktorze, był przed sobotą,
0: czyli to
1: w węższym gronie.
0: Przy piwie, przy kawie, przy alkoholu, przy ciastku?
1: Przy obiedzie. Gdzie musieliśmy przygotowywać takie
0: pani
1: pakiety.
0: Pani fundowała ten obiad? Skąd macie kasę na to stowarzyszenie?
1: Panie redaktorze, po pierwsze jestem europosłem.
0: Dobrze pani zarabia.
1: Po drugie moje stowarzyszenie, no również, żeby zostać członkiem wspierającym, jest wymóg opłacenia rocznej składki. Także udało nam się pozyskać środki również na organizację właśnie sobotniego zjazdu, za co serdecznie darczyńcom dziękuję.
0: To teraz seria pytań od naszych słuchaczy, którzy mają niektóre fantastyczne pytania. Bartuś, nie wiem, czy to pani znajomy, czy nie. Czy ma pani większą kosę z Mencenem niż Kanye West z Taylor Swift?
1: O Jezu. Nie, ciężko jest mieć większą kosę niż Kanye West z Taylor Swift z kimkolwiek.
0: Mero, czy nie ma pani wrażenia, że Sławomir Mencen przynosi Konfederacji więcej szkody niż pożytku? Cała formacja stara się zachować umiar, a wypowiedzi i działania jego skrzydła momentami mocno przekraczają granice. Czy to nie osłabia całej Konfederacji?
1: Jak widać po sondażach, nie.
0: A jak pani podobają się ostatnie wypowiedzi pana posła Mencena w sprawie policjantek?
1: Zależy od interpretacji. Ja tego nie zinterpretowałam w ten sposób, że Sławomir Mencen w jakikolwiek sposób poniża policjantki. Ja to zinterpretowałam w ten sposób, że Sławomir Mencen rzeczywiście zwraca uwagę na pewien problem w policji wynikający chociażby z braków kadrowych. Bardzo mało jest policjantów. Ludzie nie chcą pracować w policji. No więc jeżeli są kobiety, które chętnie czy aplikują do służby policyjnej, no to naturalnym jest, że w wyniku braków kobiety są również przyjmowane. Ważnym jest, żeby dostosować zadania odpowiednio do możliwości kobiet.
0: No właśnie.
1: No bo przestańmy jakby mówić w ten sposób, że kobiety są takie same jak faceci, szczególnie w policji. Są jakby dziedziny, w których kobiety mogą dorównać mężczyznom w policji, ale są dziedziny, w których kobiety jednak powinny odpuścić i oddać pole facetom.
0: Wypuszczałaby pani kobiety funkcjonariuszki na patrole po ulicach?
1: Ciężko powiedzieć. Są kobiety, które sobie świetnie w takiej sytuacji radzą, są kobiety, które sobie w takiej sytuacji nie poradzą. Jeżeli jest sytuacja, gdzie kobieta sobie w takiej sytuacji nie radzi, powinna zostać zdjęta z patrolu.
0: A jakie pani zdaniem powinny być testy dla kobiet policjantek? Czy takie same jak dla mężczyzn policjantów?
1: Ja myślę, że tak.
0: No ale to mężczyźni z natury są silniejsi niż kobiety. W sensie fizycznym oczywiście.
1: To prawda. Natomiast jeżeli kobieta jest zdeterminowana, proszę mi wierzyć, poradzi sobie z różnymi wyzwaniami również fizycznymi.
0: To kolejne pytanie. Niezdecydowany obywatel. Jak pani się odniesie do ostatniego twierdzenia Artura Dziambora, który powiedział, że Sławomir Mencen wyciął panią z partii tak samo jak jego, czyli z powodu obawy o utratę stanowiska prezesa Nowej Nadziei?
1: Panie redaktorze, nic nie sugeruję, ale to jest trzecie pytanie o Sławomira Mencena.
0: Ale jeżeli dominują pytania o Sławomira Mencena, to znaczy, że naród chce pani odpowiedzi.
1: I jeszcze raz proszę powtórzyć.
0: Jak się pani odniesie do ostatniego twierdzenia Artura Dziambora, który powiedział, że Sławomir Mencen wyciął panią z partii tak samo jak jego, czyli z powodu obawy o utratę stanowiska prezesa Nowej Nadziei?
1: Mam swoją jakby percepcję tego, co się wydarzyło w Nowej Nadziei.
0: To proszę się z nami nią podzielić.
1: Natomiast absolutnie to nie jest moment i czas na to. Być może kiedyś usiądziemy sobie ze Sławomirem Mencenem przy piwie i o tym porozmawiamy.
0: Pija pani piwo?
1: No przy winie, dobrze, przy winie. Nie piję piwa.
0: Czyli z Mencenem pani nigdy nie piła piwa?
1: Ja nie piję piwa.
0: W ogóle, dobra. A wino pani piła z Sławomirem Mencenem?
1: Zdarzyło się.
0: I jak? Białe, czerwone?
1: Białe.
0: Jest dobrym kompanem do wina? Pan Mencen?
1: Panie redaktorze, jeżeli jest symboliczna lampka wina do obiadu i prowadzimy rozmowy, to oczywiście.
0: Artur pyta, ale prawdopodobnie nie jest to Artur Dziambor. Czy w ramach walki z cenzurą i poprawnością polityczną pani poseł poparłaby zniesienie karania za tak zwaną obrazę uczuć religijnych?
1: To jest ciekawe pytanie. Ja powiem tak, ja jestem za bardzo szeroką wolnością słowa, jestem za tym, żeby można było krytykować religię, żeby można było krytykować Kościół katolicki, żeby można było krytykować księży, natomiast nie jestem za tym, żeby zbezczeszczać czy wykorzystywać do brutalnych ataków symbole religijne. To są dwie różne kwestie. Jeżeli mamy do czynienia z merytoryczną krytyką, czy z krytyką opartą na faktach, no to każdy powinien takiej krytyce zostać poddany, niezależnie od tego, czy jest hierarchą Kościoła, czy jest kimś innym. Natomiast no nie powinno być zgody na to, żeby symbole religijne były wykorzystywane do tego, żeby uderzyć w kogoś, tylko dlatego, że ktoś jest katolikiem.
0: Zniosłaby pani ten przepis o obrazie uczuć religijnych, czy jednak nie?
1: Na ten moment chyba nie.
0: Tarbrono pyta, czy Putin jest zbrodniarzem wojennym?
1: Tak.
0: A co pani myśli o ostatnim dealu Trumpa z Putinem, czyli kwestia zniesienia sankcji na rosyjski diesel? Dobrze, że to zrobił Trump, czy niedobrze?
1: Wygląda pragmatycznie z punktu widzenia Ameryki. Pytanie, jak my się odnajdziemy w tej sytuacji, no bo biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem, co niejednokrotnie jest podkreślane w debacie publicznej, zarówno przez obóz prezydencki, jak i przez obóz rządowy, zastanawiam się, jak Polska spozycjonuje się w obecnej sytuacji, czy Polska będzie mogła jakoś na tym skorzystać, bo paliwo jest, panie redaktorze, drogie, gaz jest droższy, będzie coraz droższy i zastanawiam się, czy my będziemy mieli przestrzeń do tego, żeby móc pozyskać na przykład tańsze surowce, bądź pozyskać środki finansowe wynikające z konieczności, nie mówię o Rosji, ale na przykład z Białorusi. Mamy sytuację, gdzie Amerykanie importowali z Białorusi nawozy przez Polskę. Pytanie, czy my na tym jakkolwiek skorzystaliśmy?
0: Pani zdaniem powinniśmy zrezygnować z tej twardej antyrosyjskości i dopuścić możliwość sprowadzania surowców z Rosji bądź Białorusi, tak jak robią to Amerykanie?
1: Tak jak robią to Amerykanie, tak jak za chwilę będą robić to Niemcy, którzy już przebąkują o powrocie do Nord Stream. Myślę, że wojna na Ukrainie, panie redaktorze, niedługo się skończy. Wydaje mi się, że politycy na świecie szukają sposobu na to, żeby tą wojnę zakończyć. To jest to, co powiedziałam, że kadencja Wołodymyra Zełenskiego dawno temu się skończyła i przeciąganie przez niego wojny prowadzi do tego, że on unika odpowiedzialności, to po pierwsze, za korupcję chociażby.
0: Że wystarczy mu 6 tygodni wstrzymania działań wojennych i on organizuje wybory. Jak organizować wybory, kiedy Rosjanie, przepraszam w cudzysłowie, w nagrodę za zniesienie sankcji na rosyjski diesel bombardują Charków?
1: No a Ukraińcy w związku ze zniesieniem sankcji na rosyjski diesel bombardują rosyjskie rafinerie. Czemu
0: też nie mają prawa
1: się
0: do tego, żeby zastosować odwet wobec agresora?
1: Nie jestem przekonana, czy te konkretne bombardowania wynikają z chęci dokonania odwetu na agresorze, tylko są wynikiem właśnie prowadzonych rozmów Ameryki z Rosją. I teraz pytanie, znaczy już widzimy, jak Amerykanie na to reagują, nakłaniają Zełenskiego do wstrzymania tych ostrzeliwań i też Donald Trump reaguje coraz ostrzej, no bo dokonał pewnego, czy podpisał pewną umowę, tak, zrobił pewien deal z Rosjanami, no i tutaj Ukraina wchodzi i zaczyna im przeszkadzać, więc tym samym Ukraina eliminuje siebie samą z takiego amerykańskiego protektoratu, więc...
0: Wszystko by się skończyło, gdyby Władimir Putin skończył bombardować Ukrainę. To, co robi Trump, to jest podyktowane sytuacją wewnętrzną i zbliżającymi się wyborami.
1: Panie redaktorze, Władimir Zełenski niejednokrotnie miał już możliwość zawarcia pokoju i za każdym razem tą możliwość odrzucał po to właśnie, żeby uniknąć odpowiedzialności, ponieważ to wiązałoby się z dokonaniem wyborów, w których Wołodymyr Zełenski mógłby przegrać. Poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego na Ukrainie wcale nie jest tak duże i ono nie wynika również, czy tylko z tego, że Zełenski przeciąga działania wojenne, ale również z tego, że środowisko Wołodymyra Zełenskiego jest masakrycznie skorumpowane i Ukraińcy to widzą. Ukraińcy nie chcą być siłą zaciągani na ukraińsko-rosyjski front. Również temu się sprzeciwiają, tym łapankom. Ukraińskie kobiety są temu przeciwne, by ich mężowie nie byli wreszcie zaciągani siłą do furgonetek i wywożeni jako mięso armatnie na front. Ciekawa jestem ruchu ze strony Władimira Putina, czy rzeczywiście wstrzyma działania wojenne i pozwoli Ukrainie zdecydować o zmianie prezydenta.
0: Gaśniczak pyta, czy pani i pani Ruch Biało-Czerwoni będziecie w przyszłości współpracować z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna?
1: Ruch Biało-Czerwoni powstał po to, żeby wspierać Konfederację Bosaka i Mendzena.
0: A nie Brauna. Dopuszcza pani możliwość koalicji z Grzegorzem Braunem w przyszłym parlamencie?
1: Panie redaktorze, rozdanie w przyszłym parlamencie może być tak różne, że zawiążą się różne koalicje. No, nie będę teraz przewidywać i spekulować, bo to nie jest czas na to. Dajmy spokojnie się tym wyborom odbyć i będziemy decydować po wyborach.
0: A słyszała pani taśmy Grzegorza Brauna?
1: Słyszałam.
0: I co pani na to? Jak pani reaguje?
1: Uważam, że Grzegorz Braun sam eliminuje się z debaty publicznej takimi wypowiedziami.
0: O jakich konkretnie pani myśli wypowiedziach?
1: O nazwaniu szmaciarzami ludzi z kancelarii prezydenta.
0: Nie tylko nazwał urzędników pana prezydenta szmaciarzami, ale powiedział, że porównał sam urząd prezydenta do Judenratu i reprezentacji władzy okupacyjnej.
1: No i jeżeli takie taśmy wypływają, już pomijam to, że to są któreś taśmy z udziałem Grzegorza Brauna, więc no tutaj zalecałabym znacznie większą ostrożność środowisku Grzegorza Brauna, bo coś jest ewidentnie nie tak, skoro tak łatwo daje się nagrywać. Natomiast jeżeli opinia publiczna słyszy takie wypowiedzi, no to myślę, że podziela moje zdanie, że niestety środowisko Grzegorza Brauna samo się eliminuje z potencjalnej współpracy na przyszłość.
0: No co tu jest problemem? Sama osoba Grzegorza Brauna, który nie kontroluje swojego środowiska, czy ludzie, którzy się doklejają do Grzegorza Brauna? O co chodzi?
1: Nie wiem, panie redaktorze, o co chodzi. Ja myślę, że
0: była pani kiedyś w jednej partii z panem Grzegorzem Braunem.
1: I bardzo dobrze współpracowało mi się na przykład z Martą Czech, która, kiedy ja byłam rzecznikiem Konfederacji, była moim zastępcą. Absolutnie nie mogę złego słowa o Marcie Czech powiedzieć, tak jak o kilku innych działaczach Konfederacji Korony Grzegorza Brauna. Co do niektórych mam bardzo duże zastrzeżenia, szczególnie w radomskim środowisku. Natomiast panie redaktorze, ja polecam naprawdę zaprosić Grzegorza Brauna, czy kogoś z jego środowiska, chociażby wspomnianą Martę Czech. I myślę, że doskonale odpowiedzą na pytania dotyczące ich własnego środowiska.
0: Bartłomiej pyta, czy miała pani propozycję, aby wzięła pani na siebie ciężar przewodniczenia tej wolnościowej stronie Konfederacji? Czy ruch, który pani tworzy, nie jest ku temu pierwszym krokiem?
1: Po raz kolejny. Ruch Biało-Czerwoni jest stowarzyszeniem, które ma na celu wspieranie Konfederacji, wspieranie techniczne, wspieranie eksperckie, ponieważ w ruchu Biało-Czerwoni jest bardzo wielu przedsiębiorców wręcz zafiksowanych w swoich dziedzinach, na przykład w energetyce. To jest fascynujące, jak zgłosili się przedsiębiorcy, którzy mają masę różnych pomysłów, jak rozwiązać problem wysokich cen prądu, czy na przykład wspierać energetykę z biomasy. To jest fantastyczne i ja bym chciała, żeby tacy ludzie znaleźli swoją przestrzeń w Konfederacji do takiego eksperckiego wsparcia, byśmy mogli stworzyć dobry program dla Polaków.
0: Conservative Gay pyta. W Europie partie prawicowe notują rekordowe w swoich krajach poparcie i nierzadko przekraczają 30%. Konfederacja, mimo fatalnych rządów PiSu, 8 lat rządów PiSu i 3 lat koalicji obywatelskiej, nie ma nawet połowy tego poparcia. Jakaś refleksja nad tym, czy cieszycie się z planu minimum, to jest mieć więcej niż w 2023 roku? Dlaczego macie tak słabe notowania? Ostatnio widziałem, wczoraj nawet sondaż w Krakowie pokazał, że macie poparcie na wysokości 14%.
1: Czy nie jest, panie redaktorze, słabe poparcie? To również ono będzie zależało od tego, jaka będzie frekwencja w wyborach parlamentarnych, a domniemam, że będzie niższa niż w 2023 roku, że już nie będzie tak dużego zrywu społecznego, również no, zbudowanego chociażby przez obóz Donalda Tuska. Natomiast mamy stabilne poparcie, konsekwentnie idziemy ze swoimi postulatami do opinii publicznej, coraz większą grupę Polaków do postulatów Konfederacji. Pokazujemy, że jesteśmy politykami, którym warto zaufać i którym warto oddać władzę, no bo my jeszcze nie rządziliśmy.
0: Ale jakoś mijanki po rozbiciu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jeszcze nie ma. Co będzie w przyszłości, panie redaktorze, tego nie wiadomo. Ale też nie porównujmy sytuacji w państwach Europy Zachodniej do sytuacji w Polsce, bo te partie, które rzeczywiście rosną w Europie Zachodniej, mówimy o Froncie Narodowym, Narodowy, Marine Le Pen, mówimy o AfD, Alice Weidel, mówimy o Voxie chociażby w Hiszpanii, ich wzrost wynika również z bardzo trudnej sytuacji, chociażby związanej z polityką migracyjną państw Europy Zachodniej, więc tam jest całkowicie inna sytuacja, inna, i problemy są na zupełnie innym poziomie, tak? My jeszcze, powiedzmy, że jeszcze tego kryzysu związanego z masową migracją, tak jak na zachodzie Europy, nie dotknęliśmy.
0: To jakby pani nazwała to, co dzieje się obecnie we Francji od 2 tygodni, a od kilku dni w Belgii, w Brukseli? Co się dzieje na tych ulicach zachodniej Europy?
1: Dzieje się to, że albo inaczej, to pokazuje, że polityka masowej migracji, otwartości na masową migrację, polityka multikulti absolutnie się nie sprawdza. Polityka otwartości państwa na ludzi, którzy nie są całkowicie zasymilowani, zintegrowani z narodem francuskim, belgijskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i tak dalej, nie ma racji bytu i się nie sprawdza. I my możemy być mądrzy przed szkodą, nie popełniając tych samych błędów.
0: Ostatnie pytanie naszego słuchacza Uki.pl. Rzeźba pod tytułem Pomarańczowa zaraza, przedstawiająca nagiego Donalda Trumpa pokrytego złotem, siedzącego na barkach mniejszej osoby, stanęła w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jaki jest cel polityczny takiej rzeźby? Czy pani w ogóle ją widziała?
1: Nie widziałam tej rzeźby.
0: No, stanęła niedawno, może pani nie miała okazji.
1: Nie widziałam tej rzeźby, natomiast... Duża część politycznego środowiska w Parlamencie Europejskim, kolokwialnie mówiąc, nie trawi Donalda Trumpa, a Parlament Europejski też jest przychylny jednak tej lewej części sceny politycznej, więc takie rzeźby najwidoczniej mogą powstać.
0: Ministrowie finansów Unii Europejskiej porozumieli się w piątek w sprawie przeniesienia nadzoru nad giełdami, izbami rozliczeniowymi i depozytami papierów wartościowych z poziomu krajowego na unijny. Takie uprawnienia zyska Europejski Urząd Nadzoru Giełd. Pod jego nadzór mają też trafić kryptowaluty. Czy to jest dobre rozwiązanie dla Polski?
1: Absolutnie nie. I to jest coś, co Donald Tusk również próbuje przykryć tymi doniesieniami o zamachach na premiera czy wicepremiera. Panie redaktorze, ja to skomentuję jednym zdaniem. Po co nam giełda papierów wartościowych w Polsce, skoro możemy mieć we Frankfurcie, prawda? Bo Frankfurt jest wyłączony z tych przepisów. No o czym to świadczy? Oddajemy kolejny aspekt naszej suwerenności monetarnej, fiskalnej w ręce Brukseli.
0: Ale ci, którzy popierają takie rozwiązanie, mówią, że bez takiego rozwiązania nie damy rady, jeśli chodzi o konkurencyjność Chinom czy Ameryce.
1: Tak?
0: Że Unia Europejska musi iść w tym kierunku.
1: I Frankfurt nie da rady konkurencyjnie Chinom i innym państwom? No nie wydaje mi się, panie redaktorze.
0: To na koniec. Pani poseł, czy pani da radę powiedzieć tak? To, co powiedział pan poseł Berkowicz w sprawie pani redaktor Dobrosz Oraczyj z skandalem.
1: Myślę, że Konrad Berkowicz miał na myśli to, że pani Dobrosz Oracz uprawia medialny nierząd.
0: Czyli pani wspiera Konrada Berkowicza. Uważa pani, że nie przekroczył granicy?
1: Uważam, że pani Dobrosz Oracz jest wstydem dla całego środowiska dziennikarskiego.
0: Nie sądzi pani,
1: i nie
0: że...
1: oceniam tutaj absolutnie jej ubioru. Każda kobieta ma swoje
0: nie
1: wyczucie
0: pani,
1: klasy.
0: Że to jest
1: niektóre kobiety nie
0: pewnych
1: mają
0: granic?
1: Niektóre kobiety tego wyczucia klasy nie mają w ogóle. Nie oceniam tego. Natomiast to, co wyprawia pani Dobrosz Oracz, jest bardzo dalekie od...
0: Czy nazwanie kogoś tak obrzydliwym słowem jak słowo kurtyzana nie jest przekroczeniem granic? Pani poseł.
1: Czy wyzwanie prezydenta od sutenerów, od alfonsów, czy wyzywanie mnie od kretynek, od patusiar, od kobiet, która nie zna ojca swojego dziecka, jest przegięciem?
0: Jest przegięciem.
1: Widzę,
0: jest przegięciem. To, co pani wymieniła, jest przegięciem.
1: Czy
0: takim
1: przegięciem
0: samym,
1: jest, czy
0: jak
1: przegięciem
0: nazywanie
1: jest,
0: drugiej strony w taki sposób.
1: Przegięciem jest, kiedy redaktor TVP w Kwiatkach Polskich mówi, że jestem prawą ręką Mentzena i nie wiadomo, co mu tą ręką robię. Nie widziałam oburzenia ze strony środowiska kobiet, jakichkolwiek kobiet po stronie
0: Myślę,
1: liberalnej.
0: Że wszystkie tego rodzaju słowa, wszystkie tego rodzaju
1: czy
0: zachowania
1: skandalem jest, czy skandalem
0: są godne
1: jest,
0: potępienia. Dlaczego pani nie potępi własnego kolegi?
1: Ponieważ
0: nie mówię
1: uważam,
0: jego samego, ale jego słów.
1: Ponieważ uważam, że miał na myśli to, że pani Dobrosz Oracz uprawia medialny nierząd i z tym się zgadzam. I z tym się zgadzam. Natomiast uważam, czy skandalem jest to, jak środowisko kodziarskie krzyczało na jedną panią redaktor z telewizji publicznej, która oczywiście wtedy TVP było pod zarządem PiSu, krzyczało w jej stronę, że więcej szacunku mają do kur spod latarni?
0: Ale to, że ktoś nie myje zębów, nie znaczy, że to? Ja mam tych zębów nie myć.
1: Panie redaktorze, kto nakręcił w ten sposób spiralę hejtu, jeżeli nie środowisko Donalda Tuska? Oni są w tym mistrzami.
0: Czyli nie doczekam
1: Święte
0: się od pani
1: obejrzenie.
0: Potępienia tych słów.
1: Ja uważam, że to chodziło o nierząd medialny, który ewidentnie pani Dobrosz Oracz uprawia.
0: Ewa Zajączkowska-Hernik, eurodeputowana Konfederacji, prezes Stowarzyszenia Ruchu Biało-Czerwoni, który nie będzie partią polityczną, przynajmniej w najbliższym czasie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i miłego dnia.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia.
0: Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Reklama.
1: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
0: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Znamy zarysy strategii zwycięstwa NATO w ewentualnej wojnie z Rosją. Po raz pierwszy publicznie zaprezentował ją w Warszawie na Security Forum generał Aleksus Grynkiewicz, naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie. Czy ujawnione zostały konkretne plany działania w razie agresji ze wschodu? Jego przemówienia wysłuchał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Szczegółów w zasadzie nie było, tylko liczne zapewnienia, począwszy od chyba najważniejszego, że sojusz jest gotowy walczyć nawet już dziś w nocy, jeśli tylko doszłoby do ataku. Choć zdecydowanie najważniejszą kwestią jest odstraszanie wroga. Z tym podejściem jak najbardziej zgadzali się w komentarzach polscy wojskowi.
4: Musimy na tyle wiarygodnie odstraszać, aby w głowie potencjalnego agresora nie zrodziła się myśl, żeby zrobić kolejny krok.
3: Skomentował słowa generała Grynkiewicza pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Z Warsaw Security Forum Tomasz Kubat, Radio Z.
2: Aleksus Grynkiewicz mówił także o przewadze wywiadowczej NATO. Sojusz jest w stanie wykryć zagrożenie i błyskawicznie rozmieścić wojska. To wyklucza efekt zaskoczenia i uniemożliwi wrogowi zajęcie choćby skrawka terytorium. Donald Tusk zapewnia, poziom zagrożenia w szkołach znacząco spadł. Jednocześnie premier na specjalnej odprawie ze służbami podkreślił, że policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Mniej jest agresywnych zachowań w sieci. W ciągu ostatniej doby zatrzymano 18 osób. Od początku akcji 135. Wczoraj zamkniętych było kilkanaście szkół. Najwięcej na Mazowszu. Emocje powoli opadają, mówił szef rządu.
5: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji.
2: Do tej pory policja skontrolowała 80 tysięcy szkół. Aktywne są za to rosyjskie boty, szczególnie w ostatnich 24 godzinach. Cel? Wykorzystanie ataków w szkołach do szerzenia dezinformacji. Te treści są sukcesywnie blokowane i likwidowane, zapewnia resort cyfryzacji. Minister cyfryzacji zapowiedział, że w piątek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza pokazała raport ze swojej pracy liczący blisko 400 stron. Część infrastruktury do inwigilacji znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
6: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
2: Dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządu PiSu podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. Więcej pieniędzy albo ograniczenie leczenia i likwidacja szpitali powiatowych. Ponad 20 starostów i prezydentów miast z województwa śląskiego domaga się pilnych działań rządu i NFZ-u. Po raz pierwszy w tak dużym gronie ponad podziałami rozmawiali o problemach z dyrektorem śląskiego oddziału funduszu. Wskazują na zbyt niskie świadczenia nieodpowiadające wzrostom płac i opłat oraz brak zapłaty za nadwykonania. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Rządowcy twierdzą, że winę za kryzys i brak pieniędzy w ochronie zdrowia zrzuca się na ich barki. Z jednej strony mówi się im, że ich szpitale są mało potrzebne, daje się pieniądze na remonty i nowe oddziały, a z drugiej strony NFZ płaci za mało lub wcale. A resort zdrowia zaleca łączenie szpitali, co spotyka się z oporem mieszkańców.
8: Nie możemy patrzeć na to, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie.
9: Szpitale powiatowe są skazane na śmierć.
7: Dlatego samorządowcy żądają większych pieniędzy albo głębokiej reformy, wzięcia odpowiedzialności przez rząd i jasnej decyzji, które szpitale należy zlikwidować. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Jak wskazują samorządowcy, tylko w Śląskiem dług funduszu wobec ich szpitali to co najmniej 300 milionów złotych. Nowoczesna pracownia tomografii komputerowej już działa w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Urządzenie wykorzystuje moduły sztucznej inteligencji, ogranicza dawkę promieniowania i umożliwia szybszą i dokładniejszą diagnostykę chorób neurologicznych, kardiologicznych i nowotworowych, mówi konsultantka krajowa w dziedzinie radiologii profesor Edyta Szurowska.
10: To jest najnowocześniejszy sprzęt. Czas obrotu lampy taki, że w trakcie jednego uderzenia serca można wykonać badanie TK serca.
2: Pracownia kosztowała blisko 10 milionów złotych. Została sfinansowana głównie ze środków unijnych. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Co konkretnie zmieni się dla pasażerów, wie reporter Radia Z Michał Dzieneński.
11: Większa częstotliwość w kursowaniu pociągów, najwięcej między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta odjazdy co pół godziny. Co godzinę Poznania.
11: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Po długiej przerwie wraca też kolej do Olecka i Działoszyna. Pociągi mają też jeździć szybciej i tak na przykład z Krakowa do Gdańska w 4 godziny 45 minut, a z Gdańska do Wrocławia w nieco ponad 4 godziny.
2: Nowością będzie też nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź i Katowice. I jeszcze zaproszenie do Lublina, gdzie kolorowe i letnie balony ustąpiły miejsca miechunkom. Nowa jesienna instalacja inspirowana tymi roślinami ozdobiła Stare Miasto i cieszy oczy turystów i mieszkańców. O wrażenia pytał ich reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Pani zerka w górę, podoba się instalacja?
14: Przepiękna jest.
13: A wieczorem jeszcze piękniejsze.
14: Wieczorem to jest bajka po prostu. Od kilku dni jesteśmy w Lublinie, więc codziennie podziwiamy.
13: A wie pani może jak się nazywa ta roślina?
14: Miechunka.
13: Jest pani pierwszą osobą, która
15: Kojarzę też, że się robiło bukiety takie jesienne z wysuszoną tą michunką, także dobrze mi się kojarzy z piękną polską złotą jesienią.
2: Instalacje widać tuż za bramą krakowską. Wcześniej były tam m.in. balony czy żurawie. Michunki będą zdobiły Lublin do późnej jesieni. O wszystkim, co najważniejsze, usłyszycie w wiadomościach Radia Z o poranku co pół godziny. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
1: Z. Pierwsze źródło.

0: punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę po dziewiątej. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama. W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
6: Rządza pieniądza.
5: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
11: Jest 5.30. Zapraszamy na pierwsze poranne wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Zagrożenia nie ma, alert odwołany. W nocy wojsko poderwało dyżurne myśliwce, bo Rosja znów prowadziła zmasowany ostrzał Ukrainy.
11: Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po 4.30 został odwołany.
12: Donald Trump znów łaskawy dla agresora. Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski, mówi prezydent USA.
11: Jak dodaje, jest przekonany, że Rosja i Ukraina dojdą do porozumienia.
12: Papiejskie audiencje odwołane do 20 października. Leon XIV idzie do szpitala na operację wycięcia niewielkiego guzka na płucu. W poliklinice Gemelli ma zostać przez około tydzień.
11: Na 6 listopada głowa kościoła ma zaplanowany początek pielgrzymki do Ameryki Południowej. Ma odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru.
12: Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley Mulsanne z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi. Zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej.
11: Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
12: Poranne wiadomości poprowadzimy dla Was jak co rano, co pół godziny. Dwie po ósmej dosiądzie się Bogdan Rymanowski z gościem Radia Z. Dziś minister edukacji Barbara Nowacka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: No proszę, przyszedł wtorek i troszkę się przejaśniło. Dzisiaj odrobina deszczu jeszcze popada tylko na wschodzie, z tego co widzę na naszych mapach pogodowych.
14: Tak jakby coś od dołu, od lewej strony, czyli od zachodu ciągnęło coś ciepłego.
13: O, no to super, bo Halny wiał ostatnio w Zakopanem. Może ten ciepły wiatr, tak śpiewała Natalia Przybysz, przywieje też w inne rejony Polski.
0: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Witamy was gorąco o poranku. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. Wtorek, kochani, 13 dzień października. Imieniny dzisiaj obchodzą Edward i Teofil.
1: Wszystkiego dobrego, 100 lat, 100 lat.
0: Dobra brygada, co Edward i Teofil. Ja bym z nim poszedł na uczelnię i poczytać jakąś książkę. Edward i Teofil.
1: Edward i Teofil, całujemy was serdecznie. Idźcie, możecie dzisiaj śmiało pójść za garaż i spędzić czas w miłym towarzystwie.
0: Dzisiaj są też święta nietypowe. Na przykład jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru.
1: Ja powiem, że mam dwa.
0: Tak.
1: Pierwszy na komunie.
0: Tak.
1: A drugi? Nienawidziłem go,
0: no,
1: bo był biały. Potem obejrzałem Policjantów z Miami. Aha. Pomyślałem, że biały garnitur jedynek jest okej.
0: No.
1: I potem kupiłem sobie już taki jeden i dzisiaj jak mam jakieś takie okazje, no to w tym jednym.
0: Tak, i w tym drugim już będziesz w trumnie.
1: Czemu już nie śpicie? Dajcie znać. Numer do nas 321-321-321. Tu Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka. Niech żyje Radio Z. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
8: Rządza pieniądza.
7: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Po reklamie.

0: Dance.
1: Dzień dobry bardzo, wstajecie z Radiem Z. Cudownie, bardzo dziękujemy. Specjalnie dla was wstaliśmy też my. Kto się do nas dotarabalił? Na telefon 321-321-321, halo?
2: Cześć, tu Marek z Legnicy. Mój szef mówi, że jak śpię, to mi się zbiera, więc się zbieram wcześniej do pracy. Na razie, cześć.
3: Zaraz, powoli. Szef mówi, że jak śpię, to mu się zbiera, więc się zbiera do pracy, tak?
1: Jeszcze raz, że szef mu mówi, że?
3: Że jak śpi, to jemu się zbiera, więc on się zbiera do pracy, dlatego musi już pracować, rozumiecie?
1: Czyli, że jak śpi, to robi coś złego zdaniem szefa, o to chodzi, tak?
3: Nie słuchajcie szefów, oni tak wszyscy szefowie mówią to samo.
1: Tak, chcielibyście być szefem, być wiecznie nie mieć racji?
3: Oni, słuchajcie, im za to płacą, żeby tak mówili, rozumiecie?
1: No, jak chwilę nie mówią, no to...
3: To im nie płacą,
1: więc muszą tak mówić. No. Pozdrawiamy wszystkich szefów, jak my wam współczujemy.
3: Pozdrawiacie?

0: Reklama.
1: Kasa Stefczyka pyta o wydatki na jesień.
2: Wymiana okien, ocieplenie domu.
3: Studia, dzieci, akademik, komputer.
4: Nowe auto i zimowe opony.
1: Weź pożyczkę w kasie Stefczyka. Od 1000 do 220 tysięcy złotych. Pierwszą ratę zapłacisz 60 dni od podpisania umowy w wybranych pożyczkach. A wypłatę otrzymasz nawet w 15 minut. Sprawdź w placówce lub na kasastefczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
5: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
6: O, widać, że czujesz się pewnie.
7: Jak ty to robisz?
5: To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
7: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
5: Spróbuj koniecznie.
7: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
8: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
9: Rządza pieniądza.
8: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gimme. Nowe słodkie żelki Gimme z dodatkiem kreatyny. Kwaśna porzeczka, kwaśne jabłko i mango. Dostępne już w Biedronce. Produkt nie jest suplementem diety i nie jest przeznaczone dla dzieci.
18: Gimme.
0: Po reklamie.
19: Zbliża się szósta, dzisiaj jest wtorek, to 13 października. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
20: Podpalacze mazowieckiej stacji Starlink zatrzymani w Niemczech, to dwaj Turcy.
21: Teoria zwycięstwa, czyli jak NATO chce odstraszać Rosję.
20: Zgodzili się, bo powiedziałem, że się zgodzili. Logika prezydenta Trumpa.
19: Szósta.
20: Niemiecka policja na zlecenie polskich służb zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlink na Mazowszu. To obywatele Turcji.
21: Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
20: Reporter Radia Z Daniel Wrzos tak przynosi najświeższe zweryfikowane informacje w tej sprawie. Dzień dobry. Co wiadomo o tych mężczyznach?
22: Turcy mieli działać na zlecenie obcego wywiadu i nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stacji internetu satelitarnego stała Rosja, wyjaśnia komendant główny policji Marek Boroń.
23: Mamy nagrania, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski. Wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
22: Jeden ze sprawców jest rezydentem w Niemczech. Wobec drugiego wydano nakaz opuszczenia tego kraju. Mężczyźni mają być sprowadzeni do Polski w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Cała procedura może potrwać kilka tygodni. Usłyszał u nas zarzuty sabotażu i dywersji.
21: Stacja Starlink w Woli Krobowskiej daje dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainy.
20: Naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie ze strategią wobec Rosji. NATO jest sojuszem obronnym. Jeśli ktoś będzie na tyle głupi, by nas zaatakować, będziemy walczyć. To główne założenie najnowszej teorii zwycięstwa.
21: Generał Aleksus Grynkiewicz ogłosił ją oficjalnie podczas Warsaw Security Forum.
20: Jak te strategie oceniają polscy eksperci od obronności? Sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
24: Były szef BBN i emerytowany generał Stanisław Koziej czuje pewien niedosyt.
25: Najważniejsze odstraszanie. To moim zdaniem jest istota całej teorii zwycięstwa. Natomiast jak odstraszanie? To już to za mało, moim zdaniem, troszeczkę usłyszeliśmy.
24: Ale już pułkownika Marka Pietrzaka ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego optymizm zapowiedzi Grynkiewicza bardzo cieszy.
26: Wszelkie działania, wszelka aktywność z drugiej strony będzie jakby miażdżona w zarodku. No nie spodziewaliśmy się niczego innego. Dużo więcej szczegółów jest w wojskowych planach.
24: Które z oczywistych względów pozostają tajne.
21: Generał Grynkiewicz zapowiada, że wojska sojuszu będą teraz regularnie ćwiczyć i demonstrować gotowość do realizacji wszystkich zadań, które wynikają z teorii zwycięstwa. Poparują wszystkie 32 państwa członkowskie NATO.
20: Patrole policyjne zostają przy szkołach do czasu, aż ataki nie ustaną. Na razie poziom zagrożenia znacząco spadł, zapewnia premier po odprawie ze służbami.
21: Donald Tusk informuje, że do tej pory zatrzymano 135 osób, z tego tylko wczoraj 18.
20: Z wnioskami po odprawie reporter Radia Z Michał Dzieneński.
0: Mniej jest agresywnych zachowań w sieci i treści nawołujących do przemocy. Emocje na szczęście powoli opadają, mówił szef rządu.
1: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
0: Aktywne są za to rosyjskie boty, szczególnie od niedzieli. Cel wykorzystania ataków w szkołach do szerzenia dezinformacji. Te treści są sukcesywnie blokowane i likwidowane, zapewnia resort cyfryzacji.
21: Minister cyfryzacji zapowiada na piątek nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych.
20: Donald Trump z kolejnymi refleksjami na temat sposobu zakończenia wojny na Ukrainie. Zdaniem amerykańskiego prezydenta to Władimir Putin bardziej chce porozumienia niż Wołodymyr Zełenski.
21: Według Trumpa teraz trzeba znaleźć sposób, by skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia.
20: Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, choć żadne z państw o nim nie wiedziało, Trump odpowiada, że oba się zgodziły.
21: Zgodziły się, bo ja tak powiedziałem, ta wojna musi zostać zakończona, ta wojna to katastrofa.
20: A jednak Rosja wciąż atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. Trump twierdzi, że do naruszeń rozejmu dochodzi po obu stronach. Zełenski zapewnia, że Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. Hubert Hurkacz przed szansą na kolejny awans. Nasz tenisista po południu zagra o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju.
21: Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina.
20: O tym meczu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Hurkacz ma szansę na rewanż.
2: Zgadza się. Nasz tenisista ma z Hiszpanem rachunki do wyrównania, bo równo 2 tygodnie temu przegrał z nim w finale turnieju w Chengdu. Dzisiaj niesiony zwycięstwem nad Nowakiem Dziokowiczem spróbuje się zrewanżować, choć jak sam przyznaje, wygrana z żywą legendą może być ciężarem.
3: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
2: Początek pojedynku Hurkacza z Dawidowiczem Fokiną mniej więcej o 13.30.
20: Więcej wiadomości sportowych po 6.30.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
4: Nie narzekamy, dobrze jest dzisiaj. Będzie bardzo fajny dzień. Tam kapkę może pokropić, szczególnie na północy, ale jest cieplej i więcej słońca niż było wczoraj, szczególnie na zachodzie, 14 stopni. I tak przeglądamy prognozę pogody do końca tygodnia. W okolicach czwartku, piątku powinno się rozpogodzić i zobaczymy jeszcze taką fajną, październikową, piękną odmianę złotej jesieni.
19: No to pięknie.
16: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
8: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
19: Pani, ja powiem tak, no. Dopóki można do pracy do radyjka jeździć rano na rowerze.
4: Cały czas rowerem jeździsz,
19: tak,
4: prawda?
19: Tak, dzisiaj plus 6.
4: No dobrze, ale odmarzasz, jest jak pingwin, jak tu wchodzisz.
19: Nie, jest źle. Dla mnie taka granica temperatury to jest plus 3, plus 4 stopnie.
4: Okej.
19: Okay. Poniżej nie da rady.
4: Poniżej nie da rady, potem już czujesz jak Himalajista.
19: Troszkę tak, to.
4: Okay. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
19: Marek Kukuczka.
4: Kamil Baleja. Z.

0: to Colors, Heavy Metal Love.
1: Ale ładny akcent.
0: Thank you.
1: Bo normalnie nie love, tylko love. Dzień dobry bardzo, tutaj Radio Z. Numer do nas 321-321-321. Dzwonicie od rana. Pani ma doskonałe wieści dla samej siebie.
2: Cześć kochani, jadę dzisiaj do pracy. Przede mną jeszcze tylko 1795 dni do emerytury, roboczych dni.
1: Aha. No po głosie bym nie tak powiedział, że pani ma tak koło 20-25, także no.
3: Ale pani musi bardzo kochać swoją pracę, skoro odlicza tak dokładnie roboczych dni.
1: Ty, Kamil, a właśnie, a nam to w ogóle przysługuje emerytura?
3: Oszalałeś, my do końca życia będziemy gadać, przepraszamy państwa. Wyobrażasz sobie? Witamy państwa, tutaj najstarsi DJ-e na świecie.
1: Zegar słoneczny wskazuje 6:11.

0: na taką delikatniejszą pobudeczkę w Radiu Z. Dla tych, którzy jeszcze potrzebują tych słynnych 5 minut. 17 po 6.
1: Albo wstajesz, albo zaraz pójdę po ojca. Nie ma 5 minut.
0: No właśnie, śniadanie już czeka, zaraz
1: tak
0: wszystko
1: jest.
0: Wystygnie. A propos śniadania, słuchajcie, wiecie, że zakończyły się Mistrzostwa Świata w gotowaniu owsianki. Naprawdę są takie mistrzostwa.
1: Żartujesz chyba.
0: Wygrała reprezentantka Holandii.
1: Mistrzostwa Świata w gotowaniu owsianki?
0: Tak, no.
1: Na czym to polega?
0: No, przygotowujesz mistrzowską owsiankę z trzech składników, tylko owies, woda i sól.
1: Owies, woda i sól?
0: No, tak.
1: A, czyli z tego owies, woda i sól, taka owsianka. To jemy dokładnie, jak żona mówi, że w tym miesiącu za dużo wydała. Radio Z. Wydaliśmy.
0: No właśnie, no. Nie ona, tylko daliśmy. 18 po 6. A u nas Imagine Dragons, Believer.

0: God, Roy Orbison budził was o poranku w Radiu Z. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzisiaj jest, słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Porażek.
0: Wtorek 13 października.
1: O,
0: to jest taka piosenka, jest taki hymn tego Dnia Porażek.
1: Jest taka piosenka.
0: Jest Budki Suflera, znowu w życiu mi nie wyszło, ja znam, tak, co dobrze?
1: Nie nuć, Kamil, ale masz taka ale pan Krzysztof Cugowski już jest gotowy, czekaj.
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
0: Poczekaj, ale tak zaraz ocenimy, dobra? Czy ja mogę tak samo jak pan Krzysztof
1: Cugowski? Uwaga. Trzy, cztery.
0: Znowu. A to ja miałem teraz, a nie pan Krzysztof Cugowski, poczekaj.
1: A to nie byłeś ty?
0: Nie, poczekaj, jeszcze raz, uwaga.
1: Dobra, uwaga.
0: Sprawdzamy, czy ja potrafię śpiewać.
1: Trzy, cztery.
0: Ty tłamsisz mój talent. Ja się czuję tłamszony w tym programie. Trzeba rozwijać.
1: Ja nie wiedziałem, kto
0: ja
1: jest
0: będę
1: który.
0: Gwiazdą rocka.
1: Za chwilę wiadomości Radia Z.
0: Tłamszą mnie tutaj.
1: O 6:30.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: No, ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
13: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
14: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
16: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
22: Tak, kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
21: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
22: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
23: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
24: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
26: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
27: Rząd za pieniądza.
26: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
0: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest wtorek, to 13 października, 6.30 na zegarach. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
4: Jest śledztwo w sprawie śmierci w czasie policyjnej interwencji w Bydgoszczy. W niedzielę policja zastrzeliła tu agresywnego 44-latka.
5: Została wezwana do mieszkania w kamienicy na osiedlu Błoniech. Mieszkaniec miał się okaleczać. Kiedy ruszył na policjantów z nożem, funkcjonariuszka postrzeliła go. Zmarł godzinę później w szpitalu.
4: Bydgoska prokuratura będzie wyjaśniać, czy policjantka nie przekroczyła uprawnień. Sprawę bada też Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Policja zostanie przy szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. Jednocześnie resort edukacji rozsyła do placówek nowe wytyczne do dyrektorów na wypadek zagrożenia.
5: Minister Barbara Nowacka zapowiada też nowe przepisy. W przyszłości placówki będą miały większą swobodę w podejmowaniu decyzji w kwestii bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o wzmocnienie kontroli przed budynkiem i w czasie lekcji.
4: Jak jednak mówi Radiu Z, dyrektor podstawówki numer 15 w Lublinie Roman Kotarski, szkoły mają podstawowe braki.
7: Czego brakuje w polskich szkołach? Co można byłoby wprowadzić?
17: Mnie brakuje może nie ochroniarza, ale powiedzmy portiera, czyli takiego kogoś, kto na stałe jest przy tych drzwiach i tak jakby jest w stanie na stałe od samego rana do końca pracy szkoły weryfikować, kto przychodzi. Przy drzwiach mamy pracownika, ale jest to pracownik obsługi, tak? Czyli zazwyczaj jest to pani woźna. No mamy pewne ograniczenia finansowe i po prostu mnie nie stać na takiego pracownika, w związku z powyższym no robię co mogę.
5: Minister edukacji Barbara Nowacka będzie dzisiaj gościem Radia Z. Będzie u Bogdana Armanowskiego 7:40.
4: Hakerzy powyłączali lodówki w setkach supermarketów we Francji. Z powodu cyberataku sklepy musiały wyrzucić ogromne ilości żywności.
5: Bezpieczeństwo żywnościowe wymaga większej uwagi na wszystkich poziomach, mówi komisarz Unii Europejskiej do spraw żywności i rolnictwa Christoph Hansen. Paryska prokuratura potwierdziła atak, który powodować miał także pożary w sklepach.
4: Nie żyje R.G. White, aktor znany z serialu Breaking Bad. Gwiazdor miał 34 lata.
5: Od dziecka zmagał się z porażeniem mózgowym. Był ambasadorem organizacji, która wspierała chorych. Ostatnim filmem z udziałem aktora był Talking to Strangers.
4: W Radiu Z wiadomości sportowej Marcin Powideł.
27: Dzień dobry.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
29: 5 goli padło w meczu kończącym 10. kolejkę PKO Ekstraklasy. Motor Lublin wygrał w Radomiu 3-2, a decydującą o losach spotkania bramkę w 92. minucie zdobył Senegalczyk Kikis.
30: Wydaje mi się, że byśmy taki zespół, który bardziej chciał się wygrać. Niesamowity nasz dzieciak Kiki strzelił bramkę i wygrał 3-2, z czego się naprawdę bardzo cieszymy.
29: Mówił trener Mariusz Misiura. Po tym spotkaniu Motor awansował na miejsce 14, spychając do strefy spadkowej Radomiaka, ale dystans dzielący oba zespoły to tylko punkt. A zaległości z trzeciej kolejki odrobili wczoraj piłkarze GKS-u Katowice i Wieczystaj Kraków. Gieksa wygrała przy Bukowej 2-1. Wieczorem wraca Liga Mistrzów, a reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet zagra rewanżowy baraż z Belgią o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Spotkanie rozegrane zostanie w Gdańsku. Biało-czerwone muszą odrabiać straty, bo w piątek przegrały w Leven 0-1.
31: Nie ma co ukrywać, że pewne rozczarowanie wynikiem po pierwszym meczu było, ale wydaje mi się, że zaraz po końcowym gwizdku zaczęłyśmy to zamieniać na taką pozytywną energię i w każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
29: Mówiła zawodniczka reprezentacji Polski Paulina Dudek. Mecz w Gdańsku o 18:00.
28: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
32: Jeżeli macie Państwo w planach dzisiaj podróż w Tatry powyżej 1400 metrów nad poziomem morza, możliwe są opady śniegu. Śniegu więcej nie przewidujemy. Deszczu też nie. Odrobinkę może go być. A nie, to czwartek, zaraz pomyliłem sobie.
27: Dzisiaj jest wtorek.
32: Wtorek, przepraszam. To we wtorek też w Tatrach możliwe opady śniegu, a w ciągu dnia dzisiaj mniej deszczu, niż było wczoraj.
27: Kto to w Tatrach o tej porze roku? No dajcie spokój.
26: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
27: Za 26, siódma.

0: Ależ to był skandal, pamiętacie? Madonna, Like a Prayer w Radiu Z, a teledysk kręciła w kościele.
1: Naprawdę. No właśnie, no. Ja pamiętam ten kościół, że oni tam tańczyli w kościele, tak. I tam... Ja nie sceny.
2: Ja
1: były.
2: Nie pamiętam, wtedy Smurfy były w telewizji. Akurat mam okazał Smurfy oglądać.
0: I gumisie.
2: Tak.
0: Kochani,
2: gumi się z gumi na gustu są.
0: Za 27. To znaczy, że za godzinkę i 10 minut o 7.50 znowu dzwonimy. Dzwonimy w bardzo ważnych dla Polski sprawach. Kępa i Fiedorczuk, o czym dzisiaj, dokąd dzisiaj?
3: Cześć, cześć. A dzisiaj dla nas w naszej karierze ludzi, którzy dzwonią do ludzi, ważny telefon, bo dzwonimy do, uwaga, uwaga,
4: do pana detektywa, pełnomocnika, modela, celebryty, pana Krzysztofa Rutkowskiego.
2: Wow, no tak, pan Michał Kołodziejczyk i pan Krzysztof Rutkowski razem wystąpili ostatnio na konferencji prasowej.
1: To są dwa gumisie, nie?
2: To są dwa gumisie, tak.
0: Jak ten bomba gleba i pozamiatane.
2: I jak ten gumiś będzie reagował na telefon od Radia Z, dowiemy się około 7.50. Radio Z i
5: już. Reklama. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
18: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
19: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
18: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
18: Aflofarm.
21: Boli, swędzi,
22: piecze, a do tego nawraca.
23: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
25: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
26: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
27: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: byłem, kiedyś pamiętam na takiej wycieczce, byliśmy w małym zoo i tam była małpka i pan skrzyczał: popcorn dla mango prosimy. Małpka miała na imię Mango i nikt nie chciał dać popcornu dla mango.
1: Ale to nie była o tym piosenka?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Ale ci się skojarzyło?
2: Dlaczego się z tym podzieliłeś z nami?
0: Bo tam śpiewała w sercu mango, Sylwia Grzeszczak. Kleo, Kleo, nie skrzyczał.
1: Kleo, gdzie Sylwia Grzeszczak, daj spokój. Kleo, pozdrawiamy,
2: całujemy. Ale to siostry chyba.
0: Tak, dokładnie.
1: Za 8-7, słuchajcie, to jest niesamowite, ale pan Mr. President Donald Trump powiedział ostatnio podczas wystąpienia: to jest niesamowite, stojąc tutaj mogę powiedzieć nawet największą głupotę, a wy i tak będziecie klaskać.
0: Nie.
1: Tak powiedział,
0: nie. Znaczy, mnie się wydaje, że pan Donald Trump powiedział tak.
1: No.
3: It's amazing.
0: Wydaje mi się, że ma taki śrubokręt, należą się każdemu w tym kraju.
1: Nie, on chyba powiedział coś innego. On chyba powiedział tak: najważniejsze, żeby masło spadało kanapką do góry. Nigdy nie spada masło kanapką do góry.
2: A mi się wydaje, no, że Trump powiedział:
3: it's amazing.
2: A ja? Ja tam lubię tego Brauna.
1: I rzeczywiście były brawa. Za 7-7.
0: No co ty?
1: Mr. President, jak pan to skomentuje?
0: Wydaje mi się, że to jest pora, żeby wstać już. Nie można spać tyle.

0: Drodzy słuchacze,
1: co się dzieje?
0: Już za chwilkę wiadomo, chcę się wpasować tak tutaj w tego rapera. Już za chwilkę.
1: A nie udało ci się.
0: Wiadomości o 7.
2: Dzięki, Karol.
1: Nie no, spoko, tylko ściągnij narty.
0: Zepsuł całą zabawę. Chodzi o to, że będzie nowy rozkład jazdy pociągów, więc jeżeli macie do roboty pociąg 6.55, to może być na przykład o 6.53 albo 57.
1: Ja mam pociąg do wszystkiego, tylko nie do roboty.
0: O 7. Więcej szczegółów w wiadomościach Radio Z. Radio Z.
3: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
4: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
5: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
4: Musiałem wam to powiedzieć.
5: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
4: No, musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
6: Reklama. Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
7: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
6: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaków.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Sprawdzamy obecność. Paula Michalik.
12: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Michał Damiuk. Dzień dobry. Od wiadomości o 7.
12: Poziom zagrożenia spada, ale policja strzeże szkół. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier.
13: Wpadli podejrzani o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. To Turcy z Niemiec.
12: Liście lecą z drzew. Zmora ogrodników. Przypomnimy, co robić, by uniknąć mandatu. Dzień dobry jeszcze raz.
11: Dzień dobry. 7.
12: Patrole policji zostają przy szkołach do odwołania.
13: Premier po odprawie ze służbami informuje, że do tej pory zatrzymano 135 osób w związku z podejrzeniami planowania ataków w szkołach. Funkcjonariusze skontrolowali 80 tysięcy placówek.
12: Najświeższymi ustaleniami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
14: Tak,
12: można już powiedzieć, że sytuacja powoli się stabilizuje?
14: Według premiera i policji tak. Wczoraj zamkniętych w całym kraju było tylko 10 szkół, większość na Mazowszu. Mimo, że jest spokojniej, to jak zapowiada premier Tusk, policjanci będą na terenie szkół jeszcze przez kilka najbliższych dni.
15: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
14: Sytuacja uspokaja się też w internecie, choć jak zaznacza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ataki w szkołach wykorzystywane są do szerzenia dezinformacji przez rosyjskie boty.
13: O tym m.in. minister cyfryzacji będzie w piątek rozmawiał z przedstawicielami gigantów technologicznych jak Meta, Google czy TikTok.
12: To dwaj obywatele Turcji mieli podpalić stację Starlink na Mazowszu we wrześniu. Zostali zatrzymani w Niemczech dzięki współpracy polskich służb z niemiecką policją, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Nie ma żadnych wątpliwości, że było to zlecenie obcych służb, zlecenie rosyjskie. Cały czas czekamy na to, aby dokonać swoich czynności procesowych. Postawione zostaną zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, akty dywersji i działanie na zlecenie obcego wywiadu.
13: Turcy mają zostać przekazani Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Procedura może potrwać kilka tygodni. Stacja Starlink w Woli Krobowskiej jest kluczowa w obsłudze łączności internetowej w Polsce i na Ukrainie.
12: Donald Trump adwokatem Putina, zdaniem amerykańskiego prezydenta, to przywódca Rosji. Bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny. Trump zapewnia, że i Moskwa, i Kijów zgodziły się na ogłoszone przez niego energetyczne zawieszenie broni.
13: Fakty są takie, że na ukraińską stolicę kolejny raz poleciały rosyjskie rakiety, a Donald Trump grozi, że jeśli Kijów nie zastosuje się do częściowego zawieszenia broni, USA odetną Ukrainę od danych wywiadowczych.
12: Zełenski odpowiada, to Rosja na razie łamie porozumienie. Ukraina w rosyjskie rafinerie nie strzela.
10: Ukraina
13: jest gotowa do energetycznego zawieszenia broni. Nieraz sami to proponowaliśmy, ale to Rosja musi się do niego teraz stosować i Ameryka bez wątpienia ma sposoby, by to na niej wyegzekwować.
12: Odkąd Donald Trump ogłosił porozumienie i częściowe zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją, Kijów przestał atakować rafinerię.
13: Rosja najpierw uderzyła w elektrownię w Charkowie, a potem w ukraińskie stacje paliw.
12: Rekordowa liczba połączeń kolejowych na horyzoncie. PKP zapowiada nowy rozkład jazdy, w którym codziennie na tory wyjedzie 600 pociągów, a w wakacje jeszcze więcej.
13: Ten nowy rozkład wejdzie w życie 13 grudnia.
12: Więcej o tym wie reporter Radia Z Michał Dzienyński. Co jeszcze zaskoczy pasażerów na plus?
17: Większa częstotliwość w kursowaniu pociągów, najwięcej między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
18: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta, odjazdy co pół godziny, co godzinę Poznania.
17: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Po długiej przerwie wraca też kolej do Olecka i Działoszyna. Pociągi mają też jeździć szybciej i tak na przykład z Krakowa do Gdańska w 4 godziny 45 minut, a z Gdańska do Wrocławia w nieco ponad 4 godziny.
13: Nowością będzie też nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź i Katowice.
12: Złota polska jesień zachwyca i męczy. Męczy ogrodników, dla których to dni niemal syzyfowej pracy. Co zgrabią, to napada nowych liści.
13: Co z nimi robić? Nie wszyscy wiedzą. Część działkowiczów urządza jesienne ogniska, czego robić nie wolno, bo dym zanieczyszcza powietrze i jest zagrożeniem pożarowym.
12: Co więc robić z liśćmi? Przypomni reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
19: Zapalenie liści grozi 500 zł mandatu, a jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być wyższa. Tymczasem pozbycie się liści jest proste. To bioodpady, które razem z gałęziami i skoszoną trawą należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
20: Nie należy natomiast wrzucać ziemi ani darni.
19: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Wielu ogrodników przechowuje opadłe liście w kompostowniku na wiosnę, jak znalazł do warzywnika.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
21: Liście lecą z drzew.
11: Jak nie można liści palić? No co nie można?
21: Nie wolno, 500 zł, piękne kawalerze.
11: Dobra, dajcie spokój, już tam wszystko
21: przyjdzie
11: jest zakazane.
21: Strażnik miejski, dostaniesz liścia.
11: Wszystko niech zakażą w tym kraju najlepiej. Wszystko.
21: Kamil, jak spałeś? Co ci się śniło?
11: Wyjątkowo.
21: Słuchajcie, kasztanowca. Piękny dzień dzisiaj, sporo słońca, deszcz tylko widzę na wschodzie i na północy około 12, no. 13, 14
11: liści.
21: Stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem audycji jest Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Ależ gramy. Normalnie czasami aż wam zazdroszczę, że słuchacie sobie Radio Z i leci Sombr 12 to 12. Muzyka numer 1. Mówiliśmy o tym w wiadomościach Radia Z, że liści nie wolno palić, za to jest 500 zł mandatu. To się pozmieniało.
1: Co z nimi zrobić?
0: Do brązowego pojemnika albo do brązowego worka i to zabierają służby, albo robisz sobie kompost. Nie wolno palić liści.
2: Ale nikt nie mówi, żeby liście palić. No, liście się zbiera, mieli się. Zakładasz mu garnitur i masz dziele angielskie wtedy, jak są eleganckie.
3: No co ty? To no. Nie. Normalnie musisz ładnie na kubkę, dodajesz jajko, bułkę tartą i masz mielone.
2: Jak? A nie kompot z suszu? To nie, z tego nie zrobisz kompotu z suszu? Też by było.
0: Co robić z liśćmi?
3: Pomóżcie nam, słuchajcie.
0: Bo my nie mamy brązowych worków.
2: Się paliło, całe życie było dobrze, teraz nie można.
0: A teraz nie. Co z tymi liśćmi, no?
3: Całe życie się paliło i było dobrze. 3-2-1, nie wolno.
2: Komu to przeszkadzało?
0: 3-2-1, wasze pomysły na to, co robić z jesiennymi liśćmi.
2: Się klonem zakrztusiłeś, Bartuś.
3: Co?
0: No to się nie zaciąga, no.
3: To był chyba grab.
2: Proszę państwa, co zrobić z liśćmi? 3-2-1.

0: zapachniało cynamonkami, serio. Ktoś o tej porze piecze cynamonki w radiu.
1: Jabłkowe ciasto. O tym śpiewał Artur Rojek, może dlatego poczułeś.
0: A, może tak być.
1: Wspaniała płyta.
0: 20 minut po godzinie
1: 7. Wczoraj słuchałem na winylu, jak to gra.
2: A ty masz winyl, co?
0: No, mam.
1: Mamy klub czarnej płyty.
0: Nasz bogaty kolega ma winyl.
2: Ja też mam winyl na podłodze.
0: Tak, dokładnie. Ja jeszcze linoleum. Kochani, jest fajny pomysł związkowców, żeby wprowadzić 3 miesiące płatnego, regeneracyjnego urlopu dla pracowników, którzy przepracowali 7 lat w jednej firmie. Fajnie, co?
1: A, czyli masz 3 miesiące urlopu, regenerujesz się i potem musisz wrócić do pracy, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Ale to bez sensu, no bo człowiek pójdzie, odpocznie, zregeneruje się, wróci i znowu go zepsują. No
2: to ja mam lepiej. To lepiej 3 miesiące pracy i 7 lat regeneracji.
1: Fajne, ale to się szefom chyba nie spodoba, słuchaj. No
2: to sobie niech wezmą 3 miesiące wolnego, niech przemyślą.
1: Widzicie? Tak powinno powstawać, prawo.
0: Dokładnie. Znaczy, obawiam się, że ono tak powstaje.
1: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z 20 po 7. Super, że jesteście z nami o poranku.

0: Dobry klawisz nie jest zły.
1: To jest klawisz, to jest gitara.
0: Jak mówią w więzieniu. Ale żeby był dobry, trzeba w niego trafić.
1: Tak. Bogdan Rymanowski, na jakim instrumencie grałeś?
0: Grałem na czym ja grałem? Na fujarce.
2: No. A to wszyscy grali.
0: Ale to czasy przedszkola jeszcze.
2: Ty mi pasujesz na puzon.
0: O, dlaczego? A z jakiegoż powodu?
2: No bo tak jak szeroki ma ręce, jak tak rozteguje, to wszyscy go słuchają.
3: Czyli jak patrzysz na Bogdana, to widzisz braci Golet.
2: O, jednego.
1: Moim zdaniem ty byłbyś świetnym waltornistą.
0: Waltornia.
1: Tak, waltornia.
0: A waltornia to chyba zespół Armia. To jak pójdę do wojska, to zagram na waltorni.
2: Tak. O, super, o, to mamy zasłonę.
3: Ale dzisiaj, wbrew pozorom, gościem nie będzie minister obrony narodowej, tylko minister edukacji, wiceprzewodnicząca KO, pani Barbara Nowacka. Czy nasze dzieci są bezpieczne w szkołach, Bogdanie?
0: No i pierwsze podstawowe pytanie, jakie przepisy wejdą w życie, bo podobno mają wejść nowe przepisy, które doprowadzą do tego, że będzie bezpieczniej.
1: Ale to będą bramki w szkołach, będą zamknięte.
0: No to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że...
2: Waltornia dla każdego.
0: Waltornia dla każdego, ostrzeżenie, tak?
3: Będą sprawdzali, czy ktoś nie przychodzi do szkoły z waltornią.
2: Nienastrojoną.
0: Najważniejsze jest to, żeby uczniowie grali tak, jak chcą tego nauczyciele.
1: Tak jest.
3: 8:02, gość Radia Z. Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Bogdan Rymanowski i minister edukacji. Radio Z i
4: już. Sponsorem audycji był Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
5: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
22: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
21: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
22: Magnifique!
21: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
22: No, Hisense Media Expert to ma sens.
23: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
25: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
26: Skoda. Po reklamie.
3: Punktualnie 7.30, wtorek, 13 października. Dzień dobry bardzo. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
27: Człowiek, który miał grozić zamachem na premiera i wicepremiera, zostanie dziś przesłuchany. W niedzielę 60-latka zatrzymano na Dolnym Śląsku. Wczoraj przewieziono go do komendy stołecznej. Do prokuratury ma być doprowadzony nie wcześniej niż w południe.
28: Informacje o planowanym przez niego zamachu Służba Ochrony Państwa dostała od jednego z informatorów. Później sprawę przejęło ABW. Wiadomo, że mężczyzna utrzymywał kontakty z radykalnymi grupami.
27: Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie pojawiły się 4 ogniska choroby. Chorują zwierzęta dzikie i coraz częściej domowe.
28: Zaczęło się, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić u siebie. To wciąż bardzo groźna choroba, mówi Radiu Z Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
29: Jest to choroba nieuleczalna, śmiertelna i od momentu wystąpienia objawów nie ma żadnych szans na ratunek zarówno człowieka, jak i zwierzęcia. Są możliwe skuteczne szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie. Jeżeli już dojdzie do pogryzienia człowieka, wówczas jest możliwe wdrożenie tak zwanych szczepień poekspozycyjnych.
27: W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku.
28: Ranę trzeba przemyć spirytusem albo wodą z mydłem i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
27: Europa może wcisnąć hamulec elektrykom. Francja i Niemcy są bliskie zawarcia porozumienia, które złagodzi zakaz silników spalinowych. Miałaby pojawić się zgoda na ich dalszą sprzedaż po 2035 roku, choć w ograniczonym zakresie, nie więcej niż 10% ogółu wszystkich aut.
28: Kolejnym założeniem jest złagodzenie celów redukcji emisji dla producentów aut. To wszystko ma poprawić konkurencyjność Europy w starciu z Chińczykami.
27: Szlabon na makijaż, malowanie paznokci, farbowanie włosów i telefony na lekcjach. Władze Peru idą po bandzie i szykują zaostrzenie dyscypliny w szkołach.
28: Nie będziemy zakłócać spokoju większości uczniów, którzy przychodzą tu, by się uczyć z powodu garstki rozwydrzonych, brzmi prawicowa prezydentka Keiko Fujimori. Grozi, że najbardziej niezdyscyplinowani nie będą siedzieć w klasach, będą wyrzucani ze szkoły.
27: Za pół godziny gościem Radia Z będzie polska minister edukacji Barbara Nowacka, a teraz pan od WF-u Marcin Powideł i Paula wiadomości
30: Michalik.
27: Sportowe.
30: Paula Michalik, gdzie są twoje buty na zmianę? Michał Adamiuk, gdzie twoja tarcza?
27: Ja nie mam stroju. Pana.
30: Poproszę o dzienniczki.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
33: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
30: To będzie znakomita okazja do rewanżu na Alejandro Dawidowiczu Fokinie za przegrane przed 2 tygodniami finał w Chengdu. Hubert Hurkacz zagra dziś z Hiszpanem w Szanghaju. Stawką pojedynku awans do ćwierćfinału. Polak wraca do wysokiej formy. W piątek pokonał Nowaka Dziokowicza, ale jak sam twierdzi, ma jeszcze nad czym pracować.
0: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
30: Hubi zagra z Fokiną już po raz 8. Bilans na korzyść Hiszpana, który zwyciężał 5-krotnie. Mecz powinien rozpocząć się około 14:00. Zaraz po zakończeniu spotkania Aleksandra Zwieriewa z reprezentantem Kazachstanu Aleksandrem Bublikiem. Dla Niemca to wyjątkowy sezon. Wiadomo już, że po raz pierwszy w karierze zakończy go na pozycji lidera, bo z turniejem w Szanghaju pożegnali się już jego najwięksi rywale, Hiszpan Carlos Alcaraz i Amerykanin Ben Shelton. Z kolei obecny lider Włoch Jannik Sinner nie zagra do końca roku z powodu kontuzji. Za to wieczorem zagra piłkarska Liga Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się mecze w Madrycie i Stambule. Atletico zmierzy się z Manchesterem United, a Galata podejmie Barsę.
33: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Hyrman.
32: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z probiotykiem.
1: Deszcz dzisiaj na północy i północnym wschodzie, na górze po prawej stronie. Centrum chmury, na południu też chmury.
3: A centrum gdzie jest na mapie?
2: A na dole po lewej?
1: Na dole po lewej to jest zachód. Na dole po lewej to jest 14 stopni, widzę.
2: Okej. Okay. A centrum gdzie jest na mapie?
1: Na środku.
2: Tam, a jak ktoś ma do góry nogami?
1: Nie, centrum jest zawsze tam, gdzie jest pępek.
33: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Bądźcie z nami, bo około 7.50 dzwonimy do detektywa Rutkowskiego w sprawie oskarżeń byłego pana wiceministra rolnictwa, pana Kołodziejczaka.
2: No. Dobra, no.
3: Czy Rutkowski odbierze od nas telefon?

0: niegdyś się śpiewało, jesień już palą liście w sadach, a już nie można palić liści w sadach, bo to jest kara za to 500 złotych mandatu.
1: Dowiedzieliśmy się o tym wszyscy w trójkę z wiadomości Radia Z o 7, bo ja na przykład nie wiedziałem.
0: Ja też nie wiedziałem.
1: W związku z tym pytanie do was, co robić z liśćmi, które opadają z drzew jesienią? 321-321-321. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Liścia można sprzedać, tylko najlepiej pojedynczo, żeby komuś krzywdy nie zrobić.
1: Oto to.
0: Mhm. Ja chyba podziękuję za taki prezent.
1: Jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
3: Ja wezmę. Jeżeli kogoś bardzo lubimy, to zawsze możemy dać mu z liścia.
0: Ale to swoje zaraz.
1: Taka gra słowna. Jeszcze jeden telefon, dzień dobry. Co z tymi liśćmi?
4: Hej, Magda z tej strony. Ja mam taki pomysł. Można je wysuszyć, zmielić, kupić bibułkę, zawinąć i zjarać. Pozdrawiam, pa.
1: Dziękujemy za tę bezpośrednią radę. A propos używek.
0: Tak jest.
1: Dzwonimy już za chwilkę do detektywa Rutkowskiego, który reprezentuje chyba pana byłego wiceministra rolnictwa, pana Kołodziejczaka, który został oskarżony właśnie o zażywanie używek.
0: Reprezentuje go?
1: Chyba tak, no, raz się pojawia.
0: Był z nim na konferencji prasowej.
1: Czekaj, oficjalne stanowisko jest takie, że bujają się razem po mieście.
0: Okay. Telefon do Krzysztofa Rutkowskiego już za chwilę w Radiu Z. Radio Z i
5: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
15: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
16: Pan mi kibicował i dobiegłam.
17: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
18: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
19: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
5: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
1: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
1: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze.
5: A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
17: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Panie Pascalu,
12: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
20: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: za 12:08.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Pierwsze strony gazet. Michał Kołodziejczak broni się przed zarzutami o przemoc. Wezwał na pomoc Rutkowskiego.
0: Bęk! No to dzwonimy. Bomba gleba i pozamiatane do pana detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
3: Halo?
4: Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym, z Radia Z dzwonimy.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry.
5: My dzwonimy w sprawie Michała Kołodziejczaka, byłego wiceministra, i tych nagrań, które wypłynęły. No i wie pan, my w Radiu Z tutaj pracujemy, też z tym sprzętem troszkę mamy do czynienia i tak tylko uczulamy, bo to wie pan, tam można poklikać i troszkę zmanipulować to wszystko. Czy państwo to sprawdzaliście?
3: Ja uważam, że ta sytuacja, która się zdarzyła, powinna być w bardzo szerokim odbiorze i przekazie jednoznacznie ułożona.
4: No tak, tak, wie pan, ja rozumiem, tylko Michał, właśnie chodzi o to, że my taki telefon, bo my tu w radiu pracujemy, to wie pan, to trzy kliknięcia, ja mogę wszystko pozmieniać, tu AI-em jakimś pododaję i pan powiedział, że ułożona, a ja zrobię z tego rozłożona, no i to jak to będzie wyglądało?
3: Proszę pana, pan mnie nie zmanipuluje w mojej wypowiedzi, a jeżeli pan to zrobi, to ja na pana złożę zawiadomienie.
5: Ale nie, ja nie mówię, że ja będę zmontowywał i pana manipulował, ale jak łatwo to zrobić.
3: Można mnie zrobić sztuczną inteligencją. Pana również można zrobić. Nie, ja wasze wiem. Radio.
5: Ja nie chcę pana straszyć.
3: Zapuścić, ale proszę pana, pan mnie nie straszy, bo ja nie jestem, nie należę do straszliwych.
5: Ja
3: i
5: wiem,
3: się nie boję.
5: Ja wiem. Ja po prostu mówię, że sytuacja jest nieoczywista, bo my tutaj sprawnie, wie pan, ciach i co innego
3: to
5: wychodzi.
3: Wy sobie róbcie ciach, ale jest chodzi o mnie.
5: Dobra.
3: Ja też zrobię ciach.
5: Dobra.
3: A ja też zrobię ciach z wami. A wiem, gdzie Radio Z jest. Zajadę do was.
5: Dziękujemy bardzo.
3: Zabiorę was na przejażdżkę. I wcale nie jest to groźba.
5: Nie,
3: zaproszę was na grzyby. To postrzykam pilotkę.
5: Pojedziemy,
3: przyjadę
5: oczywiście.
3: Przyjadę takim trochę większym samochodem.
5: A i my dużo mamy.
3: Tym turem, który może sforsować wasz szlaban. Bez żadnego problemu.
5: Bardzo fajnie. Dziękujemy bardzo za otwartość.
3: Będziemy łamać wasze szlabany jak patyki.
5: Dziękujemy i życzymy miłego dnia i powodzenia w robocie.
3: Ciach. I robimy ciach.
5: Ciach. Pozdrawiam.
4: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Ty, czy on nam groził?
5: No tak, ale tak bardziej po koleżeńsku.
0: Ciach. Będziemy łamać wasze szlabany jak patyki. Nie, panie, oni się umówili, do fryzjera się umówili.
2: Uwielbiamy.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: Stary brat Gajda, wyprostujcie się i nie gadajcie w tej ostatniej ławce.
1: Dobrze, panie profesorze.
0: No.
2: Czy ja mogę zgłosić nieprzygotowanie?
0: Zgłaszałeś wczoraj i przedwczoraj.
2: No, to dzisiaj będzie hat-trick.
1: A ja nie mam stroju na WF.
0: Tak, ja myślałem. Proszę państwa, zwierzchnik edukacji, minister edukacji Barbara Nowacka będzie gościem Radia Z. Już za chwilkę. Radio Z.
3: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
4: No, musiałem wam to powiedzieć.
3: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
4: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
5: Reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pani zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
3: Jeszcze kilka chwili, będzie godzina 8. Wiadomości w Radiu Z prezentują specjalnie dla Państwa Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
4: Policja i nowe wytyczne dla dyrektorów. Wsparcie dla szkół w walce z falą agresji.
5: Gościem Radia Z jest minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Ale wcześniej były żołnierz szydzący z wojska w internecie. Został zatrzymany podczas live'a.
3: Ósma.
4: Przed szkołą policja, a w szkole dyrektorzy z dokumentami z Ministerstwa Edukacji. Resort rozsyła zaktualizowane wytyczne, jak reagować, gdy napastnik z niebezpiecznym przedmiotem wtargnie do budynku.
5: Ma to związek z ostatnimi atakami w szkołach. Ministerstwo Edukacji pracuje też nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo.
4: Reporter Radia Z Daniel Wrzos przynosi informacje w tej sprawie. Co konkretnie jest w tych wytycznych?
6: To 12-punktowa instrukcja dla uczniów i nauczycieli, jak należy postępować w momencie ataku nożownika lub osoby, która ma broń. Wskazówki o tym, że należy się zabarykadować w sali, zasłonić okna, wyciszyć telefony i zachować spokój, kiedy usłyszy się strzał. W wielu szkołach są jednak braki, jeżeli chodzi o ochronę wejścia. Tak jest m.in. w podstawówce numer 15 w Lublinie, mówi jej dyrektor Roman Kotarski.
7: Mnie brakuje może nie ochroniarza, ale powiedzmy portiera. Przy drzwiach mamy pracownika, ale jest to pracownik obsługi, tak? Czyli zazwyczaj jest to pani woźna. No mamy pewne ograniczenia finansowe.
6: Ministerstwo Edukacji przygotowuje też przepisy, dzięki którym nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi niebezpieczny przedmiot.
4: Walkę z agresją w szkołach ma ułatwić błyskawiczne blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dlatego rząd tak bardzo liczy na podpis prezydenta pod ustawą cyfrową. To drugie podejście po tym, jak w styczniu Karol Nawrocki zgłosił weto.
5: Za projektem zagłosował Sejm, teraz zajmie się nim Senat. Przepisy mówią o blokowaniu w internecie treści związanych z hejtem, oszustwami czy nawoływaniem do popełnienia przestępstwa, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: Pan prezydent stanie przed decyzją, czy dać realne narzędzia do zwalczania przestępstw. Nie widzę innej możliwości niż podpisanie drugiej ustawy cyfrowej, która daje realne narzędzia do przeciwdziałania treściom nielegalnym w internecie.
5: Prezydent tłumaczył, że poprzedniej ustawy nie podpisał, bo uważał, że pod przykrywką ochrony dzieci wprowadzi ona cenzurę internetu.
4: Były żołnierz WOT, internetowy influencer, zatrzymany przez policję. Miał m.in. publicznie obrażać wojskowych, w tym swoich przełożonych. Młody mężczyzna prowadził profil na jednej z internetowych platform. Został zatrzymany podczas transmisji. Postępowanie wobec niego prowadzi dział do spraw wojskowych Poznańskiej Prokuratury Rejonowej.
5: W sprawie głos zabierają też Wojska Obrony Terytorialnej. Zatrzymany, choć przedstawia się jako plutonowy, od 2 miesięcy nie jest żołnierzem. Został zwolniony ze służby za naruszenie dyscypliny wojskowej.
4: Ojej, już po dzwonku. Chodźcie, jest goście Radia Z. Bogdan Rymanowski.
9: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Barbara Nowacka, minister edukacji, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Krótka piłka na początek. Pytanie jest bardzo proste i precyzyjne. Czy w szkołach powinny pojawić się bramki bezpieczeństwa? Tak czy nie?
10: Nie, szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją nasze sumienia. Zresztą szkoła 1500 uczniów, 4 wejścia. Jak będzie wyglądała 8 rano?
9: Są precyzyjna, inne, lepsze... jasna odpowiedź naszego gościa. Czekamy na Państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl, aby wziąć udział w sądzie. Wystarczy kliknąć. Do tych spraw jeszcze wrócimy. Na początek, jak dzisiaj wygląda sytuacja? Na ten moment, na kilka minut po godzinie 8, kilka dni po serii ataków nożowników. Jest spokojniej?
10: Myślę, że sytuacja się bardzo uspokoiła. Też ta fala zamieszania w internecie, fake newsów przeszła i chyba już wszyscy umieją spojrzeć na to chłodnym, racjonalnym okiem. Myślę, że rodzice też widzą, że szkoła to jest miejsce, w którym dyrekcja, nauczyciele regularnie trenują działania w sytuacjach kryzysowych. Oni są szkoleni, umieją to przeprowadzić z uczniami i nie ma realnie bezpieczniejszego miejsca dla dziecka niż pobyt w szkole.
9: Ale przyzna pani, że w pewnym momencie doszło do swego rodzaju paniki, do chaosu.
10: Doszło i to w jaki sposób...
9: To za to jest odpowiedzialne.
10: I to w jaki sposób fake newsy się rozprzestrzeniały, w jaki sposób to często było podsycane, jak nawet niektóre media włączyły się w, no wręcz bym powiedziała, zaskakującą, pachnącą Kremlem propagandę takiego wywołania fali strachu. Będzie bardzo dokładnie sprawdzone. Wiem, że i Ministerstwo Cyfryzacji i Policja sprawdza, kto też stał za fake newsami. Niekiedy stały za tym dzieci. To też trzeba jasno powiedzieć, że niektóre młode osoby, uczniowie postanowili ponagrywać ich zdaniem śmieszne filmiki, które realnie wywołały panikę. I tu trzeba podziękować wszystkim, którzy zgłaszali, w tym ich rodzicom, bo były też przypadki, kiedy to rodzice, jak zobaczyli, że ich dziecko nagrało film, sami z tym dzieckiem zgłaszali się na policję. I to dziecko przyznawało się, że to ono, no ale to też było bardzo dobre działanie wychowawcze.
9: Zatrzymano ponad 130 osób, tak. Czyli były dwa powody, rozumiem. Z jednej strony znalezienie niebezpiecznego narzędzia, z drugiej strony nagranie takiego filmiku.
10: Tak, to są te przeważające powody. Albo też policja interweniowała, kiedy ktoś używał gruźb karalnych w szkole, na przykład zastraszał, że zaraz was wszystkich pokrzywdzę.
9: Czy kolega wobec koleżanki,
10: kolega,
9: tak?
10: Wobec koleżanki, koleżanka wobec koleżanki, tu była bardzo też szybka reakcja i grupy rówieśniczej, i nauczycieli. Ja też przypomnę, że jedno zdarzenie, to z sierpca, zostało udaremnione dzięki też reakcji wokół, czyli uczniów, dzięki reakcji nauczyciela, który zobaczył ucznia z ostrym przedmiotem i zainterweniował natychmiast, wezwał policję. W Polsce mamy 20 tysięcy szkół i około 22 tysięcy przedszkoli, więc to jest bardzo duża grupa placówek i instytucji.
9: Czyli trzeba uczulić i nauczycieli,
10: proszę zwrócić
9: i uczniów,
10: uwagę,
9: żeby oni nie bali się, nie wiem, czegoś takiego, że zostaną uznani za donosicieli.
10: Absolutnie. Powinni interweniować, powinni zgłaszać, bo mogą ocalić życie swoje i innych. Ja poprosiłam we czwartek kuratorów oświaty, by spotkali się z nauczycielami i dyrektorami szkół. W tych spotkaniach brali udział wojewodowie, brali udział przedstawiciele policji. 31 tysięcy osób, dyrektorów, wicedyrektorów szkół spotkało się w ostatnich dniach. Mówię o tej liczbie, dlatego że 20 tysięcy szkół, 22 tysiące przedszkoli, 31 tysięcy miało te spotkania, ale na prośbę niektórych dyrektorów dzisiaj w niektórych województwach te spotkania są powtarzane. Procedury, zasady reagowania, kontakt z policją, w jaki sposób działać, gdzie dokładnie się zgłaszać, to wszystko powtórzyliśmy raz jeszcze, ale przecież na początku października w szkołach przeprowadzaliśmy tydzień przeciwdziałania przemocy i tydzień bezpieczeństwa, gdzie ministerstwo dostarczyło materiały do szkół, materiały dydaktyczne dla uczniów, dla nauczycieli, żeby też umieli ze sobą rozmawiać o sytuacjach kryzysowych, żeby umieli reagować. Ja tu mam ze sobą sporo materiałów, które też szkoły dostają od nas, niezbędnych dla pracowników szkół i placówek. Te materiały są, one są na stronach ministerstwa w zakładce bezpieczeństwo, one są na zintegrowanej platformie edukacyjnej.
9: To wszystko jest dostępne. Można się z tym zapoznać.
10: Wszystko jest dostępne. Mamy fantastyczne materiały dotyczące edukacji medialnej. Ja bardzo to polecam wszystkim rodzicom. To też z grantu ministerstwa.
9: A co z odwołaniem zajęć w szkołach? Bo przecież we czwartek i w piątek doszło do tego, że te kilkadziesiąt szkół było nieczynnych.
10: W piątek to było 59 szkół. Wczoraj było 10. Według moich informacji w tej chwili nieczynnych jest 9 placówek w powiecie wyszkowskim, czyli tam, gdzie doszło do
9: patrole policji.
10: Do zabójstwa.
9: Będą w szkołach do odwołania?
10: Tak, patrole będą tak długo, jak to jest potrzebne. Ja bardzo też dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom, bo bardzo się angażują i to też budzi takie uspokajanie. My też przygotowaliśmy, chciałam na to zwrócić uwagę, rekomendacje, jak rozmawiać z uczniem w trudnej sytuacji kryzysowej, bo szkoła to też wsparcie właśnie w tych takich trudnych momentach, gdzie dobrze jest umieć porozmawiać z młodym człowiekiem. Część rodziców to robi, ale część nawet nie wie, jak rozmawiać. My żeśmy przygotowali ten materiał dla nauczycieli, dla dyrektorów szkół i prosiłam, żeby w tym tygodniu rozmawiać o bezpieczeństwie, również o reagowaniu.
9: Czy dzisiaj nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą zgodnie z prawem odbierać dzieciom niebezpieczne przedmioty, na przykład noże?
10: Noże, tak. Noże można odebrać, bo to wynika z przepisów

0: dyrektor takiej możliwości, nauczyciel takiej możliwości nie ma. My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka, która nie jest bronią de facto, ale może stanowić zagrożenie. I nauczyciel nie ma takiej możliwości. Takie możliwości ma wyłącznie.
1: Czyli będzie
0: policja.
1: Zmiana przepisów, będzie rozporządzenie?
0: Będzie kilka zmian. Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane od jakiegoś czasu.
1: Czyli trening w przypadku potencjalnego ataku terrorystycznego.
0: Trening w przypadku potencjalnego ataku, trening w przypadku nalotu dronowego. My już byliśmy już dobrze przygotowani do tej zmiany, żeby trenować różne inne rzeczy, bo przecież były sytuacje, że nauczyciel przetrenował atak terrorystyczny i został za moich poprzedników za to ukarany. Więc trzeba zmienić przepisy, tak żeby nauczyciele mogli to trenować. Rozporządzenie BHP jutro trafia do konsultacji społecznych, ale planujemy też zmiany ustawowe, żeby dać większą ochronę szkole i dyrektorom. Czyli właśnie, żeby nauczyciel mógł odebrać przedmiot, który może być niebezpieczny, żeby nauczyciel mógł znacznie więcej działań podejmować, również trenowania, żeby w szkołach zapewnić znacznie większą ochronę, na przykład nie wpuszczanie osób z zewnątrz. Bo oczywiście to w tej chwili regulują przynajmniej częściowo przepisy dotyczące stopnia zagrożenia, ale nadal, jeżeli szkoła tego nie ureguluje, albo ktoś będzie chciał bardzo starannie poszukać, to są możliwości jakby nieegzekwowania zakazu wejścia. Nie ma powodu, żeby bez zgody dyrektora kręcili się po szkole obcy dorośli ludzie albo obce dzieci.
1: To w tym momencie trzy krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Platformy społecznościowe tylko dla pełnoletnich. Tak czy nie?
0: Do 15 roku życia.
1: Czyli zakaz do 15?
0: Tak, zakaz do 15 roku życia. Od 15 roku życia uważam, że już można korzystać z platform w mediach społecznościowych.
1: Te przepisy kiedy wejdą w życie?
0: One muszą być dobrze przygotowane. Pani minister Lubnauer, pan minister Standerski przygotowują ustawę, ale ja nie chcę martwych przepisów. Ja nie chcę, żeby Polska powtórzyła błędy Australii, więc na ich błędach się uczymy.
1: Michał Kołodziejczak przynosi nam wstyd. Tak czy nie?
0: Tak.
1: Jedna lista pod przywództwem Donalda Tuska. Tak czy nie?
0: Jeśli to będzie skuteczne, to tak.
1: No i mamy odpowiedź w naszej sądzie. Czy w szkołach powinny pojawić się bramki bezpieczeństwa? Ciekawy wynik, prawie pół na pół. Tak odpowiedziało 54% uczestników naszej sądy, nie 46%.
0: Tak, my chcemy dać możliwość, żeby szkoły mogły mieć u siebie narzędzia, które pozwolą wykrywać niebezpieczne przedmioty. Natomiast bramka w każdej szkole to z rozmów z dyrektorami. Czasami może być kompletnym paraliżem szkoły.
1: I zapraszam Państwa teraz na część internetową na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: Bramki bezpieczeństwa w szkołach? Nie. Szkoły są miejscem zaufania publicznego. Trzeba edukować, mówi w Radiu Z minister edukacji.
3: Myślę, że sytuacja bardzo się uspokoiła. Ta fala zamieszania w internecie już przeszła, przyznaje Barbara Nowacka. Dyrekcja i nauczyciele realnie trenują zachowania w sytuacji zagrożenia, zapewnia szefowa resortu edukacji.
2: Procedury, zasady reagowania, kontakt z policją, gdzie się zgłaszać, to wszystko powtórzyliśmy teraz. Na początku września przeprowadziliśmy tydzień bezpieczeństwa, przypomina posłanka Koalicji Obywatelskiej.
3: Noże można odbierać, to wynika z przepisów, ale innych przedmiotów, które mogą służyć za niebezpieczeństwo. Nie, planujemy zmianę tych przepisów, zapewnia minister Nowacka.
2: Ciąg dalsze rozmowy możecie oglądać w internetowych kanałach Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Baleja, Stary Brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radio Z.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Kiedyś myślałem, że brodka to chodzi o brodę.
7: Mhm. I co teraz się stało?
6: No i teraz wiem, że to była
7: Monika Brodka.

0: Baleja, Stary Brat i Gajda. Bujamy całą Polskę o poranku, jak co dnia, od poniedziałku do piątku.
1: I oczywiście pytamy, co zrobić z liśćmi. Jesień jest, liście w ogrodach. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy z Radia Z, liści już nie można palić, bo to jest nieekologiczne i to jest zabronione. Mandat 500 zł.
0: Tak, tak, tak. Co zrobić z liśćmi? 321, 321, 321. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Liście należy zjeść. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję. To ja wiem, z czym pan będzie miał dzisiaj kanapki do pracy. Jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
3: Cześć, Damian z Zielonej Góry. Zostawcie te liście w spokoju. Przecież zaraz będziecie ogłaszać w radiu, że zawieje i zamiecie. To nie nasz problem.
0: Okej.

0: Nie mamy jeszcze psa, ale jak słyszycie, już jesteśmy gotowi. Pies, dzień dobry bardzo.
1: To by było coś, nasza prywatna maskotka.
0: No, adoptujmy psa ze schroniska i to będzie oficjalny pies, dzień dobry bardzo.
1: Ja mogę, wiesz co, mojego przynieść. Mam dwa w domu i mogę jednego przynieść. Okay.
2: Ja też mam dwa w domu, to mogę jednego oddać po prostu.
0: To ja nie mam, to chętnie wezmę.
1: Dobra.
0: Kochani, 8:30 wiadomości Radia Z, tam dla kierowców kiepskie informacje, bo 900 kilometrów nowych autostrad i będą opłaty za nowe drogi.
1: Muszą być.
0: Jak szybko
2: przejedziesz, to nie zdążą.
0: Nie zdążysz zapłacić. Więcej szczegółów za chwilkę o 8:30 w wiadomościach. Radio Z i
3: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
7: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
6: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach na omotajayku.pl.
9: Muzyka i głos AI.
10: Top

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. 8:30. Wiadomości Paula Michalik, Michał Damiuk.
11: Policja przed szkołami, nowe zasady bezpieczeństwa i trenowanie poprzednio wprowadzonych procedur. Plan bezpieczeństwa w placówkach referuje w Radiu Z minister edukacji.
12: Na dziś sytuacja uspokoiła się, zapewnia Barbara Nowacka. Zamkniętych jest tylko 9 szkół w powiecie wyszkowskim.
11: Szefowa resortu przyznaje, że fale strachu i chaos nakręcały wpisy z nieprawdziwymi informacjami.
13: Będzie bardzo dokładnie sprawdzone. Wiem, że i Ministerstwo Cyfryzacji i Policja sprawdza, kto też stał za fake newsami i kiedy stały za tym dzieci.
12: Minister edukacji zapewnia, że patrole policji w szkołach i ich okolicach zostaną tak długo, jak będą potrzebne.
11: Drony znów trafiły dwa statki na Morzu Czarnym. Stało się to u wybrzeży Bułgarii, informuje premier tego państwa. Jeden ze statków zatonął.
12: Wcześniej bułgarska agencja BTA informowała o uderzeniu drona w jednostkę pod banderą Malty, która płynęła z Turcji do Mołdawii. Statek przechylił się, a 15-osobową załogę ewakuowano do Warny. Nie jest jasne, czy chodzi o jeden ze statków, o których mówi premier Rumen Radew.
11: Papież idzie dziś do szpitala, ale próżno szukać Leona XIV na liście pacjentów, a w rzymskiej klinice Gemelli będzie obsługiwany pod fałszywym nazwiskiem. To ze względów bezpieczeństwa, by nie wyciekły poufne medyczne dane głowy kościoła.
12: Całe 10. piętro, gdzie będzie przyjęty Leon XIV, zostało zamknięte i odizolowane od reszty oddziałów. Papież przejdzie operację wycięcia niewielkiego guzka na płucu. W szpitalu ma zostać przez tydzień.
11: Szykujcie portfele, rząd chce wydłużyć odcinki płatnych dróg w Polsce. Do sieci tras objętych systemem e-toll dołączy prawie 900 km nowych autostrad, dróg ekspresowych i krajowych.
12: Teraz opłaty dla pojazdów cięższych niż 3,5 tony są na prawie 6000 km tras. Nowe odcinki miałyby dołączyć od połowy marca.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina Noteci.pl.
16: Jak mawiał klasyk, kierowco, płać i płacz. A dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, nie będzie tak źle, kochani. W centrum i na zachodzie mnóstwo słońca, 13-14 stopni, ciut gorzej na wschodzie i na krańcach północy, 11 stopni, 12 i deszcz przelotny. No, to tyle.
17: Dobra.
16: No.
18: Dobrze jest, liście spadają z drzew, jest pięknie, piękny, przepraszam cię za powietrze.
16: Piękny jest, pięknie.
15: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina Noteci.pl.
14: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
9: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
18: Czy moglibyście mnie nie przedrzeźniać? Mówiłem, że jest pięknie, że jest kolorowa, że jest słonecznie i fajnie.
16: I'm a skatman.

0: Idealny numer do biegania z samego rana, jakby ktoś chciał zrobić rozgrzewkę. Bonnie Tyler.
1: A kiedy ostatnio rozbiegałeś, skoro zabierasz głos w tej sprawie?
0: Wiesz co, ja preferuję jazdę na rowerze.
1: No właśnie. Nie, na rowerze to ja jeżdżę, Kamil.
2: A kiedy ostatni raz jechałeś na rowerze?
1: No właśnie.
0: Tydzień temu.
2: No to spoko. Nie, no. Raz na tydzień to już
0: dwa razy w tygodniu jechałem nawet.
2: To kiedyś? Już do marca, tak. Masz spokój. To już luz.
1: Kochani, uwaga, uwaga. Wiadomość w Radiu Z. Amerykanie chcą, żeby Polska na stałe dołączyła do G20. To jest taka grupa najbogatszych i najbardziej decyzyjnych państw świata. Aha. I bylibyśmy między USA, Niemcami, Japonią a Kanadą.
0: Fajnie, no, super.
2: Pytanie takie konkretne. Co tam się je?
0: Bartek, no...
1: To jest,
0: no
1: co? No, to jest ważne spotkanie, a nie siedzenie przy stole. Tu chodzi o rozmowy, o decyzje.
2: No ale ja się pytam, czy tam jest catering, czy my mamy coś przynieść, bo to się okaże, że trzeba mieć swoją sałatkę i co?
0: Jak Polska, to raczej pierogi, a nie pierogi, sałatkę. No gdzie sałatkę?
2: Pierogi to ci z Kanady przywiozą, bo tam każdy ma kogoś w rodzinie z Polski.
1: Jakby to skomentować? Ja wam powiem tak, jak się tyle polityków spotka na raz... Mhm. No to ten, no to wiadomo, że będzie, nie?
0: Co będzie?
1: Co będzie?
2: Jakieś G.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku. Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, to już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
21: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.

0: Wczoraj była moja kolej rozważenia dzieci po piłce nożnej i koledzy mojego syna zapytali: proszę pana, czy to naprawdę u was tam się wygrywa w tym Radiu Z? Ja mówię: tak. Ale co, codziennie? Ja mówię: tak. Co, tak normalnie się wysyła SMS-a i wy odzwaniacie?
1: Tak. Tak, no tak.
0: Tak i będzie.
1: No
0: tak.
1: 500 000 złotych no. Dzisiaj. Telefon w tej sprawie.
2: Cześć, tu ponownie Jacek z Nędzy. To zawsze nie ma pieniędzy, a że mam różne żądze. Dlatego jadę do pracy zarabiać pieniądze.
1: Ale są też różne żądze. Jest żądza pieniądza. 500 000 złotych i uwaga, w czerwonym portfelu dzisiaj mamy dla was 25 tysięcy złotych.
3: Trzeba wziąć telefon do ręki i wysłać SMS o treści Radio Z na 7353. Bardzo prosty numer.
0: I mogę już?
3: Proszę cię.
0: I jest coś jeszcze, słuchajcie, bo ja już nie mogę doczekać się, żeby o tym powiedzieć. 13 tysięcy szans na dzisiejszy finał. Właśnie teraz, dla państwa. Każdy SMS zamieniamy w 13 tysięcy SMS-ów.
1: Tu i teraz, do 9:00, korzystajcie z tego bonusa. Hasło Radio Z wyślijcie SMS-em pod 7353.

0: bez końca. Kiedyś będzie o nim głośno. Oskar Sims, bez końca.
1: Ale już jest głośno.
0: W sumie macie rację.
1: On tak mówi, jak wszystkich słyszę. Jakby leciał Elvis Presley, powiedziałby: jaki zdolny młody.
2: Mogę wam powiedzieć szybką anegdotę.
1: No, dawaj, dawaj.
2: Z Alicją Majewską grali, występowali. Mój znajomy podszedł po koncercie Alicji Majewskiej do niej i powiedział: pani Alicjo, bardzo ładnie pani śpiewa, powinna pani w to iść.
1: Za chwilkę wiadomości Radio Z o 9:00. Zostańcie z nami. Radio Z i
3: już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: O godzinie 13:00 stołówka na Wydziale Studiów Międzynarodowych pęka w szwach. Aplikację umożliwiającą korzystanie ze zniżek pobrało już ponad 4000 studentów. Same dobre rzeczy.
5: Dobry ruch u Joty.
6: Tak, bardzo dobry.
5: Bo student najedzony to student
6: szczęśliwy.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
3: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
4: Pan mi kibicował i dobiegłam.
5: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 9, jest wtorek, 13 października. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Minister edukacji w Radiu Z o bezpieczeństwie w szkołach. Będą zmiany ustawowe.
15: Testy z budowy zespołu. Nowy prezydent Krakowa potrzebuje poparcia w Radzie Miasta.
14: Hubert Hurkacz powalczy o ćwierćfinał w Szanghaju. Przeciwnikiem groźny Hiszpan.
13: 9.
14: Szykują się zmiany przepisów w sprawie bezpieczeństwa w szkołach, zapowiada to w Radiu Z minister edukacji Barbara Nowacka.
15: Chodzi o uregulowania prawne dotyczące tego, co może zrobić nauczyciel, gdy podejrzewa zagrożenie.
14: Bogdan Rymanowski po rozmowie z gościem Radia Z.
13: Tak jest.
14: To jaki jest plan minister edukacji na poprawę bezpieczeństwa w szkołach?
13: Wkrótce pojawi się nowe rozporządzenie, a w nim przepisy, które dadzą nauczycielowi prawo odebrania uczniowi niebezpiecznego przedmiotu. Będzie też nowa regulacja dotycząca niewpuszczania do szkół osób z zewnątrz. Ale to nie wszystko.
16: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane od jakiegoś czasu.
13: Barbara Nowacka jest przeciwna bramkom bezpieczeństwa w szkołach. Szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją nasze sumienia, dodaje minister edukacji.
14: Trudny sprawdzian przed prezydentem elektem Krakowa. Łukasz Gibała w Radzie Miasta musi zbudować sobie poparcie, dzięki któremu w ogóle będzie mógł rządzić.
15: Jego klub liczy zaledwie 6 osób na 43 radnych. Prezydent musi więc szukać sojuszników.
14: Z politykami w Krakowie rozmawiał o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich. Czy to w ogóle możliwe, by Gibała znalazł tę większość?
17: Sam twierdzi, że nie zamyka się na żadne środowisko i chce rozmawiać z wszystkimi klubami.
18: Nie będzie żadnego jakiegoś takiego, nie wiem, obrażania się na kogokolwiek albo sekowania kogokolwiek.
17: Pierwszy sprawdzian to głosowanie budżetu. To czeka Radę już w grudniu, mówi Michał Drewnicki z PiSu.
19: To głosowanie też pewnie będzie pokazywać, jak nowy prezydent podchodzi do ewentualnej współpracy z różnymi opcjami, z różnymi klubami.
17: W 43-osobowej Radzie najwięcej radnych ma Koalicja Obywatelska. Po sromotnej przegranej Moniki Piątkowskiej przekonać ich do współpracy na pewno nie będzie łatwo. Marcin Friedrich. Fridrich, Radio Z.
15: Łukasz Gibała zwyciężył w drugiej turze wyborów z przewagą 24 punktów procentowych.
14: Niebezpieczna dla ludzi i zwierząt choroba wraca z nową siłą na wschodzie Polski. Na wściekliznę chorują głównie lisy, ale coraz częściej zarażają się też zwierzęta domowe.
15: Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie odnotowano 4 ogniska tej choroby.
14: Z lekarzami weterynarii rozmawia o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: Wścieklizna to nadal śmiertelna i nieuleczalna choroba ludzi i zwierząt. Jak mówi Monika Michałowska-Lubelski, wojewódzki lekarz weterynarii, zwierzęta domowe nas atakują, a te dzikie stają się potulne.
20: Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
12: Na wściekliznę nie ma lekarstwa, dlatego powinniśmy szczepić swoje zwierzęta, zarówno te domowe, jak i gospodarskie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: W przypadku ugryzienia nie wolno tamować krwotoku, ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
14: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju tenisowego w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hurkacz będzie miał okazję do rewanżu za przegrany przed 2 tygodniami finał w Chengdu.
15: Nic za to udowadniać już nie musi Aleksander Zwieriew. Niemiecki tenisista po raz pierwszy w karierze zakończy sezon jako lider rankingu ATP. Długą i krętą drogę na szczyt Niemca z rosyjskim nazwiskiem zna doskonale Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
21: To prawda.
15: Co to za historia?
21: Ona znaczona olbrzymią determinacją i hartem ducha i ciała. W wieku 4 lat u Aleksandra Zwieriewa zdiagnozowano cukrzycę typu pierwszego. Choroba całkowicie zmieniła jego życie i życie jego najbliższych. Za wytrwałość w tych wszystkich trudnych latach Niemiec, będąc już gwiazdą, wielokrotnie dziękował swoim rodzicom, Aleksandrowi i Irinie, byłym zawodnikom, którzy podsycili w nim pasję do tenisa. Niedoskonałości biologii nie zatrzymały chemii, jaka zrodziła się między Saszą a rakietą tenisową. Determinacja doprowadziła Niemca do złota olimpijskiego w Tokio, a w tym sezonie do wielkoszlemowych tytułów w Paryżu i Nowym Jorku, do tego finał Wimbledonu, a w ubiegłym roku także Australian Open.
14: Za sportowymi sukcesami Aleksandra Zwieriewa stoi rodzina, trenuje go jego ojciec, a za całą resztę odpowiada brat, także tenisista Misza.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
24: Dzisiaj w pogodzie takie naście stopni, ale idzie ocieplenie. Widzieliśmy je na horyzoncie. Czwartek, piątek, więcej słońca w weekend.
25: To nie ocieplenie, to Ewelina przyszła.
26: Dzień dobry, co doradzamy słuchaczom, którzy jeszcze tam się krzątają po mieszkaniach, może gdzieś wychodzą na zakupy albo z dzieckiem do szkoły? W co się ubrać?
24: Żeby czapeczka? Dziecko, jak wychodzą z dzieckiem, to proponuję jej tam zostawić w tym przedszkolu, bo po co znowu następnego dnia odbierać?
25: Dziecko zawsze się ubiera jedną warstwę więcej niż dorosłego.
24: Tak, a dorosłego mniej niż, a kobiety jeszcze mniej. Maryczku.
23: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
27: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
26: To jedziemy z tym wtorkiem. Europe w Radio Z i 5 minut po 9:00.

Radio Z. 9:16 na zegarach. Bardzo nietypowe święta dzisiaj w kalendarzu. 13 października, czyli dzień bez biustonosza, dzień bez garnituru. Panowie, bez biustonosza, pewnie bez garnitury. Wszystko będzie się zgadzać. Co za oknem? No, świat powoli zmienia kolory. A my zrobimy wszystko, żeby nie pozwolić wam zmienić się w ludzi, którzy najchętniej zostaliby dzisiaj pod kocem. Oby ten wtorek zaskoczył czymś miłym. No i w tym możecie sobie odrobinkę pomóc. O tym opowiem za chwilę, bo kasa do wygrania codziennie w Radio Z.

0: Opa, potrzebujemy takich endorfin, wziąłem bans na antenie Zetki, a wy poznajcie Izę. A propos dzisiejszej daty.
1: Tłumaczę sobie, że urodzona jestem 13, więc to niekoniecznie musi być pechowa liczba i szczęście może być wszędzie i myślę, że no mi się poszczęściło.
0: A z okazji dzisiejszej daty w kalendarzu myślę, że ta 13 na pewno będzie szczęśliwa dla kogoś z was, bo dzisiaj nagroda główna w naszej zabawie to 500 000 zł, a wśród nagród w walizkach m.in. 50 tysięcy, Radio Z pod 7353. Tyle wystarczy, żeby zagrać o pół bańki. To kosztuje 3,69 zł. Od teraz wpada do gry 15 tysięcy razy 15 tysięcy szczęśliwych losów jednym SMS-em. O treści Radio Z pod 7353. Grajcie, wygrywajcie, trzymam za was kciuki.
2: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
9: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
10: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
9: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
10: Magnifique!
9: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
10: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
20: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.
3: zabawne, wzruszające i zaskakujące historie. Tylko w Radiu Z. Musiałem wam to powiedzieć. Maciej Musiał. Zapraszam.

0: Wiktor Waligura w Radio Z. A z nietypową sytuacją mieliśmy do czynienia na polskich drogach ostatnio, bo kierowca bardzo, ale to bardzo luksusowego i drogiego samochodu uszkodził go przez dziurę w gminnej drodze. Odszkodowanie wynosiło niemal 500 000, czyli więcej niż suma gwarancyjna polisy OC gminy, więc część kosztów samorząd musiał pokryć z własnego budżetu, więc są dwie dziury. Dziura w drodze i dziura budżetowa. Nie wszystkie drogi są przystosowane do luksusu. Proszę o tym pamiętać. Nie chcecie kłopotów, nie wyjeżdżamy luksusem z garażu. Radio Z
1: i już. Reklama. SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
17: Fonix Ból Uszu Max.
16: Słucham?
17: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
16: Fonix Ból Uszu Max?
17: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer jeden.

ostatnie 8 minut, żeby zagrać o 500 000 złotych, mnożąc szansę 15 tysięcy razy. Jak? Trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Grajcie, wygrywajcie. Radio Z 7353. A teraz Brave.

0: Brains na antenie Radia Z. Papież Leon XIV będzie dzisiaj operowany. Do czego potrzebuje tajnej tożsamości? Opowiadamy w wiadomościach o 10:00, dlatego zostańcie z Zetką koniecznie. Radio Z
1: i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20:00. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Lale, czyli Girls Band Moniki Kosiołek, który podbija internet.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20:00.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Reklama.
5: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
14: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Korzyści pełen sklep.
21: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
22: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
23: Po reklamie.
0: Wtorek, 13 października, o tej porze wiadomości Radia Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Nowe fakty w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Policja zatrzymała kolejne osoby.
1: Przycisk alarmowy w szkole. Ministerstwo Edukacji rozważa taki pomysł.
0: Tajne tożsamości papieża. Powiemy, do czego to potrzebne Leonowi XIV. 10. Niemieckie służby zatrzymały w Karlsruhe kolejnych podejrzewanych o podpalenie stacji Starlinków pod Grójcem. Te informacje przynosi dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk.
2: Dzień dobry.
0: Co o nich wiemy?
2: Jedną z zatrzymanych jest 25-letnia kobieta, Diren A., bo tak się nazywała. Miała zawieść obu domniemanych sabotażystów do Polski. Pojazd jest zarejestrowany na firmę z siedzibą w Bad Schönborn, której ona właśnie jest prezesem. 25-latka miała wysadzić mężczyzn w pobliżu miejsca zdarzenia, czyli w okolicach Grójca, po czym sama wrócić do Niemiec. Śledczy przeszukali też pomieszczenia firmy Direna, a podejrzewają, że ma powiązania ze zorganizowaną przestępczością. Z tych doniesień niemieckich mediów wynika też, że jest kolejny zatrzymany, tym razem w Berlinie. To może być mężczyzna, który miał odebrać podejrzanych z Warszawy i przewieźć ich do Niemiec.
1: Z Radia Z wiecie, że w Niemczech zatrzymano już dwóch obywateli Turcji, którzy mają być sądzeni w Polsce.
0: Ministerstwo Edukacji rozważa wprowadzenie w salach lekcyjnych przycisku alarmowego. Barbara Nowacka zdradza w Radiu Z plany po ostatnich atakach w szkołach.
1: Od piątku policja patroluje szkoły i prowadzi w nich kontrolę. Liczba zatrzymanych w związku z planowaniem ataków wzrosła do 167.
0: Reporter Radia Z Daniel Wrzos poznał szczegóły tego pomysłu. Daniel, jak te przyciski mają działać i kiedy miałyby się pojawić?
20: No na razie minister daje sobie tydzień na przygotowanie przepisów i ich skonsultowanie. Sam mechanizm może być kosztowny, żeby pojawił się w każdej szkole. Ma działać podobnie jak w banku podczas napadu, dzięki czemu pracownicy mogą szybko powiadomić służby. Podobnie byłoby w szkole. Minister Nowacka nie jest za to zwolenniczką ustawiania bramek bezpieczeństwa.
23: Chcemy dać możliwość, żeby szkoły mogły mieć u siebie narzędzia, które pozwolą wykrywać niebezpieczne przedmioty. Natomiast bramka w każdej szkole to z rozmów z dyrektorami. Czasami może być kompletnym paraliżem szkoły.
20: Przyciski alarmowe pojawiły się w zeszłym roku w kilku szkołach na Woli w Warszawie. Tam sygnał dociera do dyrektora lub pielęgniarki.
1: Z pomysłem przycisku bezpieczeństwa w szkołach wyszedł w zeszłym tygodniu były minister edukacji Przemysław Czarnek z PiSu.
0: Śląscy samorządowcy jednoczą się w walce o swoje szpitale. Ponad 20 starostów i prezydentów miast, ponad podziałami politycznymi, domaga się finansowania szpitali powiatowych, bo są one na skraju przepaści.
1: Kontrakty są za niskie, koszty rosną, a część świadczeń wciąż czeka na zapłatę. Samorządy nie godzą się, by na nie właśnie przerzucano odpowiedzialność za kryzys. Nie chcą decydować, które szpitale likwidować albo łączyć z innymi. Żądają większych pieniędzy albo zdecydowanej reformy ze strony rządu.
24: My jesteśmy wykrwawiani. Dajcie nam jeść, dajcie nam istnieć.
25: Otrzymujemy z Ministerstwa Zdrowia pieniądze na otwarcie oddziału pulmonologii. NFZ uznaje, że ten oddział jest niepotrzebny i go nie finansuje. Od 2 lat utrzymuje go miasto.
26: Nie może być tak, że rękami samorządowców robi się reformę. Wygląda to troszkę na celowe zagładzanie tych szpitali, aby podejmować te niepopularne decyzje.
1: W województwie śląskim NFZ zalega szpitalom z wypłatami na co najmniej 300 milionów złotych.
0: Papież idzie na operację. Będzie miał wycinany guzek na płucu. W rzymskiej klinice Gemelli ma się pojawić przed południem.
1: Daty zabiegu jeszcze nie ogłoszono. Niektóre źródła mówią, że może to być już dziś po południu. Wiadomo na pewno, że w szpitalu są nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
0: I o nich właśnie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
27: Ściśle pilnowana ma być poufność konkretnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników jego badań mają być chronione przed hakerami i ewentualnym wyciekiem informacji. Dlatego dane medyczne Leona XIV mają być wprowadzane do systemów informatycznych z wykorzystaniem specjalnych kodów lub fałszywego nazwiska. Całe 10. piętro szpitala, gdzie będzie papież, ma być całkowicie odizolowany od pozostałych bloków i oddziałów. Wejścia ma pilnować ochrona szpitala, włoska policja i żandarmeria watykańska. Do ochrony mają być wykorzystywane m.in. drony. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Po zabiegu Leon zostanie w szpitalu przez tydzień. Na początku listopada ma w planach podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru.
0: U nas teraz wiadomości ekonomiczne. Witamy Iwona Kuten.
28: Dzień dobry, zapraszam.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Wyższe zarobki to główny powód zmiany pracy Polaków. Tak deklaruje 64% respondentów. 21% wskazało na atrakcyjniejsze benefity, wynika z raportu firmy SW Research. Respondenci wymienili także możliwość awansu, krótszy dojazd do pracy i rozwój nowych kompetencji. Jednocześnie 17% badanych deklaruje, że nic nie skłoni ich do zmiany pracy. Jest poselski projekt, który ma rozwiązać problem przelewów na telefon, czyli blików trafiających do nieodpowiednich odbiorców. Chodzi o konta bankowe powiązane
0: związane z numerami, które zmieniły właściciela, informuje dziennik Gazeta Prawna. Operator według projektu będzie musiał udostępnić dostawcy usług płatniczych zestawienia numerów, które w związku z rozwiązaniem umowy mogą być przydzielone innym osobom. Rynek karmy dla zwierząt rośnie, a relacja opiekunów z pupilami wpływa na zakupy. Portal spożywczy pisze, że wartość sprzedaży żywności sięgnęła w sierpniu ponad 5 miliardów złotych. To wzrost o ponad 5% rok do roku. 47% opiekunów wybiera karmę dlatego, że ich zwierzę ją lubi. Istotne znaczenie ma również jakość, korzyści dla dobrostanu zwierzęcia czy dopasowanie karmy do potrzeb. Opiekunowie chętnie sięgają po karmę premium i super premium.
29: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Proszę Państwa, pełnoprawna jesień. Dziś może troszkę pokropić się na Podhalu. Tam też będzie najchłodniej siódemeczka. Deszczowe chmury także w północnych województwach, a na termometrach statystycznie dzisiaj od 11 do 14 stopni. Najwięcej na zachodzie.
29: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz2trzydrukuj.pl.
0: Na kolei szykuje się prawdziwa rewolucja. Kto jeździ pociągami? Proszę zostać z Radiem Z. Za chwilę zdradzę szczegóły, a już teraz Fool's Garden i Lemon Tree. Mamy 6 minut po 10. Dzień dobry ponownie.

0: Sarsa w Radiu Z, 10:14 na zegarach. I dzień dobrych wiadomości, jak co dzień w Radiu Z. PKP się pochwaliło, że od nowego roku będzie u nas absolutne kolejowe Eldorado. Więcej połączeń, punktualne pociągi, szybsze przejazdy, nowe trasy, zarówno między największymi miastami, jak i do mniejszych miejscowości do tej pory wykluczonych. PKP Intercity wprowadza rekordową liczbę 600 połączeń dziennie. Nowa siatka ma obowiązywać od grudnia. Ja się bardzo cieszę. A co na to Polacy?
1: Tego nie było.
2: Nie było, nie
1: kiedyś
2: było.
1: Kiedyś tego nie. Absolutnie nie
2: A skąd?
1: Było. To jest dopiero teraz.
2: To jest dopiero teraz. To jest na... Wie pani co? To jest teraz na czasie.

0: Ależ to płynie. Katy Perry, Skip Marley w Radiu Z. A ja chciałam was zaprosić
1: do marzeń.
0: Do marzeń na temat tego, dokąd wybierzecie się na kolejny urlop.
1: Za co?
0: To jasne. Za to, co dzisiaj wygracie w naszej zabawie. Posłuchajcie, co planuje Magda, która wygrała u nas 100 tysięcy złotych.
2: Pewno jakaś wycieczka. Pojedziemy gdzieś na jakąś wycieczkę, czy też w Polskę, czy za granicą, zobaczymy. Ale taki reset na pewno tutaj się przyda.
0: Dzisiaj do wygrania 500 000 złotych, ale w walizkach są też inne, bardzo, to bardzo przytulaśne kwoty. Na przykład 50 tysięcy. Radio Z SMS-em pod 7353 wystarczy, żeby dołączyć do zabawy. To kosztuje 3,69 zł. A od teraz do 11. Każde wasze zgłoszenie wpada do gry 10 tysięcy razy. Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
4: Reklama.
5: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
6: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
5: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
10: Panie Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
10: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
10: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Po reklamie.
21: Cześć, tu Maciej Musiał. Czekam teraz na radioz.pl na twoją piękną opowieść. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z.

0: Kaira, na moje nieszczęście. To jest taka piosenka o rozczarowaniu miłosnym. No ale tak też bywa. 20 minut do 11 w prasie kolorowej jest bardzo ciekawy tytuł. 86-letni Al Pacino drepcze za młodszą o ponad pół wieku ukochaną w drodze do restauracji. No panowie, do pań to trzeba mieć zdrowie. Moi znajomi twierdzą, że w polskiej wersji językowej mówi się Al Pacyna i że rzekomo jesteśmy rodziną. Jeśli w grę wchodzi jakiś spadek, to nie zaprzeczam.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
15: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

Cezaria. A wy macie jeszcze ostatnie 9 szczęśliwych minut, żeby mnożyć swoje szanse na pół miliona złotych w dzisiejszym finale aż 10 tysięcy razy. Jak? Wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353. Powodzenia!

0: Anastasia, Left Outside Alone w Radiu Z od chwili do 11, czyli najnowszych wiadomości, a w nich o tym, że patrole policji w szkołach zostają na dłużej. Zostańcie z Zetką. Radio Z i już.
1: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
2: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
1: Musiałem wam to powiedzieć.
2: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
1: No, musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
15: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
16: Masz tyle sukienek.
15: No, ale wszystkie za duże.
16: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
15: Nie, biorę Hepa Slimin.
16: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
15: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
16: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
15: To co, zakupy?
16: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
17: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
18: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofar.
19: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Magda, wszystko w porządku?
22: Przepraszam, migrena.
23: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
22: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
24: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
25: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 11, studiów wiadomości Radia Z, Iwona Kutyna, słuchamy.
26: Makabryczne odkrycie w Kielcach. Policja znalazła cztery ciała.
0: Podpalenie bazy Starlink na Mazowszu, kolejne zatrzymania w Niemczech. Więcej i szybciej PKP Intercity z nowym rozkładem. Jedenasta. Ciała czterech osób znaleziono na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Więcej o tej makabrycznej sprawie reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
1: Po godzinie 7 policja dostała zgłoszenie o martwym mężczyźnie na jednym z balkonów czteropiętrowego bloku. Gdy mundurowi dojechali na miejsce i próbowali dostać się siłowo do mieszkania, na ich drodze stanął agresywny pies. Został odłowiony z pomocą pracowników schroniska dla zwierząt. Policjanci weszli do lokalu. Wtedy okazało się, że ciał jest więcej. Mówiła mi podkomisarz Małgorzata Berkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
2: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn.
1: Śledczy ustalają teraz, kim są ofiary, zabezpieczają ślady. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że w lokalu mieszkał 50-letni mężczyzna z żoną i dwoma nastoletnimi synami. Policja nie potwierdziła jednak na razie, że to właśnie te osoby są ofiarami. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Daniel Wrzos rozmawiał z policją i prokuraturą. Co mówią o zatrzymanej?
3: 25-latka miała podwieźć dwóch obywateli Turcji mieszkających w Niemczech w okolice Grójca, gdzie jest stacja internetu satelitarnego, który dostarczany jest również na Ukrainę. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że sprawa jest rozwojowa.
4: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
3: Niemieckie media podają, że doszło do kolejnego zatrzymania w Berlinie. To mężczyzna, który miał odebrać sabotażystów z Warszawy, ale tego zatrzymania polska strona na razie nie potwierdza.
0: Dwóch zatrzymanych Turków ma być sprowadzonych do Polski w oparciu o europejski nakaz aresztowania. Ukraiński MSZ apeluje do zachodnich partnerów o pomoc w ochronie żeglugi na Morzu Czarnym. Rosja znów ostrzelała dwie cywilne jednostki w okolicach bułgarskiego wybrzeża. Załoga jednego statku została uratowana. W przypadku drugiej jednostki marynarze zostali uznani za zaginionych. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy jest jakaś odpowiedź ze strony NATO albo Unii Europejskiej?
21: Tak, choć nie na taką, jaką liczy Ukraina. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła takich dronów na statki handlowe u wybrzeży Bułgarii, pisząc na platformie X o eskalacji na Morzu Czarnym. Jeśli chodzi o NATO, tu jeszcze komentarza nie ma. Bułgaria zapowiedziała pilną rozmowę z sekretarzem generalnym Sojuszu. Chce też wezwać na dywanik rosyjskiego ambasadora. To kolejny już taki atak w tym miesiącu. Wcześniej rosyjskie drony uderzyły w tureckie statki płynące z ukraińskim zbożem przy wybrzeżu Rumunii i Bułgarii. W sumie zniszczonych zostało już 6 jednostek.
0: Po tym jak zablokowane zostały główne porty w Odessie czy Mikołajowie, Ukraina eksportowała zboże przez port Izmail. Od kilku tygodni jednak Rosja robi wszystko, żeby zablokować i tę drogę. 600 pociągów każdego dnia. PKP Intercity zaprezentowało nowy rozkład jazdy. Kolej połączy nie tylko duże miasta, także mniejsze miejscowości jak Działoszyn, Olecko czy Łomża. Skróci się też czas przejazdu, zapewnia Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
25: Z Gdańska do Warszawy Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Z Krakowa do Gdańska pojedziemy w 4 godziny 45 minut, a na przykład z Gdańska do Wrocławia w 4 godziny 8 minut. Takie czasy są bezkonkurencyjne dla transportu drogowego.
0: Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj parasole przydadzą się głównie w północnych województwach, ale pokropić może również przelotnie na krańcach południowych, głównie na Podhelu, ale także w województwie lubelskim, na termometrach od 7 stopni w okolicach Zakopanego do nawet 14-15 w okolicach Szczecina.
26: Radio Z i już.
27: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Sanach w Radiu Z, 13 minut po 11. I piszą o nas bardzo dobrze w norweskich gazetach, kochani. Cytuję: Polska stała się nowym mocarstwem gospodarczym Europy, a dla innych krajów, również Norwegii, twierdzi dziennik Aftenposten, powinna być przykładem. Dziennik wskazuje, że Norwegia przez lata przyciągała tysiące polskich pracowników, a dzisiaj to Polska przyciąga zarówno wracających imigrantów, jak i pracowników z Europy Zachodniej. I tu najważniejszy fragment: o tym sukcesie miały w ocenie gazety decydować pracowitość, przedsiębiorczość i wysoki poziom wykształcenia Polaków, także gratuluję wam i sobie. To teraz będzie piosenka okolicznościowa od Sii, a za chwilę więcej dobrych wiadomości, ale od Maćka Musiała, The Greatest. Można zrobić głośniej.

0: Radio Z, 20 minut po 11:00, jak co dzień o tej porze, kolejna dobra historia naszego nowego kolegi.
1: Musiałem wam to powiedzieć, czyli prawdziwe historie Maćka Musiała.
2: Hej, też tak macie, że jak czekacie na kogoś w knajpie, to aż trudno nie słuchać wam, o czym ludzie mówią obok? No, ja ostatnio też tak usłyszałem jedną historię, w którą założę się, że nie uwierzycie. Piotr i Marcin są braćmi, ale przez 40 lat swojego życia nie mieli o tym pojęcia. Piotr jako adoptowany syn od zawsze czuł potrzebę poznania swoich korzeni. O tym, jak ma naprawdę na imię i nazwisko oraz fakcie, że jednak ma rodzeństwo, dowiedział się dopiero kilka lat temu. Któregoś dnia dostał wiadomość na komunikatorze. Cześć, chyba jestem twoim bratem. Słuchajcie, bracia znaleźli się przez social media. Jednak czasem ten internet przyczynia się do dobrych rzeczy, a nie tylko dram w komentarzach. Marcin widzi podobieństwo do Piotra w swoich dzieciach i jego kaczym chodzie. Nieprawdopodobna historia, która przypomina, że z rodziną nie wychodzi się dobrze tylko na zdjęciach, ale równie dobrze wychodzi się na spotkanie z internetu po 40 latach. Sami przyznacie, że przecież musiałem wam to powiedzieć.
0: Jeśli też chcecie coś przekazać Maćkowi i naprawdę musicie, no to zapraszamy. 321-321-321. Można dzwonić, można też pisać na adres, uwaga, musiałem. @radioz.pl, czyli bez polskich znaków. Zachęcam, bo Maciek czyta, wysłuchuje i odpowiada.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na dzień nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
10: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
22: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Po reklamie.
5: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie Radia Z.

0: tam, gdzie przydałyby się już odpalone kaloryfery, gramy taką nutkę, jeszcze noc wakacyjną. Last Frequencies, Mary Forish, Paraiso na antenie Radia Z i 22 minuty do południa. No to co? Może przekonam was do tego, żeby spróbować odmienić swoje życie na lepsze. 500 000 złotych wystarczy na fantastyczny nowy samochód, na remont domu, na zakup może jakiejś małej nieruchomości tam, gdzie zawsze marzyliście. Tyle właśnie dzisiaj czeka na was w naszej zabawie. Ze samo odebranie telefonu od Zetki macie gwarantowane 25 000 złotych w portfelu, czerwonym portfelu z Zetki. Nic, tylko wchodzić i grać. Radio Z 7353. Tyle wystarczy, żeby dołączyć do zabawy. To kosztuje 3,69 zł. No a potem będziecie mówić tak, jak Iza z Woli Dębińskiej.
1: To jest prawda. I jednak się wygrywa. Trzeba w to uwierzyć po prostu.
0: A żeby zwiększyć wasze szanse na wygraną od teraz do południa, czyli przez 20 minut z małym hakiem, każde zgłoszenie wpada do gry 15 000 razy 15 tysięcy. Szczęśliwych losów od nas dla was. Radio Z 7353.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
10: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
9: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
9: Aflofarm.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca. Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.

To Kaigo, a ja przypomnę, że macie ostatnie 9 szczęśliwych minut, żeby zagrać o 500 000 złotych, mnożąc szansę 15 000 razy. Radio Z 7353. Grajcie i wygrywajcie.

0: antenie Radio Z. Za chwilę południe i najważniejsze wiadomości, a w nich o naszych piłkarkach, które dzisiaj mają bardzo ważny mecz.
1: Maciej Musiał ma historię, które musi powiedzieć wam. Ale może jest taka, którą najpierw ty musisz powiedzieć Musiałowi?
2: Dzwońcie, piszcie i nagrywajcie swoje historie. Czekam na was na radioz.pl.
1: Telefon, messenger, WhatsApp, mail albo formularz na radioz.pl. Opowiedz swoją historię.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radio Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
19: Neonet, Neonet.
20: To korzyści pełen sklep.
19: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
21: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
3: Po reklamie.
0: I to już południe w Radio Z. Ponownie najważniejsze wiadomości i ponownie Iwona Kutyna. Słuchamy.
22: Nawoływał do zabójstwa premiera i marszałka, usłyszał zarzuty. Policja w ZOW Łącznej na Dolnym Śląsku chodzi o znęcanie się nad zwierzętami. Nasze piłkarki walczą o mundial. Dziś rewanżowy mecz z Belgią. 12. Miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja zatrzymała mężczyznę, który kierował groźby pod adresem przedstawicieli polskich władz. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty. To kolejna osoba, która planowała zamach na najważniejsze osoby w państwie. Reporter Radia Z Daniel Wrzos ze szczegółami tej sprawy. Co wiadomo o zatrzymanym?
1: To 46-letni mieszkaniec Obornik w Wielkopolsce. W internecie publicznie nawoływał do zabójstwa premiera Tuska i marszałka Czarzastego. Z kolei w niedzielę na Dolnym Śląsku policjanci zatrzymali 60-latka. Był aktywny na różnego rodzaju skrajnych grupach, które nawoływały do przemocy i nienawiści w życiu publicznym. Informacja o jego planach trafiła do Służby Ochrony Państwa. Przekazała je osoba, która nie była zamachowcem, ale była z nim w kontakcie. Groźby kierował także pod adresem wicepremiera i szefa MON-u.
22: 60-latek ma być dziś przesłuchany przez warszawską prokuraturę. Prezydent gotowy jest wrócić do rozmów o nominacjach ambasadorów, ale nie z szefem MSZ-u, a z premierem. Karol Nawrocki mówił o tym w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Według szefa jego kancelarii Zbigniewa Boguckiego, po co rozmawiać z pośrednikiem, skoro można z Donaldem Tuskiem?
2: Czytam tę wypowiedź pana prezydenta, że musi rozmawiać z panem premierem na temat nominacji ambasadorskich, po prostu z przebiegu rozmów z panem ministrem Sikorskim. Było porozumienie, było uzgodnienie. Ci ambasadorowie byliby pewnie już dzisiaj, ale nie zgodził się na to Donald Tusk. Więc jaki sens jest rozmawiać z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, skoro on nie ma tak naprawdę na koniec nic do powiedzenia w tej sprawie?
22: Spór o nominacje ambasadorskie ciągnie się od 2024 roku. To wtedy minister Sikorski zdecydował o zakończeniu misji 50 dyplomatów oraz o tym, że kandydatury zgłoszone przez poprzednie kierownictwo jego resortu zostaną wycofane. Prezydent Duda mówił wtedy, że nie można odwołać ani powołać ambasadora bez jego podpisu. To stanowisko podtrzymuje Karol Nawrocki. Duża akcja policji w ZOO w Łącznej koło Wałbrzycha to efekt dochodzenia w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Sprawę zgłosiły organizacje prozwierzęce. Adwokat właścicieli ogrodu poinformował o zatrzymaniu ich syna, a zarazem dyrektora placówki i przeszukaniu jego mieszkania. W wiadomościach nasz reporter Szymon Kastelik. Co dzieje się na miejscu?
4: ZOO jest zamknięte, policja nikogo nie wpuszcza. Zwierzęta mają być badane, ale jak mówi adwokat właścicieli Łukasz Opaliński, nie wiadomo przez kogo i nie pokazano też żadnych dokumentów.
23: Zwierzęta będą dzisiaj zabierane. My nic na ten moment nie wiemy.
4: Dyrektor ZOO Marcin Nowaczyk opublikował wczoraj oświadczenie po tym, jak dowiedział się o planie odebrania zwierząt.
24: Mamy dokumentację dotyczącą opieki weterynaryjnej.
4: Sprawa ma dotyczyć trzymania zwierząt w złych warunkach i niezapewnienia im odpowiedniej ilości pokarmu. Szymon Kastelik, Radio Z.
22: ZOO działa od kilkunastu lat, ma 160 gatunków zwierząt. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet zagra dziś z Belgią rewanżowy mecz pierwszej rundy baraży o przyszłoroczny mundial. Spotkanie rozegrane zostanie w Gdańsku. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Biało-czerwone w niełatwej sytuacji.
25: Zgadza się. Polki muszą gonić, bo w piątek przegrały pierwsze spotkanie z Belgikami. Porażka była jednak minimalna, 0-1, a to oznacza, że straty są na pewno do odrobienia, deklaruje przed rewanżem obrończyni naszej kadry Paulina Dudek.
26: Pewne rozczarowanie wynikiem po pierwszym meczu było, ale po końcowym gwizdku zaczęłyśmy to zamieniać na taką pozytywną energię i w każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
25: Zwycięzca dwóch meczów zagra w drugiej, ostatniej rundzie baraży prawdopodobnie z Irlandią, która w pierwszym spotkaniu w Astanie rozbiła reprezentację Kazachstanu aż 8-0.
22: Mecz Polska-Belgia rozpocznie się o 18:00. Relacje naszego reportera ze stadionu w Gdańsku usłyszycie w wiadomościach Radia Z. A teraz usłyszycie wiadomości kulturalne. Moje dla Was Michał Adamiuk.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany niecałe 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Kamila Urzędowska. Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach. Rekwizyty z planu lalki można zobaczyć z bliska. W warszawskim domu aukcyjnym trwa wystawa przedmiotów z filmowej ekranizacji powieści Prusa. Niektóre z nich wymienia Julia Olszewska z Dessa Unicum.
29: Płaszcz barona Krzyszowskiego, granego przez Borysa Szyca, suknia hrabiny Rzeżuchowskiej oraz charakterystyczne elementy garderoby głównych bohaterów. Kapelusz Izabeli Łęckiej oraz cylinder i zegarek kieszonkowy Stanisława Wokulskiego.
28: Na wystawie jest też ponad 70 oryginalnych rysunków do książki Bolesława Prusa. Mamy w końcu pełny zwiastun Blade Runnera 2099. Fabuła będzie się rozgrywać 50 lat po wydarzeniach z poprzedniego filmu, kiedy to replikanci, czyli sztuczni ludzie, wygrali bunt i przejęli władzę. Producentem filmu jest Ridley Scott. Premiera 25 listopada na platformie Amazona.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Dzisiaj nawet niezła pogoda, bo deszczowe chmury tylko w okolicach północnych i odrobinka deszczu na Podhalu, a także przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie. Jutro już pogoda bardziej sprawiedliwa, popada w niemal wszystkich rewirach Polski z wyjątkiem tych zachodnich. Tam będzie pięknie.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
0: Prawie 6 minut po południu, za chwilę o metodzie 10 minut. Na kreatywność, ale teraz Iwana Sens w Radiu Z.

mój wydawca Krzysiu aż miał pomysł, żeby zapuścić sobie dready po tym utworze. Big Mountain, Baby, I Love Your Way w Radiu Z. A pora taka, bo mamy 17 minut po południu, że niektórych dopada syndrom drzemki niemowlaka, czyli coś tam zjedliśmy, chce się ziewać, spada efektywność. No ja coś dla was mam z tej okazji, zasadę 10 minut. Ona jest wymyślona przez neurobiologów, ponieważ ruch to paliwo dla mózgu. Badania jednoznacznie dowodzą, że oderwanie się od biurka błyskawicznie podkręca kreatywność i uruchamia lawinę nowych pomysłów, także odchodzimy od biurek, moi drodzy. 3, 2, 1, na powietrze!

0: Miłość to jest cudowne. Louis Armstrong oczywiście, What a Wonderful World. No aż by się chciało przenieść gdzieś, gdzie jest naprawdę piękna pogoda i tak zwany święty spokój. Do usług, jeśli chodzi o Radio Z w tych sprawach, bo dzisiaj przypominam, w naszych walizkach czeka na Was 500 000 złotych, a w czerwonym portfelu za samo odebranie telefonu od Zetki możecie zarobić 25 tysięcy. Starczy na wakacje z całą rodziną, być może nie macie na ferie, a być może przyda się kasa na wymianę nowego samochodu. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i jesteście w grze. Tym bardziej, że od teraz każde zgłoszenie wpada do gry aż 12 tysięcy razy, a potem, mam nadzieję, będziecie mówić tak jak Marta.
1: O Boże, ale mi zrobiliście dzień.
0: Komu zrobić dzień? Trzeba odrobinkę nam w tym pomóc, wysyłając SMS-a o treści Radio Z pod 7353.
2: Radio Z. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
14: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Zetki już.
3: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina Noteci.

0: Feel My Love. Take That i Michael Patrick Kelly w Radio Z. Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. No i nie ukrywajmy, w ofercie sklepów już znicze, kwiaty, strojki. A tymczasem w Niemczech u naszych sąsiadów wygląda to zupełnie inaczej. Redakcja gazety Fakt wybrała się nawet na taką specjalną ekspedycję porównawczą cen. I co się okazało? Okazało się, że o tej porze roku, czyli mniej więcej w połowie października, w Niemczech zniczy ze świecą szukać. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pani zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
24: Castorama.
25: Teoria
26: i praktyka.
25: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
26: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
25: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
26: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
28: Po reklamie.
29: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ostatnie 10 szczęśliwych minut na pomnożenie swoich szans na 500 000 złotych aż 12 tysięcy razy. Zagrajcie o kasę. Radio Z 7353 za 3,69 zł. Wystarczy 12 tysięcy szans. Radio Z 7353.

na sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Gibbs. Róż na dnie Radio Z. Za chwilę najważniejsze wiadomości, a w nich o górnikach, którzy zmieniają profesję. No właśnie, z kopalni na pociągi. Jak to się robi, to o tym za chwilę opowiem. Zostańcie z Radio Z. Radio Z
1: i już. Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
3: Reklama.
4: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
5: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
4: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
10: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
11: Pan mi kibicował i dobiegłam.
12: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
20: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
20: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
22: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
23: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
24: Miau, ludzie są dziwni. Stoi taki z butelką, patrzy na zielony pojemnik, potem na żółty, znowu na zielony człowieku. Opakowanie szklane do zielonego, papier do niebieskiego, a metale i tworzywa sztuczne do żółtego. Nawet kot się tego nauczył. Miau, segregacja to podstawa. Pobierz bezpłatnego e-booka z totaleco.pl.
25: Total Eco. Organizacja odzysku opakowań.
26: Wszystko, czego dziś chcę,
27: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
0: Na zegarach już prawie 13, a to oznacza, że ponownie Iwona Kutyna sprawdzi dla nas najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
29: Seria zatrzymań w związku z podpaleniem stacji Starlink na Mazowszu. Ślubowanie sędziów bez prezydenta, opinia Komisji Weneckiej. Z kopalni na kolej górnicy zmieniają profesję. 13. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Reporter Radia Z Michał Dzieneński zajmuje się tym tematem. Kiedy sabotażyści trafią do Polski i kto był zleceniodawcą?
1: Służby nie mają wątpliwości. Turcy, którzy mieszkali na terenie Niemiec, działali na zlecenie Rosji. Mamy też dowody, że to oni dokonali dywersji, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
2: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
1: Kiedy Turcy trafią do Polski, postawione będą im zarzuty sabotażu, a także dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Ich ekstradycja z Niemiec może jednak potrwać kilka tygodni.
29: Według niemieckich mediów do kolejnego zatrzymania doszło w Berlinie. To mężczyzna, który miał odebrać sabotażystów z Warszawy. Strona polska na razie tego nie potwierdza. Jest ruch Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według organu doradczego Rady Europy należy zagwarantować, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli wyborczej. Komisja dopuszcza możliwość złożenia ślubowania bez fizycznej obecności prezydenta, ale pod warunkiem jego potwierdzenia przedstawionego prezydentowi. 3 miesiące w areszcie spędzi 21-letni student kryminologii na Kulu Jarosław F. Jest podejrzany o planowanie zabójstwa przypadkowo napotkanych osób na tle rasowym. O tym, jak został zatrzymany, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Służby zostały poinformowane o dziwnym zachowaniu studenta przez władze uczelni. Okazało się, że interesował się przemocą. Gromadził też noże, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Prowadzony przez siebie w samochodzie na taksówkę, na aplikację, posiadał nóż, a w domu, w miejscu zamieszkania dodatkowe dwa noże. Oględziny jego telefonu wskazują, że w ostatnim czasie oglądał dużo filmików związanych z przemocą i z nawoływaniem do przemocy.
3: Student nie przyznał się do zarzutów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
29: Grozi mu do 15 lat więzienia. Policjanci w szkołach po ostatnich aktach przemocy w placówkach edukacyjnych. Mundurowie oprócz patrolowania okolic szkół będą też wchodzić do środka i rozmawiać z młodzieżą. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
5: Będziemy zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju podejrzane zachowania, ale ten element rozmowy z młodymi ludźmi jest nawet ważniejszy. Również po to, by wiedzieli, jak poważne konsekwencje mają różnego rodzaju głupie żarty związane z ostatnimi przypadkami ataków w szkołach, mówiła mi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
6: Słowa, które czasami wypowiadamy dla żartów, publikowanie zdjęć, niebezpiecznych narzędzi mają swoje konsekwencje.
5: Mundurowi omawiają m.in. przypadek dwóch dziewczynek, które okłamały służby, mówiąc, że zostały zategowane przez przypadkowego mężczyznę z nożem, a w rzeczywistości te historie zmyśliły. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
29: Czy przypadek 17-latka z Ozorkowa, który w internecie pisał o wyzwaniu polegającym na atakach nożem. On zostanie potraktowany jak dorosły, grozi mu do 3 lat więzienia. Drożeje benzyna. Jutro litr 95 maksymalnie kosztować będzie 7,11. Tańszy będzie natomiast diesel. Za litr oleju napędowego zapłacimy 7,98. Górnicy porzucają podziemne korytarze i uczą się prowadzić pociągi, a to w ramach specjalnego programu Polskiej Grupy Górniczej i Kolei Śląskich. To szansa dla tych, którzy korzystają z państwowych odpraw i chcą zacząć nowy etap zawodowego życia. Jednym z nich jest Łukasz Dziaja, który przepracował w kopalni 18 lat. Rozmawiał z nim nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Dlaczego właśnie po 18 latach pan zdecydował się, no, przekwalifikować
8: względy osobiste, a od zawsze gdzieś koleje, transport publiczny czy coś takiego były po prostu gdzieś moją pasją?
7: Jest to jednak trudne?
8: Spodziewam się od samego początku, że nie będzie to łatwy kurs.
7: Co może łączyć właśnie obie profesje?
8: Odpowiedzialność, sumienność.
29: Koleje Śląskie chcą przekwalifikować nawet 200 górników.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
29: Dzisiaj na termometrach maksymalna temperatura to 15 stopni na zachodzie. Jutro ciut więcej, 16 na zachodzie i na północy kraju, ale jutro za to więcej deszczowych chmur. Bez deszczu będzie tylko w Wielkopolsce i na zachodzie, jeśli chodzi o noc, rano przymrozki na południu.
9: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
10: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Jeszcze chwila i zmieni się czas. No właśnie, czy czas zimowy, czy czas letni bardziej nam służy? Naukowcy już to wiedzą, a ja się tą wiedzą podzielę za chwilę. Tu Radio Z, szybko zleci. Ewelina Pacyna, cześć.

Jam Enrique Iglesias, El Perdón. Takie przyjemne bujanie na 15 minut po 13 od nas dla Was. Tymczasem kolejny weekend, poważna zmiana w naszych życiach, czyli zmiana czasu na czas zimowy. Cofamy wtedy zegary z godziny 3:00 na 2:00, ale naukowcy wskazują wyraźnie, od lat zresztą, że gdyby całkowicie zlikwidować zmianę czasu, byłoby to korzystniejsze dla naszego organizmu wskazują, że ten najbardziej korzystny dla człowieka czas to czas zimowy. No to miejmy nadzieję, że po tej zmianie, nim przyjdzie kolejna, ktoś wreszcie zacznie słuchać mądrych głów.

0: To oczywiście Soul Asylum, Runaway Train na antenie Radia Z. Moi drodzy, co powiecie na odrobinkę zaangażowania w swoją przyszłość finansową? Posłuchajcie, co na ten temat mówi Bartek z Namysłowa.
1: Myślę pozytywnie, że w końcu właśnie trafi to na mnie i zadzwonię prowadzący z Radia Z.
0: No ale wcześniej trzeba dołączyć do zabawy. Dzisiaj 25 tysięcy złotych płacimy za samo odebranie telefonu od Zetki, ale żebyśmy zadzwonili, to musicie się zgłosić. Radio Z pod 7353 to kosztuje 3,69 zł. A główna nagroda, naprawdę kusząca, 500 000 złotych, czeka na was w walizkach. Wśród nagród także inne, naprawdę duże kwoty, jak na przykład 50 tysięcy. I trzeba nam tylko was, waszego zgłoszenia. Radio Z 7353. Żebyśmy wiedzieli, do kogo zadzwonić, a wielki finał coraz bliżej. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Janie, skarpeta na pieniądze.
22: Się rozpadła.
21: Nóż do 100.
22: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
23: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
24: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
25: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
24: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: A cappuccino też za piątkę?
24: Też.
26: A flat white?
24: Też.
26: A...
24: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
28: Cześć, siostrzyczko.
29: Gratulacje.
28: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
29: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
28: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
1: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał. Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.

0: Liwka. Co za to był nic. Nowość na antenie Radio Z. A w prasie jest potężny artykuł o metodzie na urodę pani Collins, czyli słynnej filmowej Alexis. Joan Collins wypowiedziała się w prasie, że jej dietetyczny sekret to awokado. Cytuję. Naprawdę uważam, że powinnam zrobić reklamę awokado, bo jest naprawdę fantastyczne dla skóry, a mówi to fantastycznie wyglądająca 93-latka. Odpowiedziała konkretnie. Nie żaden tam pomidor, tylko awokado.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
20: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne. Po reklamie.

0: Miley Cyrus i słynny song o tym, że sama sobie może kupić kwiaty. To prawda, ale po co, drogi panie? No to panowie, wy dzisiaj kwiaty, a my w zamian oglądamy z wami Ligę Mistrzów. Dzisiaj Liga wraca, w wiadomościach o 14:00 będzie przegląd tych najciekawszych spotkań piłkarskich. Zapraszam już teraz, zostańcie z Radiem Z, a teraz zaproszenie na historię Piotrka.
1: Radio Z i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historię Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
2: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
1: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
1: Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Po reklamie.
13: I to już prawie 14:00, ponownie Iwona Kutyna i najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
14: Groźby pod adresem czołowych polityków, dwóch mężczyzn zatrzymanych. Papież jest już w szpitalu, przejdzie dziś operację usunięcia guzka. Wraca Liga Mistrzów, między innymi z polskimi piłkarzami. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 60-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Co wiemy o niedoszłym zamachowcu?
15: To radykał powiązany z grupami głoszącymi skrajne poglądy. Miał planować zamach na życia Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, a według doniesień medialnych znał szczegóły dotyczące ich miejsca przebywania i najbliższych planów. Regularnie otrzymujemy groźby, ale ta była bardzo poważna w ocenie służb, komentuje wicepremier Kosiniak-Kamysz.
16: Nie tylko polskich, ale jak wsłuchamy się w głos przedstawicieli rządu Republiki Czeskiej, również w ich ocenie, była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
15: Śledczy analizują też dane z nośników zabezpieczonych przy mężczyźnie podczas zatrzymania.
14: Dziś zarzuty za grożenie władzą usłyszał inny mężczyzna. 46-latek zabornik miał nawoływać do zabójstwa Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Jeszcze dzisiaj Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Papież jest już w klinice Gemelli, gdzie wprowadzone zostały nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. I o nich właśnie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
17: Całe 10. piętro zostało odizolowane od reszty szpitala. Dostęp do obszaru zarezerwowanego dla papieża ma wyłącznie upoważniony personel. Bezpieczeństwa pilnuje Żandarmeria Watykańska, policja i ochrona szpitala. Wzmocnione zostały kontrole przy wejściach i na terenie wokół budynku. Kontrolowana ma być też przestrzeń powietrzna nad szpitalem, monitorowana pod kątem nieautoryzowanych dronów. Chroniona jest też sieć komputerowa obiektu przed atakiem hakerskim czy wyciekiem danych. Wyniki badań i inne dane medyczne Leona XIV mają być wprowadzane do systemów z wykorzystaniem specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Po zabiegu papież ma zostać w szpitalu przez tydzień. W prokuraturze okręgowej w Łodzi jest już zawiadomienie Michała Kołodziejczaka, które poseł w niedzielę złożył w ABW. Dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa na jego szkodę. W piątek media podały, że były współpracownice oskarżają Kołodziejczaka o przemocowe zachowanie oraz nakłanianie do zażywania substancji odurzających. W tej sprawie prokuratura z urzędu wszczęła czynności sprawdzające. Na wyjaśnienia Michała Kołodziejczaka czeka tymczasem Koalicja Obywatelska. Powinien przeprosić osoby, które skrzywdził i bardzo poważnie zastanowić się nad swoją przyszłością w świecie politycznym, mówi w Radiu Z wiceprzewodnicząca koalicji Barbara Nowacka.
18: Oczywiście za każdą złą, głupią rzecz można przeprosić, można odbudować się i nigdy więcej tak nie postępować, tylko trzeba to zacząć robić. Trzeba też stanąć w prawdzie. Jeżeli ktoś poniżej i obraża obraża kobiety. To w mojej przestrzeni ja nie widzę podstaw do współpracy z taką osobą. Nie mam chęci współpracy z taką osobą.
14: Zdanie minister Nowackiej w działaniach posła jest wiele znaków zapytania. 11 osób zaginionych po atakach na statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób udało się uratować. 2 statki zostały zaatakowane przez drony. 1 z nich zatonął. Bez polskich zespołów, za to z polskimi piłkarzami. Wieczorem wraca Liga Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się mecze w Madrycie i Stambule. Atletico zagra z Manchesterem United, a Galata zmierzy się z Barcą. Do pojedynku z udziałem zawodników naszej drużyny narodowej dojdzie w Baku. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kto zagra w tym spotkaniu?
12: Z jednej strony Sabah Baku, czyli zespół Tymoteusza Puchacza, z drugiej Slavia Praga, której zawodnikiem jest objawienie ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski, Wiktor Nowak. Obaj panowie są podstawowymi piłkarzami swoich drużyn. Jest niemal pewne, że zagrają dziś od pierwszej minuty. Pytanie, co z drugim Polakiem w czeskim zespole? Oskar Kubiak leczył ostatnio kontuzję, ale do Azerbejdżanu poleciał. 19-latek, podobnie jak jego 3 lata starszy rodak, zadebiutował w Lidze Mistrzów w przegranym 2-3 meczu z Lens. Dziś zagrają także inni reprezentanci Polski. Inter Piotra Zielińskiego zmierzy się na San Siro z Brugią, a wspomniane Lens z Michałem Skurasiem zagra ze Sportingiem Lizbona.
14: A jutro wielki hit, mecz w Manchester City, Paris Saint-Germain. Rafał Piech będzie z wami od 15:00. Spokojnego popołudnia.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Dzisiaj maksymalna temperatura to 14 stopni na zachodzie, jutro nawet 16, ale za to w nocy na południu minus 2. No ja nie wiem, czy chować już te kwiaty z balkonu, czy te pelargonie mają jeszcze prawo myśleć, że nie wszystko stracone. Kasia i Robert, dzień dobry.
21: Dzień dobry. Dobrze, dzień że dobry. Mówisz, to przynajmniej wiem, gdzie dzisiaj zostawiać obiad, jak już zostanie. Na pewno nie na balkon, bo weźmie i zamarznie.
13: No nie, zamarznie, dokładnie.
21: To nie, to nie ma sensu.
20: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
13: I bardzo dobrze, że będą te przymrozki i pochować te piękne rośliny z balkonów, bo ja nigdy takich nie potrafiłam uhodować i co, i zazdroszczę po prostu.
21: A jeszcze ci się uda, spokojnie. Życie jest wróblicą, cwaniarą.

0: solo w Radio Z, 11 minut po godzinie 14. Mamy wtorek.
1: Co solo, jak w duecie jesteśmy. Jak solo.
0: No w duecie, ale tak no w duecie to by się ciężko śpiewało jednak, wiesz?
1: Ale tu Clean Bandit i Demi Lovato to przecież też nie są solo. No właśnie, ja tam zaraz do nich maila napiszę.
0: Nie zniszczyłeś mi teraz, świat mi zniszczyłeś zupełnie. I jak oni tak, że razem i że solo? Tak nie.
1: Nie podoba mi się to. W ogóle my polecamy.
0: Takie grupowe zabawy są dużo ciekawsze, nie?
1: Tak. Rzeczywiście więcej niespodzianek to przynosi w życiu.
0: Słuchajcie, o dywanach miało być teraz, no. Ale to może o dywanach przed 15, co?
1: To ja ci przypomnę. Dobra, będzie o dywanach przed 15, Kasia obiecała. Na razie to 12 minut po 14, Piotrek Kędzierski się tu kręci, więc już za chwileczkę oddajemy mu antenę, bo on przyniósł oczywiście jak zwykle fajny przebój, fajną historię, a właściwie historię i do tego jeszcze prezenty.
0: A teraz Armin van Buuren w Radiu Z, 12 minut po godzinie 14, In and Out of Love.
1: Nie będę musiał trzepać tych dywanów?
0: Nie, spokojnie. Okay.

0: To Temper City w Radio Z. Rozmawialiśmy chwilę z Piotrkiem Kędzierskim. Okazuje się, że on też ma słabość do tego filmu i do tej piosenki. Posłuchajcie.
1: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radio Z.
2: Bill Medley w swojej karierze miał jeden wielki hit, ale za to jaki. Time of my life to boskie lata 80. Boski Patrick Swayze, boska Jennifer Grey i jedna z najsłynniejszych scen tanecznych w historii. Oczywiście, że chodzi o Dirty Dancing. A teraz, proszę Państwa, pytanie ode mnie. Tłumaczenia tytułów zagranicznych filmów w Polsce to osobny rozdział. Pamiętacie kultowe tłumaczenie na język polski tytułu tego filmu? A. Wirujący seks. B. Brudny taniec. C. Gorące rytmy.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Ale przyznaj się, ale podniósłbyś mnie tak. Podniósłbyś mnie tak do góry, tak byśmy
1: wirowali. Ale oczywiście, bez problemu byśmy tak wirowali, że
0: fajnie.
1: Patrick Swayze by bił brawo. Tak by było.
0: Dobra,
1: tak by było.
0: To
1: Maserak by mówił, daj mi numer do tego gościa. Co on podnosi?
0: To już ustaliliśmy, to nie musimy próbować, tak?
1: No kompletnie nie trzeba, to jest jakby pewniak.
0: To pozostaje się przywitać z naszą słuchaczką Halinką. Dzień dobry,
1: Halina.
2: Dzień dobry.
1: Halinko, chciałabyś być podniesiona, bo szukam partnerki.
2: Oj, oczywiście, żebym chciała, tak jak w tej wodzie oni tam tak szaleli.
1: No, to już znalazłaś partnera, słuchaj, dogadamy się.
0: Super.
1: Też mam słabość do tego filmu.
0: Zanim się umówicie na to wspólne podnoszenie, to Halinko, Kędzior pytał o kultowe tłumaczenie na język polski tytułu filmu równie kultowego Dirty Dancing. Jak to u nas było?
2: Wirujący seks.
1: Dokładnie. A i o tej godzinie, tak. Halina, o tej godzinie.
0: Dobrze, oczywiście, że tak.
1: Mamy dla ciebie prezenty, bo w tej sprawie oczywiście tu jesteśmy. Mamy dla ciebie Radio Z, czyli taki zestaw do słuchania Radia Z. W jakich okolicznościach będziesz nas słuchać?
2: We wszystkich możliwych, może tak powiem. Nawet sobie otworzę okno, żeby was słuchać tutaj w ogrodzie, jak będę zbierać orzechy.
0: O, wow. Okay. Nie dość, że wirujący seks, to jeszcze romantyzowanie jesieni. To wszystko bardzo mi się podoba. Baw się dobrze.
1: Wszystkiego
2: pięknie. Dzięki bardzo.
1: Cześć, ściskamy cię. Dobrego dnia.
3: Jeden hit, jedna historia. Historię Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Miau, ludzie są dziwni. Stoi taki z butelką, patrzy na zielony pojemnik, potem na żółty, znowu na zielony człowieku. Opakowanie szklane do zielonego, papier do niebieskiego, a metale i tworzywa sztuczne do żółtego. Nawet kot się tego nauczył. Miau, segregacja to podstawa. Pobierz bezpłatnego e-booka z totaleco.pl.
10: Total Eco. Organizacja odzysku opakowań.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Blik. Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Netto przedstawia
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
20: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
22: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: Po reklamie.

0: Bardzo przyjemna nowość. Reasons, to jest Eli Oaks i Lawinia w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 15, a ty obiecałaś, że będziesz mówiła o dywanach. To ja i teraz się nie wywinie. Bardzo proszę.
1: I to jest ten moment.
0: O co chodzi?
1: Ja jestem z Krakowa i pewnie wiecie, my tutaj nie lubimy wydawać pieniędzy.
0: Wiemy.
1: I dzisiaj oszukałam system. Byłam w sklepie po dywan, nie kupiłam go ostatecznie, ale załapałam się na kawę za darmo w sklepie.
0: Z dywanami w sklepie dają kawę za darmo?
1: Widzisz, do takiego sklepu się popatygowałam. Nie mam kawę, nie dywan.
0: Czyli jednak można dostać na mieście tanio kawę, ale jak wygracie dzisiaj 500 000 zł, to te dywany będziecie mogli sobie sprowadzać nawet z Persji, bo co tam.
1: Tak, taka kasa dzisiaj jest do wzięcia w Rządzy Pieniądza po godzinie 17, a od teraz mamy dla was premię i każdy SMS gra 16 tysięcy razy w tym finale, więc śmiało wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
5: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
6: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: reklamie.
1: Cześć, tu Maciej Musiał. Czekam teraz na radioz.pl na twoją piękną opowieść. Musiałem wam to powiedzieć, tylko w Radiu Z.

0: 13 dzień października i powoli szykujemy się do świąt i mnie to bardzo cieszy.
1: Gdzie do świąt? 13 października jeszcze na grobach nie byłem. Gdzie do świąt? Co ty opowiadasz?
0: Spokojnie, miasta się szykują, powstają kolejne ogrody, świateł będzie co oglądać w grudniu i o tym więcej punktualnie o 15. Bądźcie z nami.
2: Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Lale, czyli Girls Band Moniki Kosiołek, który podbija internet.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
12: Masz tyle sukienek.
11: Ale wszystkie za duże.
12: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
11: Nie, biorę Hepa Slimin.
12: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
11: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
12: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
11: To co, zakupy?
12: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
13: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
14: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
15: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Po reklamie.
22: Ogłoszenie płatne.
23: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie Inwestycja w Zdrowie. Blisko 3 miliardy złotych w ramach środków unijnych programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko przeznaczono na ochronę zdrowia w Polsce. Dzięki nim rozwijają się przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, psychiatria czy ratownictwo medyczne. O efektach tego wsparcia rozmawiam z panią Małgorzatą Iwanicką-Michałowicz, zastępcą dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia. Jak ta skala wsparcia przekłada się na sytuację pacjentów?
24: Środki z funduszy europejskich pomagają placówkom kupować nowoczesny sprzęt diagnostyczny i medyczny, modernizować infrastrukturę oraz rozwijać nowe formy opieki. Dzięki temu świadczenia są bardziej dostępne, a pacjenci mogą korzystać z pomocy w lepszych warunkach.
23: Czyli mówimy nie tylko o nowych urządzeniach, ale też o zmianie sposobu leczenia i diagnozowania?
24: Dokładnie. Coraz więcej świadczeń można realizować ambulatoryjnie albo w trybie jednego dnia, bez konieczności pobytu w szpitalu. Rozwijana jest także opieka psychiatryczna i podstawowa opieka zdrowotna, tak aby pomoc była dostępna bliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Realizowane inwestycje wspierają rozwój nowoczesnej i bardziej dostępnej ochrony zdrowia w całej Polsce.
23: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
22: Ogłoszenie płatne.
0: 13 dzień października, to wtorek. Zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Warszawa i Wilno chcą zaostrzenia unijnych sankcji na Rosję. Resort edukacji zapowiada zmiany w szkołach, dyrektorzy komentują. Park w centrum Warszawy zmieni się w ogród świateł. Polska i Litwa jednym głosem za utrzymaniem sankcji wobec Rosji i wzmacnianiem wschodniej flanki NATO. Premier Donald Tusk spotkał się dziś w tej sprawie w Warszawie z szefem litewskiego rządu Mindaugasem Sinkevičiusem. Ich konferencji przysłuchiwał się reporter Radia Z Michał Dzieliński.
2: Dzień dobry.
1: Michale.
2: Dzień dobry.
1: Politycy podkreślali konieczność wspólnego stanowiska wobec Rosji na najbliższym unijnym szczycie w Brukseli. O co konkretnie chodzi?
2: Sankcje muszą być nie tylko utrzymane, ale wręcz wzmocnione. To, jak mówił premier, narzędzie nacisku na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. Tu Bruksela nie może się cofnąć. Tym bardziej, że być może najbliższe miesiące będą kluczowe dla losów wojny. W tej kwestii między Litwą i Polską nie ma nawet najmniejszej szczeliny na jakiejkolwiek nieporozumienia.
3: Na pewno nie damy się zastraszyć i na pewno nie odstąpimy od współpracy na rzecz bezpieczeństwa.
2: Zresztą Polska w tej sprawie ma wspólne stanowisko nie tylko z Litwą, ale także Łotwą, Estonią i Finlandią. Słowem, cała wschodnia flanka NATO mówi jednym głosem. Ukrainie trzeba pomagać, nie można zbaczać z jasnego kursu wobec coraz bardziej agresywnych działań Rosji.
1: A w dzisiejszym rosyjskim ataku na Równe na zachodzie Ukrainy 14 osób zostało rannych. Ostrzał wywołał pożar oraz uszkodził drugie piętro i elewację placówki edukacyjnej. Unijny szczyt w Brukseli zaczyna się w czwartek. Mocne słowa marszałka Sejmu pod adresem Stanów Zjednoczonych. Komentując ostatnie decyzje Waszyngtonu, Włodzimierz Czarzasty powiedział m.in., że nie ma zgody na zmianę polityki wartości w wypadku Ameryki na politykę transakcyjną. Nieprzewidywalna polityka USA wydaje się dzisiaj jednym z największych wyzwań, powiedział marszałek Sejmu.
21: Na świecie istnieją takie słowa jak nie i dość, nawet w stosunku do Ameryki i jej polityki. Powstaje pytanie, czy po dojściu prezydenta Trumpa do władzy narody i państwa czują się bezpieczniejsze, czy mniej bezpieczniejsze? Odpowiedź, myślę, że jest jasna.
1: W niedzielę Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że jest zaskoczony tymi słowami. Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Na antenie Radia Z Barbara Nowacka zapowiedziała, że nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który uzna za niebezpieczny. Nie ma jednak zgody na przeszukiwanie plecaków czy bramki przy wejściach. W klasach mogą za to pojawić się przyciski alarmowe. Co na to szkoły? Z dyrektorami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: Oczywiście każdy pomysł, żeby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, jest dobry. Wielu dyrektorów podkreśla jednak, że szkoły mają problem już z ochroną drzwi. W podstawówce numer 15 w Lublinie na przykład brakuje portiera. Drzwi pilnować musi woźna, mówi mi dyrektor Roman Kotarski.
26: No wolałbym mieć wyznaczonego do tego pracownika. Mnie nie stać na takiego pracownika, w związku z powyższym robię co mogę.
25: Wielu szkół wciąż nie stać też na monitor boisk czy szkolnych korytarzy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Placówki do odwołania będą patrolowane przez policję. Więcej o bezpieczeństwie w szkołach w programie Trzy pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Dariusz Martynowicz, polonista, a w przeszłości nauczyciel roku. Rozmowa o 18:02. Fala oszustw metodą na COVID w Małopolsce. Policjanci zatrzymali kobietę, która wyłodziła w ten sposób pieniądze od 82-letniej mieszkanki z Kawiny. Nasz reporter rozmawiał z córką poszkodowanej. Łączymy się z Przemkiem Tarankiem. Przemku, jak przestępcy oszukali jej mamę?
27: Mama pani Agnieszki odebrała telefon w nocy, rzekomo ze szpitala, że jej córka jest w ciężkim stanie i walczy o życie.
28: Zadzwonił lekarz, powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki, po 20 tysięcy każda. Ta osoba, która się odzywała pode mnie, płakała, prosiła, żeby mnie ratowała, że ja chcę żyć.
27: Starsza pani przekazała pieniądze kobiecie, która podała się za pielęgniarkę. Podobnych sytuacji było w ostatnim czasie więcej. Policjanci apelują, żeby rozmawiać ze swoimi rodzicami i dziadkami, żeby wiedzieli, jak działają oszuści. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Policjanci odzyskali prawie całą kwotę, jaka trafiła w ręce oszustów. Park Świętokrzyski w Warszawie zamieni się w ogród światła. Już w czwartek po zachodzie słońca rozbłyśnie tam całoroczna instalacja iluminacja. Na 50-metrowym fragmencie alejki między ulicą Świętokrzyską a Pałacem Kultury będą wyświetlane motywy kwiatów, roślin i owadów, a dzięki czujnikom ruchu przechodnie będą mogli sami zmieniać wyświetlane wzory. U nas teraz wiadomości ekonomiczne i Iwona Kutyna.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: 7,11 za litr benzyny, 7,98 za diesla. To ceny, jakie jutro obowiązywać będą na stacjach paliw. 95 będzie droższa, tańszy będzie olej napędowy. Rząd planuje rozszerzenie sieci płatnych dróg o kolejne 880 km. Tak wynika z założeń projektu Ministerstwa Infrastruktury. Obecnie opłaty pobierane są na blisko 6000 km tras. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w marcu. Wpływy z opłat mają zasilić Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są inwestycje drogowe. Ceny gazu w Europie wzrosły do najwyższego poziomu od grudnia 2022 roku. W tym miesiącu paliwo zdrożało już niemal o 18%. Na światowych rynkach spada, natomiast cena ropy baryłka kosztuje teraz 104 dolary. Samochód Bentley, zbudowany dla królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, został wystawiony na aukcję. Jego cena osiągnąć może 450 tysięcy funtów. Wnętrze samochodu zostało dostosowane do upodobań pasażerki. Do wykończenia auto użyto drewna orzechowego oraz połączenia skóry w kolorach beżu i ciemnej zieleni. Pasażerom zapewniono zasłonki zapewniające prywatność i grube dywaniki z wełny jagnięcej.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
6: Ja was bardzo proszę, nie panikujcie, spokojnie. Ja wiem, że w nocy przymrozki na południu, że jutro też będzie chłodno. Don't panic, bo to są chwilowe turbulencje. I jeszcze będzie pięknie, jeszcze przyjdzie słońce i nawet wiem kiedy. Przyjdzie w sobotę. I w sobotę znowu mnóstwo słońca i 15 stopni, ale póki co przed nami środa, deszczowa, prawie wszędzie, no i chłodno.
5: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: 6 minut po godzinie 15, Everlasting Love, to jest kawałek od Sandry, czyli ten numer ma... jest dorosły. Może tak.
6: To tak delikatnie.
0: To jeżeli... nawet już po studiach jest.
6: Tak, jeżeli ktoś na przykład miał plakat Sandry nad łóżkiem, to to jest chyba moment, żeby się umówić na jakieś kontrolne badania, nie?
0: Aż tak to nie strasz. Kasia Wilk.
6: I Robert Karpowicz. To Robert kiedy? Kontrolne badania? Bo ty też chyba fan
0: Sandry. Bo ja pamiętam, no pamiętam Sandry.

0: Dobre, fajne, takie trochę w klimacie country, nie? Czemu nie? Alejso i Nate Smith w Radiu Z. A dacie wiarę, że minął już rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce?
1: Jakieś 100 lat będziemy śpiewać? 1 października.
0: No, chyba nie.
1: Okay,
0: bo opinie nie to, że są jednoznaczne, ale połowa z nas uważa go za niewygodny, bo jest za mało butelkomatów i do tego długie kolejki, o to ja to przeżywam.
1: No, mnie nikt o zdanie nie zapytał, ale doskonale, że pracuję w radiu i teraz nieważne, czy chcecie, czy nie, to ja to powiem, ale no, moim zdaniem tak jest, prawda, że cały ten system kaucyjny powstał po to, żebyśmy się tych śmieci pozbywali. Ale ja mam wrażenie, że odkąd to weszło w życie, to tych śmieci mam coraz więcej, tyle że w swoim własnym domu.

0: No nie da się nie lubić tego przebojasa. To jest Joan Jett, I Love Rock and Roll w Radiu Z. I właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że mamy połowę października, czyli, a wiecie co to będzie, to za chwilę się zaczną te wszystkie Black Friday, Black Week, Black, wszystko będzie Black. Ale co wy będziecie się tam jakimiś promocjami przejmowali, jak za chwilę na wasze konto możemy zrobić przelew na 500 000 złotych?
1: Ale przecież promocje są fajne i my też taką promocję mamy. Wielka okazja, bo dzisiaj jest 13 dzień października.
0: Tak.
1: 13 jest szczęśliwa, ja w to wierzę. Mhm. Jeżeli wy też wierzycie w przeróżne znaki, to wszystko się tutaj pięknie łączy. 13 października, 13 i każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 od teraz dostaje 13 tysięcy szans na finał.
0: Przypomnę tylko, że gramy o 500 000 złotych, a w pewniaku gwarantowane 25 tysięcy złotych. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Reklama.
1: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Rozmawiamy o korzyściach z członkostwa w Unii. Jak unijne środki wpływają na życie mieszkańców Polski? Słuchaj kolejnego odcinka już za chwilę. Cykl dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
6: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
5: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
6: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
5: Spróbuj koniecznie.
6: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Po reklamie.
11: Słuchacie Radia Z, na zegarach już 15.30. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Rafał Piech.
12: NATO reaguje na serię ataków dronów na statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Ostatnio dwie jednostki zostały trafione i jedna z nich zatonęła. Sekretarz generalny Mark Rutte zapowiada ściślejszą współpracę z sojusznikami w rejonie Morza Czarnego. Zapewnił, że sojusz stale monitoruje sytuację i w razie potrzeby będzie wzmacniał swoją obecność na wschodniej flance. Ukraina oskarżyła o ataki Moskwę, a władze w Sofii chcą wezwać na rozmowę ambasadorkę Rosji. Burmistrz podkarpackiego Sanoka usłyszał zarzuty korupcyjne i przekroczenia uprawnień. Tomasz M. miał oferować radnemu pracę w spółce komunalnej w zamian za poparcie w głosowaniach Rady Miejskiej. Samorządowiec nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Bezdomne psy w Olsztynie będą miały tej zimy cieplej. Miasto planuje remont kotłowni w schronisku dla zwierząt, mówi dyrektorka placówki Anna Barańska.
13: To jest poprawa warunków zwierząt, które przebywają w budynku głównym, a tutaj właśnie są te nasze schroniskowe seniory i te zwierzęta. Które są wiekowe, które często są schorowane, dla których te warunki powinny być szczególnie dobre.
12: W olsztyńskim schronisku jest 80 psów. W Radiu Z sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 19 w kierunku Lublina w Lubelskiem, niedaleko miejscowości Białka, między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim zderzyły się dwie osobówki. 10 minut stracicie w korku na S8 na Dolnym Śląsku. Zator na jezdni w kierunku Wrocławia na wysokości Biskupic. Pół godziny stoicie na drodze wojewódzkiej nr 218 na Pomorzu. Zator ciągnie się od S6 aż do drogi 468. I na koniec Warszawa. Tradycyjnie ciasno na S8 stoicie od węzła Łabiszyńska do Marymąckiej, a w drugą stronę od węzła Bliznę aż do Marymontu. Coś jest na waszej drodze? Dzwońcie.
14: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
15: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Są takie rejony, gdzie dzisiaj w nocy trzeba będzie grzać, bo pod Tatrami -2, w Małopolsce +1, na Podkarpaciu +3, ale za to już na przykład wzdłuż zachodniej granicy +9.
11: I to taka już ten różnica. Czas, kiedy tak wieczorem, jak ktoś ma, to może sobie kominek rozpalić, tak będzie romantycznie trzaskać, to?
10: Bo inaczej to zmarznie, po prostu. W nocy pada na zachodzie, jutro będzie padać na wschodzie.
15: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
16: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tak, to właśnie jest. Człowiek próbuje odstawić spodycze, a potem Artur Rojek śpiewa o jabłkowym cieście, no i nie ma po prostu ratunku. Ja też. Tu Radio Z. My razem z Karpiem mówiliśmy chwilę temu o systemie kaucyjnym, który ma już rok, no i że są takie badania. Jakby to powiedzieć, no Polacy mają taki umiarkowany zapał do całego pomysłu.
1: A, jest dyplomatka. Faktycznie, bo ja nie mam tak, że mam butelkę kaucyjną i mówię, super, butelka kaucyjna. Temat jest wam bliski. Halo, halo.
2: Dzień dobry. Stosowne opakowania sortowałam, wrzucałam do żółtego worka i miałam spokój. Tak. A teraz muszę zapierniczać po kątach i szukać butelkomatów. To jest katastrofa. No. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Jak słychać, są emocje, ale mamy też kolejny głos od Witka. Dzień dobry.
3: A w ogóle nikt nie zmusza nikogo, żeby kupować butelki kaucyjne. Można sobie pić wodę z kranu, z czajnika. Nie musicie ludzie kupować wody butelkowanej. To nie będziecie musieli stać i oddawać butelek. Miłego dnia.
1: Dzięki wielkie wzajemnie. W ogóle to jest fajny pomysł, tylko nie wiem, czy nie rzucałbym się jakoś za bardzo w oczy tak na mieście, jak będę z czajnikiem chodził, ale to spróbuję. Spróbuję.
4: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Panie Pascalu,
20: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pani zalecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
1: Jak dobrze, że dzisiaj mamy 13 dzień października. Bo jak wszyscy wiemy, trzynastka kiedyś musi przynieść szczęście i niech to się dzisiaj u Was wydarzy. Do godziny 16 każde SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 to 13 tysięcy dodatkowych szans.
0: Dzisiaj szczęśliwy finał, trzymamy za Was kciuki. Dzisiaj ktoś z Was zagra o 500 000 zł. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353, a my to mnożymy 13 tysięcy razy. Do dzieła.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Pan mi kibicował i dobiegłam.
15: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Po reklamie.
23: 13 października to wtorek, dochodzi godzina 16, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
24: Ministerstwo Zdrowia aktualizuje zapasy leków na wypadek kryzysu i wojny. Niemieckie służby zatrzymały 4 osoby w sprawie podpalenia stacji Sterlingu w Mazowszu. Szansa na historyczny sukces polskiej piłkarki grają w barażach o awans na mundial.
23: 16.
24: Resort Zdrowia gromadzi leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Jednocześnie zmieniono listę magazynowanych medykamentów, bo poprzednia była niedostosowana do realnego zagrożenia. Które leki trafiły do wykazu, o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: Na liście są m.in. leki przeciwbólowe, szczepionki czy antybiotyki. Są też zamienniki, mówi mi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
26: A więc nie będziemy mieli jednego leku przeciwnadciśnieniowego, ale mamy lek o zbliżonym działaniu, który będziemy mogli w razie czego w tych kryzysowych warunkach uzupełniać, nie mając leku właściwego.
25: Jednocześnie, jak mówi mi ekspert, Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość sprowadzamy z Azji. Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Z niedoborem leków zmaga się cała Europa, dlatego Unia zabiega o zwiększenie produkcji. Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, pytany przez naszego reportera, potwierdził zatrzymanie, ale nie chciał wchodzić w żadne szczegóły.
1: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa.
24: Minister przekazał, że wkrótce policja i prokuratura opublikują oświadczenia w tej sprawie. Do aktu sabotażu doszło pod koniec września. W powiecie grójeckim zniszczona stacja Starlinków dostarczała internet Ukrainie. Szef polskiego MSZ ostro o przyszłych decyzjach dotyczących rosyjskich pieniędzy zamrożonych na europejskich kontach. Podczas Warsaw Security Forum Radosław Sikorski zapowiedział, że Komisja Europejska pracuje nad kwestią przejęcia tych aktywów i że tak szybko jak to możliwe znalezione zostaną rozwiązania prawne, które na to pozwolą. Pojawiają się plotki, że są ludzie, którzy mówią, że te pieniądze powinny zostać zwrócone Rosji. Nie sądzę, żebym mówił tylko w swoim imieniu, po naszym trupie. W bankach państw Unii, zwłaszcza w Belgii, zamrożonych jest ponad 200 miliardów euro. To głównie środki należące do Banku Centralnego Rosji. Prokuratura zatrzymała 5 osób w związku z działalnością prywatnego ZOO w Łącznej koło Wałbrzycha. Śledczy prowadzą postępowanie w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Na razie nikt jednak nie usłyszał zarzutów. Zapadła za to decyzja o wywózce z placówki niektórych zwierząt. Jak wygląda sytuacja na miejscu? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Policja informuje, że na miejscu są lekarze weterynarii oraz przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, które zgłaszały prokuraturze podejrzenie znęcania się nad zwierzętami i koordynują ich wywóz. Ale pracownicy ZOO relacjonują w internecie, że nie mają dostępu do zwierząt i że te od rana nie były karmione.
3: Nie rozumiemy, dlaczego dzisiaj mają być te zwierzęta odbierane.
2: Mówi pełnomocnik właścicieli ZOO mecenas Łukasz Opaliński. Przed wejściem do ogrodu zgromadzili się mieszkańcy Łącznej i sympatycy, którzy sprzeciwiają się wywozowi zwierząt. Szymon Kastelik, Radio Z.
24: W opublikowanym wczoraj oświadczeniu ZOO zapewniło, że posiada pełną dokumentację weterynaryjną zwierząt oraz wszystkie wymagane zgody na prowadzenie działalności. Odrobić stratę z pierwszego meczu polskie piłkarki szykują się do arcyważnego pojedynku rewanżowego w półfinale baraży Mistrzostw Świata. Za niespełna 2 godziny w Gdańsku podejmą Belgię. Na miejscu jest już specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Polki są pod ścianą?
4: Tak, bo muszą odrobić stratę z wyjazdowego spotkania. Wówczas górą były rywalki, ale tylko 1-0. Szkoda, że nie udało się przywieźć do Polski remisu, bo rzut karny zmarnowała nasza liderka Ewa Pajor.
5: Gramy nasz tak naprawdę najważniejszy mecz i tylko na tym się skupiamy, aby jak najlepiej przygotować się do tego spotkania.
4: Mówiła napastniczka Barcelony. Polskie piłkarki jeszcze nigdy w historii nie awansowały na kobiecy mundial. Dziś liczymy, że przy wsparciu swojej domowej publiczności znacznie przybliżą się do tego celu. Gdańsk, Mateusz Gęza, Radio Z.
24: Pierwszy gwizdek o 18:00. Relacje z tego spotkania usłyszycie oczywiście w Radiu Z.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
17: Zimno. Rzeczywiście bardzo zimno będzie w nocy. Doczekaliśmy się tego czasu, kiedy na termometrach będzie poniżej zera, a tak będzie w nocy na południu kraju. Cieplej na północy 7 stopni, ale tam za to w nocy popada deszcz. W środę, no taki typowy październik, trochę słońca, trochę opadów, od 10 do 15 stopni.
16: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
19: Sponsorem audycji jest Bigstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
23: 16:05. Czy to jest moment, kiedy Polacy wychodzą już z pracy? Właściwie tak. Albo 16, albo 17 najpopularniejsze godziny do wychodzenia.
17: Ja wam życzę tego, żebyście kończyli o 14 i zaczynali o 13, ale myślę, że jeszcze parę lat afirmacji mnie czeka, żeby to się spełniło. Dajcie mi chwilę.
23: Na razie Kasia Kowalska w Radiu Z, tak samo jak i Kasia Wilk.
17: I Robert Karpowicz.

0: I tu możemy powiedzieć everybody, wszyscy razem, bo to jest łatwy tekst. Dari, Dari, Vinay Vamero, Rise Up w Radiu Z.
1: A bardzo ładnie ci to wyszło rzeczywiście, naprawdę, jaki ty masz talent, Karpiu, do wszystkiego.
0: Coś będziesz chciała, coś będziesz chciała. Ale zobacz, dzisiaj, bo to nie tylko ty, bo musimy to powiedzieć i to będzie taka mała prywata, że nasza realizatorka dzisiaj chyba ze dwa razy już powiedziała nam miłe rzeczy, a to się niezbyt często u niej zdarza.
1: Tak, to prawda.
0: Tym bardziej, że my sobie naprawdę niczym na to nie zasłużyliśmy.
1: I zaliczamy to do naszego dzisiejszego sukcesu, że to się wydarzyło. Słyszymy dzisiaj miłe rzeczy od ludzi, z którymi pracujemy i ja nawet tę datę takim serduszkiem sobie w kalendarzu zaznaczę.
0: 13.
1: To tak, to wszystko jasne w takim razie. Ale co wam się dzisiaj udało? Dajcie nam koniecznie znać. Czekamy na wasze telefony, na wasze historie z sukcesami. 321, 321, 321.

0: tak, ryzykować, bo można dużo zyskać.
1: No powiem tak, trudno się z Karoliną nie zgodzić, bo ryzykując 3,69 zł, macie szansę wygrać w Radio Z 500 000 zł.
2: A jeżeli tego ryzyka nie lubicie, to bardzo proszę, w pewniaku dzisiaj 25 000 zł zupełnie bez ryzyka, tak po prostu za to, że ten telefon odbierzecie.
1: A do 17:00 to jeszcze prezent od nas, od Kasi i Roberta w Radio Z, żeby ryzyka nie było w ogóle. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 18 000 losów, ale ten mega bonus trwa tylko do 17:00.

0: Sponsorem audycji był Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
15: Nie umiałam. To mnie pocieszyła i się udało.
16: Pan mi kibicował i dobiegłam.
17: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
18: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
19: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
24: Cześć, siostrzyczko.
25: Gratulacje.
24: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
25: Ania.
24: Po mamie byłaby z siebie dumna.
25: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
24: Obiecuję.
26: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
27: Po reklamie.
28: Mamy wtorkowe popołudnie, na zegarach już 16.30, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Rafał Piech.
29: Jest 3-miesięczny areszt dla 58-latka, który miał śmiertelnie ugodzić nożem swoją żonę. Do tragicznej awantury doszło w niedzielę w jednym z mieszkań w Legnicy. Mężczyzna był nietrzeźwy. Usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu dożywocie. Policjanci zlikwidowali fabrykę amfetaminy w Skierniewicach w Łódzkiem. Działała w domu jednorodzinnym. Podczas przeszukania znaleziono urządzenia do produkcji narkotyków, mówi Radiu Z Edyta Machnik z łódzkiej policji.
0: Obecny na miejscu biegły z zakresu chemii przeprowadził wstępną analizę, wskazując, że ujawnione związki chemiczne mogą być wykorzystywane w jednej z metod wytwarzania amfetaminy. Policjanci zabezpieczyli również telefony komórkowe i wagi elektroniczne.
29: Zatrzymano 3 osoby, 2 usłyszały już zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia. Chińczycy przestali kupować samochody, szczególnie te spalinowe. Wrzesień to zazwyczaj szczyt sezonu sprzedażowego. Tymczasem tamtejszy rynek motoryzacyjny zanotował największy spadek w tym roku i to o 1/3, informuje japoński portal Nikkei Asia. Po wycofaniu rządowych dopłat klienci zrezygnowali z zakupów aut spalinowych na rzecz elektryków. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
29: Utrudnienia na S6 na Pomorzu w pobliżu miejscowości Juszkowo, to między węzłami Rusoci na Gdańsk Południe, zderzyły się 2 osobówki, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas na A2 w Żabikowie w Wielkopolsce. Utrudnienia między węzłami Poznań-Komorniki, Poznań-Luboń w kierunku Warszawy. I kolejna awaria samochodu ciężarowego, tym razem w Poczesnej na A1 w Śląskiem. Uważajcie, między węzłami Częstochowa Południe, Woźniki w kierunku Łodzi. A jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
4: O poranku proszę się przygotować na duży chłód, a na Podhalu nawet na skrobanie szyb, dlatego że będą pierwsze przymrozki. Minus 2 stopnie. Do tego na wschodzie i na południowym wschodzie pojawią się mgły, a na zachodzie będzie padać deszcz.
5: Ja przez lato zdążyłam zapomnieć, że coś takiego jak skrobanie szyb jeszcze istnieje.
4: Dzień dobry. Mogę przypomnieć jeszcze raz.
3: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you

0: 20 minut do godziny 17. To jest wtorek. Jeżeli teraz potrzebujecie jakiegoś wsparcia, jeżeli chcecie, żeby ktoś was podniósł na duchu, no to sami posłuchajcie, jakich mamy zdolnych słuchaczy.
1: Zawsze przekonywałem żonkę, że pralka sama pierze. Dzisiaj przekonałem się, że faktycznie. Nawet kolorowe wyprała razem.
2: Mi się dzisiaj udało zaskoczyć żonę, gdyż mamy 30,5 roku taką rocznicę ślubu.
3: Powiem wam, że dzisiaj wywalczyłem sobie podwyżkę. Nawet mnie to dziwiło, że szef był taki miły. Wszystko super, mówi, nie mam problemu, tyle ile chcesz dostaniesz. A potem zadzwonił budzik, wstałem do roboty i tyle z tego było.
4: No pozostaje jedno rozwiązanie. Idź spać.
5: Radio Z i już. Reklama.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
17: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
16: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
17: Magnifique!
16: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
17: No, Hisense Media Expert to ma sens.
18: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda.
21: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
22: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
21: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
23: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
24: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
26: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
25: O, pieskie życie ma smak!
26: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
27: Po reklamie.

0: właśnie przypominamy, żeby nie było, że nie przypominaliśmy, że tylko do 17 każdy wasz SMS łapie się na mega bonus dnia. 18 tysięcy losów za jedną wiadomość tylko przez 5 minut.
1: Punktualnie o 17 losujemy szczęśliwą osobę, która zagra o 500 000 zł. W pewniaku 25 tysięcy. Radio Z. Wysyłacie pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Gdybyśmy mieli polecić jedną dynię do włączenia w swój jadłospis.
4: Hokkaido. Piękny ma kolor. Jest nieduża, nie wymaga obierania. Proponuję popróbować różnych dyń, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyń. To działa fajnie wtedy zimą.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to dla przedsiębiorców możliwość skorzystania ze wsparcia funduszy europejskich, m.in. w zakresie obniżenia kosztu inwestycji, rozwoju nowoczesnej produkcji i technologii oraz zwiększenia konkurencyjności firmy. W cyklu KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce moim gościem jest pan Grzegorz Orawiec, dyrektor w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych możliwości?
20: Dobrym przykładem jest kredyt technologiczny na wytwarzanie produktów podwójnego zastosowania. Przedsiębiorca zaciąga go w banku współpracującym z BGK, a po spełnieniu określonych warunków część kapitału z tego kredytu podlega spłacie w formie dotacji ze środków europejskich, maksymalnie nawet do 70% wartości kredytu. Dzięki temu przedsiębiorca może zainwestować w nowoczesne maszyny i technologie, rozwinąć swoją produkcję oraz eksport.
19: A co w praktyce oznacza podwójne zastosowanie?
20: Chodzi o produkty i technologie, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Przykładem są drony. Mogą służyć zarówno gospodarce, jak i podmiotom odpowiedzialnym za obronność i bezpieczeństwo.
19: A kto może skorzystać ze wsparcia?
20: Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a nabór wniosków z budżetem 400 milionów złotych rozpocznie się już 29 października i potrwa do 28 stycznia.
19: Gdzie przedsiębiorcy znajdą więcej informacji?
20: Szczegóły na fundusze europejskie gov.pl w zakładce Chcę złożyć wniosek.
19: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
18: Ogłoszenie płatne.
1: Zbliża się 17, jest wtorek, 13 października. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
5: Sikorski nie musi przepraszać Gibałę za nazwanie go kłamcą w trakcie kampanii wyborczej. Bez aresztu, tylko zarzuty dla pijanego kierowcy, który potrącił nastolatka w Bielsku Białej. Aura nie ma znaczenia, turyści nadal jeżdżą nad morze.
1: 17.
5: Minister spraw zagranicznych nie musi sprostować swojej wypowiedzi na temat nowo wybranego prezydenta Krakowa. Dzisiaj zapadł ostateczny wyrok w sprawie słów, które padły jeszcze przed niedzielnym głosowaniem. Radosław Sikorski podczas wizyty w Krakowie powiedział o Łukaszu Gibale, że jest kłamcą lub mitomanem. Pełnomocnicy Gibały wytoczyli Sikorskiemu proces w trybie wyborczym. O jego finale reporter Radia Z Przemek Taranek.
21: W piątek sąd okręgowy nakazał Sikorskiemu sprostowanie nieprawdziwej informacji, jakoby Gibała był kłamcą lub mitomanem, ale szef dyplomacji zażalił się na to postanowienie i dzisiaj sąd apelacyjny je uchylił, a następnie umorzył postępowanie. Jak można przeczytać w komunikacie na stronie internetowej sądu apelacyjnego, postępowanie realizowane w trybie wyborczym stało się bezprzedmiotowe, bo przedmiot ochrony prawnej już nie istnieje. Ale nie stoi to na przeszkodzie, żeby dochodzić ochrony dóbr osobistych na mocy przepisów ogólnych i kodeksu cywilnego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
5: Postanowienie sądu apelacyjnego jest prawomocne, nie można się od niego odwołać. Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo w szkołach. Na antenie Radia Z Barbara Nowacka zapowiedziała, że nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi niebezpieczny przedmiot. Przy drzwiach do klasy mogą pojawić się przyciski alarmowe. W tej sprawie trwają konsultacje. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
22: Takie przyciski już są w niektórych szkołach. Dzieciom można też odbierać noże. Od teraz będzie można odbierać im równie groźne śrubokręty czy pałki. A do szkoły będą mogły wchodzić tylko osoby do tego uprawnione, mówi Radio Z Nowacka.
23: Nie ma powodu, żeby bez zgody dyrektora kręcili się po szkole obcy.
22: To będzie trudne bez stałej ochrony, mówi mi Roman Kotarski, dyrektor lubelskiej piętnastki.
24: Przy drzwiach mamy pracownika, ale jest to pracownik obsługi, zazwyczaj jest to pani woźna.
22: Resort Edukacji cały czas konsultuje różne rozwiązania ze szkołami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Resort Edukacji nie planuje wprowadzenia bramek. Przy wejściu do szkół nauczyciele nie będą też mogli przeszukiwać plecaków uczniów. Więcej o sytuacji w szkołach w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Dariusz Martynowicz, polonista i nauczyciel roku. Rząd odpowiada na zarzuty prezydenta o straszeniu Rosją. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że Donald Tusk wykorzystuje zagrożenie wojną do celów politycznych. Według niego premier chce wywołać tak zwany efekt flagi i skupić wyborców wokół obozu władzy w obliczu niebezpieczeństwa. Prezydent uważa, że zagrożenie ze strony Rosji nie zmieniło się znacznie w ostatnich miesiącach. Nie zgadza się z tym minister obrony. Rosja prowadzi coraz bardziej ofensywne działania, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: To nie jest tylko doświadczenie polskie, to jest doświadczenie całe Europy. Wczoraj generał Grynkiewicz nie bez przyczyny przedstawia teorię zwycięstwa w Warszawie, mówiąc o odpowiedzi na zagrożenia. No to albo zamykamy oczy i gramy tylko w politykę, a nie gramy w bezpieczeństwo. Ja gram w bezpieczeństwo, rząd gra w bezpieczeństwo, premier Tusk gra w bezpieczeństwo, a nie w politykę.
5: Do słów prezydenta odniósł się też Donald Tusk. Karol Nawrocki nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji, nie widzi też problemu obecności w polityce prorosyjskiej partii Grzegorza Brauna, napisał premier na platformie X. Pijany kierowca, który potrącił 11-latka, usłyszał zarzuty, ale nie trafi do aresztu. 36-letni Łukasz J. miał prawie 2 promile, gdy w sobotę w Bielsku Białej uderzył w zaparkowany samochód, a następnie potrącił chłopca. Dlaczego prokuratura zdecydowała, że mężczyzna pozostanie na wolności? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
26: Według śledczych dozór policji i 10 tysięcy złotych poręczenia mają wystarczyć zamiast aresztu, bo Łukasz J. przyznał się do zarzutów i wcześniej nie był karany. Odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu i potrącenie dziecka. Grozi mu do 4,5 roku więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i przypadek samochodu. Ustalono też, że kilka minut przed wypadkiem kierowca uderzył w tył innego auta i uciekł. Później zatrzymał się przy sklepie, zrobił zakupy i ruszył dalej. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało i wrócił już do domu. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo, że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, szczególnie gdy robi się nieco słoneczniej. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
27: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
5: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta, Andrzejki, Halloween z są już praktycznie wyprzedane.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Domyślam się, że każdy z Was ma w szafie taką kurtkę, tak zwaną przejściową, która jest nam potrzebna przez 5-7 dni w trakcie jesieni i przez 5-7 dni w trakcie wiosny. I rozpoczynamy te 5-7 dni, bo jutro od 10 do 15 stopni, raz słońce, raz deszcz. No i to są po prostu żniwa dla tych wszystkich przejściowych ciuchów. Korzystajcie.
2: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
4: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
1: A z racji tego, że zrobiło się już po 17, to znaczy, że za chwilę finał Rządzę Pieniądza w Radiu Z. Telefony pod ręką są? To dobrze, za chwilę dzwonimy.

0: Radio Z.
1: Czy trzynastka dzisiaj przyniesie komuś szczęście? Jesteśmy przekonani z Kasią, że tak. Numer telefonu jest już wylosowany, dzwonimy i czekamy maksymalnie do piątego sygnału. Ogromna kasa czeka, już właściwie w pewniaku jest nieźle. W tym naszym czerwonym portfelu miło go się dzisiaj otwierało i miło było patrzeć na to, ile
2: trudniej
1: tam
2: się
1: jest
2: zamykało,
1: kasy.
2: Nie? Bo się dzisiaj rzeczywiście nie domyka.
1: Jest gruby.
2: Po prostu leży taki otwarty. Nie, ludzie, 25 tysięcy czeka za odebranie
1: ostatnia
2: telefonu.
1: Szansa.
2: I piąty.
1: No i tyle. 25 tysięcy złotych to była no właściwie gwarantowana kwota. Zaraz po odebraniu telefonu tyle było w pewniaku. Można było zagrać o pół miliona, ale 25 tysięcy to jakby z urzędu się już należało.
2: Ja mam wrażenie, że my dzisiaj co najmniej 4, może 5 razy mówiliśmy: odbierajcie telefon, bo będziemy dzwonić. I my też czekamy na te spotkania z wami, na te wielkie emocje, na to, co wybierzecie, no i na kasy. Po prostu chcemy wam ją ładować do kieszeni, tylko musicie nam trochę pomóc. 1000 złotych mamy dla słuchacza albo dla słuchaczki, no która teraz nie miała czasu.

0: was.
1: Może 500 tysięcy złotych to dla kogoś za mało, to dlatego dorzucamy i od teraz mamy 550 tysięcy złotych. Wejdźcie do gry, przyślijcie SMS-a treści Radio Z pod 7353.
2: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na

0: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
1: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
4: Mamy wtorek, 13 dzień października, jest 17.30 i pora na kolejne wydanie Wiadomości Radia Z. Rafał Piech.
16: Porażka Huberta Hurkacza w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po bardzo zaciętym boju przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W pierwszym secie gładko, bo 6-1 wygrał Polak. W drugim rywal podniósł się z desek i był lepszy 6-3. Decydująca partia była bardzo zacięta, rozstrzygnął ją tiebreak. Hiszpan wygrał 8-6. Miliony na Port Polska. Spółka CPK złożyła do Komisji Europejskiej 3 wnioski o ponad 60 milionów euro unijnego dofinansowania. Pieniądze mają wesprzeć kluczowe inwestycje w koleje dużych prędkości, w tym budowę tunelu w Łodzi. W kolejce czekają kolejne wnioski o dofinansowania. Do tej pory na projekty kolejowe spółka pozyskała z unijnych funduszy ponad 600 milionów złotych. Pogotowie w Gdyni ma dwie nowe karetki. Ułatwią codzienną pracę ratowników, mówi prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
17: Dla mnie to jest szczególny dzień i szczególna chwila, bo wiem, że dzięki takim zakupom zdrowie i życie naszych mieszkańców jest chronione w sposób coraz lepszy.
16: Koszt dwóch pojazdów wraz z wyposażeniem to prawie 2 miliony złotych. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: Zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy na ekspresowej trasie 61 w Warmińsko-Mazurskiem, na wysokości Ełku, na nitce w kierunku Szczuczyna, awaria samochodu ciężarowego. Rozładowuje się korek na drodze krajowej nr 19 w kierunku Lublina, po tym jak zderzyły się dwie osobówki niedaleko miejscowości Białka między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim. Przez ponad 4 godziny obowiązywał ruch wahadłowy. Tłoczno po wypadku na warszawskim odcinku S8 w kierunku węzła Mory. Szykujcie się na spore utrudnienia. Jeżeli coś widzicie na swojej trasie i chcecie ostrzec innych kierowców, dzwońcie.
18: Czerwony telefon Radia Z 321 321 100.
15: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
20: No w nocy będzie chłodno, to już chyba nikomu nie trzeba o tym mówić. Właściwie jak tylko zachodzi słońce, to od razu się robi takie małe brrr. Mgły będą się pojawiały o poranku.
4: A gdzie to brrr się robi?
20: Tak na ciele, na ciałku. Ach, takim.
4: Okay,
20: Albo zależy, czy masz ciało, czy ciałko. Ja mam ciało.
4: Będę obserwować.
20: Uwaga, bo na Podhalu przymrozki. Nawet do minus dwóch, więc co? Skrobanie szyb. I brr.
4: Brr, brr.

0: Kuba i Kuba z odezwą do chłopaków w Radiu Z za 21 minut 18. A o tej porze roku, bo mamy 13 października, to pojawiają się, mam wrażenie, takie dwa arcyważne pytania. One się
1: pierwsze to będzie,
0: powtarzają.
1: Czy znicze czerwone, czy takie białe?
0: Nie, to jeszcze nie ten moment. Nie. Pierwsze to jest, co robisz na Sylwestra? To już jest ten moment, nie? A drugie, kiedy wymienić opony na zimowe? I mamy odpowiedź. Eksperci zalecają podobno taką świetną i sprawdzoną metodę, żeby na zimówkach jeździć od października do Wielkanocy.
1: Dobra, to brzmi fajnie, rzeczywiście, ale mam wrażenie, że my wszyscy pewnie pamiętamy, że w maju to nieraz sypnęło i robiło się biało. I co wtedy?
0: No i wtedy... Co wtedy? No, zakładasz łańcuchy na letnie opony i jedziesz na grilla. Radio Z
2: i już. Reklama. Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, triwenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
3: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
4: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
5: Nie umiałam, to mnie pocieszyło i się udało.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
8: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
10: Reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dokładnie tak samo śpiewam, jak wpadam do cukierni. Wszystko, czego chciałam, Mrozu i Kacperczyk w Radiu Z.
1: Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem na dzień przed Dniem Nauczyciela będzie Dariusz Martynowicz, polonista, nauczyciel roku 2021.
2: Tu Maciej Musiał, dodzwoniłeś się do Radia Z i do mnie. 321-321-321. To jaka jest twoja dobra historia?
3: No właśnie, jaka? Zabawna, wzruszająca, zaskakująca, twoja albo kogoś, o kim warto powiedzieć głośno. Zadzwoń, napisz na Messengerze lub WhatsAppie, wyślij maila albo skorzystaj z formularza.
4: Musiałem wam to powiedzieć w Radiu Z. Codziennie o 11:20.
5: Szczegóły na radioz.pl.
6: Reklama.
7: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
10: Masz tyle sukienek.
9: No, ale wszystkie za duże.
10: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
9: Nie, biorę Hepa Slimin.
10: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
9: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
10: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
9: To co, zakupy?
10: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
11: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
12: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
5: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
4: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
4: Aflofarm.
17: Magda, wszystko w porządku?
0: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Po reklamie.
20: Dochodzi 18, mamy wtorek, 13 października. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
21: Są zarzuty dla mężczyzny, który planował zamach na premiera. Polskie piłkarki walczą o awans do finału baraży Mistrzostw Świata. Gościem trzech pytań na koniec dnia Dariusz Martynowicz, polonista i nauczyciel roku.
20: 18.
21: Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, które usłyszał 66-latek podejrzany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej. Jak przed chwilą przekazała prokuratura, w jego mieszkaniu znaleziono improwizowane materiały wybuchowe, tłumaczy Piotr Antoniński-Ba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
22: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
21: Jutro sąd zdecyduje o areszcie dla mężczyzny. Piłkarskie emocje z udziałem Polek. Nasza reprezentacja walczy o awans do finału baraży Mistrzostw Świata. W rewanżowym meczu półfinałowym na stadionie w Gdańsku biało-czerwone podejmują Belgię. Łączymy się z dziennikarzem sportowym Radia Z Mateuszem Ligenzą, który jest na miejscu.
23: Dzień dobry, oczywiście.
21: Dzień dobry. Nasze zawodniczki muszą odrobić siedmiobramkową stratę. Będzie ciężko?
23: Będzie ciężko, tym bardziej, że nie wygrały prawie od roku meczu o punkty, ale też miały kłopoty, bo walczyły w dywizji A Ligi Narodów z mocnym rywalkami, ale Belgia jest w ich zasięgu. Mieliśmy doskonałe okazje w tym pierwszym spotkaniu, ale dzisiaj jest ta domowa publiczność, niespełna 10 tysięcy kibiców na trybunach. Nasze zawodniczki już w kółeczku, a Ewa Pajor zbija piątkę z kapitan drużyny przeciwnej, bo już za moment rozpoczniemy to spotkanie. Chciałbym tylko powiedzieć o jednym, że jeżeli mamy na kogoś liczyć, to właśnie na snajperkę Barcelony. Ma już 71 goli, to jest taki Robert Lewandowski, tyle że w kobiecej drużynie. Właśnie jeszcze taka przebieżka, też ma 9 na plecach, dołącza do kółeczka, a ja odliczam do tego początku tego spotkania. I mam nadzieję, że awansujemy.
21: Za godzinę sprawdzimy, jaki wynik do przerwy. Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo w szkołach. W Radiu Z Barbara Nowacka zapowiedziała, że nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który ten uzna za niebezpieczny. Nie ma jednak mowy o przeszukaniach uczniowskich plecaków. Podobnego zdania jest Roman Kotarski, dyrektor podstawówki nr 15 w Lublinie.
24: Ja jestem osobiście przeciwny takim rozwiązaniom. Ja uważam, że dobra współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami w tym momencie wystarczy. Że rodzic tak jakby zobaczy, co to dziecko ma w plecaku, kiedy ono tam wychodzi do szkoły.
21: Ministerstwo myśli z kolei nad umieszczeniem w klasach przycisków alarmowych. Teraz w Radiu Z zapraszamy na 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
25: Dariusz Martynowicz jest z nami, nauczyciel roku 2021, polonista i cały czas Krakus?
26: Cały czas Krakus. Dobry wieczór pani.
25: Dzień dobry. Państwu. I pytanie numer 1. Czy w polskich szkołach ze względów bezpieczeństwa należałoby instalować bramki, tak jak w urzędach na przykład?
26: Nie, no nie jest to bardzo dobry pomysł, delikatnie mówiąc. To znaczy nie można mówić, że nic się nie stało, bo coś się jednak stało. Natomiast przede wszystkim profilaktyka, przede wszystkim spokojne reagowanie, procedury, no bo do szkoły chodzą dzieci. I tutaj nasze zadanie jako nauczycieli i też rodziców, żeby jednak nie dawać się tej panice, która się pojawiła i w zasadzie ona, śmiem zaryzykować twierdzenie, zrobiła więcej złego niż dobrego.
25: Pytanie numer 2. Czy blokowanie nielegalnych treści w internecie zapobiegnie groźnym zachowaniom dzieci i młodzieży?
26: Nie, absolutnie nie. My jako dorośli tak mamy, że lubimy zwalać na coś odpowiedzialność, a jednak dzieci to jest nasza odpowiedzialność dorosłych i łatwo nam powiedzieć, że to jest wina telefonów komórkowych. Nie, to jest wina braku kontaktu często z dzieckiem, braku relacji, braku miłości. Jak się pomyśli o tym, co się stało ostatnio w szkole, kiedy zginęła osoba, która była pracownicą...
25: Pani Daria.
26: Pani Daria, która właśnie pracowała jako woźna, a z drugiej strony ma się przed oczami tego chłopaka, który szedł z tym nożem, ale nagle uświadomił sobie, co zrobił i on nawet chciał się przytulić do dyrektora, to trudno jest mi jako nauczycielowi powiedzieć o tym kimś nożownik, bo się po prostu, bo pęka serca. Więc śmiem zaryzykować twierdzenie, że jeżeli mówimy o nastoletnich dzieciach, to jednak tu nasza duża odpowiedzialność dorosłych i gdzieś coś stało się po drodze, że to się wydarzyło.
25: I pytanie numer 3. Czy należy powrócić do obowiązku odrobienia prac domowych?
26: Z niektórych przedmiotów warto by było jednak, żeby tak było.
25: Na przykład jakich?
26: Matematyka. Jednak to jest ważne.
25: Może języki obce?
26: Języki obce. To jest ważne. Myślę, że...
25: Polski nie?
26: Myślę, że ja, jeżeli chodzi o bycie nauczycielem języka polskiego, głównie moi uczniowie piszą na lekcjach, bo w dobie AI i sztucznej inteligencji, różnych narzędzi nie ma to sensu w ogóle. Ale ważniejsze pytanie niż to, czy powinno być zadania domowe, jest inne. Mianowicie, co my jako ekonomicznie robimy, żeby jakby taką kulturę uczenia w szkole wprowadzić, aby uczeń czuł odpowiedzialność za własną naukę. Mówiąc prosto, dobitnie, ucznia trzeba motywować. Uczniowi trzeba pokazywać, że coś warte jest wysiłku. Same zadania domowe nie rozwiążą problemu, bo zrobi je sztuczna inteligencja.
25: No i tutaj stawiamy pauzę. Nasz gość oczywiście z nami zostaje, Dariusz Martynowicz, nauczyciel roku 2021 z Krakowa. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam, porozmawiamy jeszcze o sytuacji w szkołach, co można poprawić, jaka jest odpowiedzialność nauczycieli i rodziców.
26: I ministerstwa.
25: I ministerstwa, tak, bo dzisiaj pani minister edukacji narodowej była w porannym programie i opowiadała też o tym, jakie są plany ministerstwa, jeśli chodzi o to, jak poprawić bezpieczeństwo w szkołach. No to zapraszamy, żeby z nami zostać. Beata Lubecka, Dariusz Martynowicz. Serdecznie zapraszamy.
26: Zapraszamy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Jutro to będziemy gdzieś tak, myślę, pomiędzy Mrzawką a Siąpawicą. Tak gdzieś się musimy...
7: Którędy? Co? Tak. Czym myślę, będziemy?
3: Że tak, ani mrzy, ani siąpi. O, może tak. Będzie jutro. Ale trochę powagi, to są poważne rzeczy, rozumiesz? Tutaj ludzie cały dzień czekają, żeby dowiedzieć się, jaka będzie pogoda. No to jutro będzie padać.
7: Siąpawica. Siąpawica, pamiętajcie o tym, jak będzie jutro deszcz, to powiedzcie swoim najbliższym. Ale dzisiaj siąpawica.
3: No tak.
7: Skąd
3: tak
7: ty to znasz? W radiu słyszałam. 6 po 18, Kasia Wilk.
3: Robert Karpowicz, ale jest takie słowo, prawda?
7: Jest, oczywiście jest. W radiu słyszałem.

0: Mi Chico, to DJ Gozia, Jason Derulo i Melody. To jest jeden z tych kawałków, których świetnie słucha się, kiedy za oknem jest siąpawica. Bardzo dobrze.
1: To słowo istnieje, może to jest jakiś regionalizm, ja nie wiem, że ono istnieje wyłącznie w mojej dzielnicy, ale istnieje. No nie.
0: Czy istnieje takie słowo? Już sprawdzam,
1: istnieje.
0: Sprawdzam.
1: No i co?
0: Słuchaj.
1: Istnieje.
0: Ale AI mieli.

0: Wica. Nie, nie, Siąpa Wica.
1: Tomasz, jakiś ubogi model czatu GPT.
0: No ten darmowy.
1: Bo mój zaawansowany. U nas się tak mówi. U nas się tak mówi na dzielni po prostu.
0: Okej, okay, okej. Okay. Coś miałaś, tak? Jakiegoś newsa fajnego.
1: Tak, newsa teraz mam takiego. Powiedz mi, jaka jazda hulajnogą ci się śni, a powiem ci, kim jesteś.
0: No, nigdy mi się hulajnoga nie śniła. Ja kiedyś się wywróciłem na hulajnodze. Byliśmy razem na wakacjach rodziną i synek zostawił hulajnogę. Nie, on zostawił czapkę. Ja mówię, dobra, wezmę twoją hulajnogę, przejadę się. I nie wiedziałem o tym, że ona nie jeździ po piasku.
1: Myślałeś, że to się w jakąś amfibię nagle zmieni?
0: Nie wiem, nie wiem. Ona się zatrzymała, a ja biegłem. To była już znaczna prędkość. Gdyby nie krzaki, to nie wiadomo, dokąd bym dobiegł.
1: Wiesz co, to może dobrze jednak, że to ci się nie przyśni, bo to
0: bardzo
1: były koszmary.
0: Bardzo dobrze. Liczę na to, że dziś przyśni mi się Siąpawica.
1: A jak się nazywa
0: dobra,
1: człowiek,
0: sprawdziłem, jest takie słowo.
1: Jest! O Jezu, 1-0. I jeszcze powiedz, że miałam rację.
0: No jest to jakieś takie gwarowe określenie.
1: Ale powiedz,
0: gęsty,
1: że miałam rację.
0: Deszcz.
1: Ale
0: miałaś
1: powiedz.
0: Rację, no.
1: Ale głośniej.
0: 16 minut po 18.
1: Ale powiedział czy nie? No powiedz jeszcze raz.
0: Było.
1: Ale
0: było, w radiu mówił.
1: Ale wyraźniej powiedz jeszcze raz, no.
0: Whitney Houston w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
20: To wtorek, 13 dzień października, na zegarach 18.30. Najnowsze wiadomości ma dla nas Darek Klimczak. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór. Prokuratura zatrzymała 5 osób w związku z działalnością prywatnego ZOO Łączna na Dolnym Śląsku. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. To reakcja na doniesienia organizacji praw zwierząt, które alarmowały o ich złym traktowaniu. Zdecydowano o wywiezieniu niektórych zwierzaków, jednocześnie zdementowano plotki o całkowitej likwidacji ogrodu. Właściciele ZOO są zaskoczeni, odpierają zarzuty i podkreślają, że placówka działała legalnie, była regularnie kontrolowana. Król i królowa Hiszpanii oddadzą dzisiaj hołd migrantom, którzy latem tego roku zginęli w Ceucie. Filip VI i Letizia odwiedzą tam muzułmański cmentarz. Jest to pierwsza od niemal 20 lat wizyta monarszej pary w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Do czwartku włącznie zamknięty będzie zalew na Zakrzówku w Krakowie. To dlatego, że ichtyolodzy będą tam badać ryby, wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
0: Temu to ma służyć, abyśmy mogli sobie określić, jaki jest skład gatunkowy, a także liczebność ryb w akwenie. To pozwoli nam również zobrazować sobie, jaki jest stan tego ekosystemu.
21: Wszystkie ryby, które w czasie badań będą odłowione, wrócą z powrotem do zbiornika. Teraz czas na informacje z dróg. Trochę się na nich dzieje.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
23: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: 4-kilometrowy zator na obwodnicy Gdańska stoicie na jezdni w stronę Gdyni za Gdańskiem Południe aż do Karczemek. W Warszawie kwadrans tracicie w Alei Prymasa od dworca zachodniego do Moczydła. Zatkana też Bitwy Warszawskiej w stronę Grójeckiej. 10 minut stania na Wawelskiej przed pomnikiem lotnika. To w obu kierunkach. Zatkany też jest zjazd z Łopuszańskiej w Aleje Jerozolimskie w stronę Pruszkowa. Ciężko przejechać także przez Szamotuły w Wielkopolsce. Kolejki tworzą się przed skrzyżowaniem Dworcowej i Jana Pawła. Korek robi się również na S8 we Wrocławiu na wysokości węzła Psiepole w stronę centrum. I jeszcze DK74 z Piotrzkowa do Kielcy. 20 minut tracicie na wysokości Żarnowa. 321-321-100 to nasz telefon. Czekamy.
22: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
23: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Ach, dzisiaj w nocy pojawią się przelotne opady deszczu na zachodzie. Coś, aha, że sobie wzdychnąłem takie.
26: Tak, ach, to jest ten moment w trakcie roku, kiedy człowiek patrzy na mapę pogodową i zanim cokolwiek powie, to jest...
25: Mgły. W Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem, a na Podhalu -2, więc proszę szykować się na małe skrobanie szyb właśnie tam.

0: Zalia i jej wielki przebój tylko kochaj mnie, jak zresztą to pięknie wyśpiewała. Za 21 minut 19, no wieczór już jest, ciemno za oknami, a po 20 w Radiu Z zespół, o którym no pewnie mówią wasze dzieciaki, to jest influencerka Monika Kociołek i jej girls band Lale.
1: Ja przed momentem zajrzałam, co piszą o dziewczynach w sieci i tutaj kilka wiadomości. Na przykład dziewczyny mają vibe jak w latach 2000 albo pełen profesjonalizm, kreatywność, po prostu genialne. To akurat komentarze z YouTube'a.
0: I to są takie opinie właśnie, jak były o girls bandach w latach 90., nie? Jak były Destiny's Child i
1: albo
0: tak dalej.
1: Albo 2000-tych nawet, albo tak, 2000-tych, na lata 2000 właśnie.
0: Lale wpadną do Mateusza Ptaszyńskiego, możecie z nimi spędzić wieczór w Radiu Z, więc bądźcie z nami, nie tylko po 20.
2: Reklama. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
7: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
18: Yeah. Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
18: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Hello, it's LP and you're listening to Radio Zet.

0: Najbardziej zapracowana dziewczyna w branży muzycznej, czyli Taylor Swift i jej nowość Patient Zero w Radiu Z. Już za chwilę 19 i nasze wiadomości, a w nich między innymi dobre wiadomości. PKP przyspiesza, a gdzie i o ile? Tego dowiecie się o 19. Bądźcie blisko radia.
1: Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Lale, czyli Girls Band Moniki Kociołek, który podbija internet.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Reklama.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mamo, źle się czuję.
19: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
20: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: To wtorkowy wieczór, na zegarach już prawie godzina 19. Pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Darek Klimczak, zapraszamy.
1: 15 lat więzienia grozi mężczyźnie, który miał szykować zamach na premiera. Nauczyciel roku mówi w Radiu Z, że w szkołach trzeba lepiej dbać o bezpieczeństwo. Pociągi co pół godziny między Gdańskiem a Warszawą. PKP Intercity zapowiada mocne przyspieszenie.
0: 19.
1: Jutro będzie decyzja sądu o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera oraz ministra obrony. Dzisiaj Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to siłowe obalenie władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Z prokuratury wrócił reporter Radia Z Michał Dzieliński.
2: Kłaniam się.
1: Michale, co wiadomo o tym zatrzymanym mężczyźnie?
2: To mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on, chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
10: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
2: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem Krzysztofa N. mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji.
1: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Będą zmiany w przepisach o bezpieczeństwie w szkołach. Nowe regulacje szykuje Ministerstwo Edukacji. Wśród nich zapowiedź nowych uprawnień dla nauczycieli. Będą mogli odebrać już uczniowi przedmiot, który uznają za niebezpieczny. W szkołach potrzebne są procedury na rzecz bezpieczeństwa i profilaktyka zagrożeń, mówił w programie Trzy Pytania na koniec dnia pedagog i nauczyciel Dariusz Martynowicz. Porozmawia z nim teraz Beata Lubecka.
23: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dobry wieczór, Beato. Bramki przy wejściach do szkół to dobry pomysł?
23: Nie, szkoła to nie więzienie. Nie jest to dobry pomysł, delikatnie mówiąc. Mówił dzisiejszy gość, nauczyciel roku 2021, a my jako dorośli tak mamy, że lubimy zwalać na coś odpowiedzialność, dodawał Dariusz Martynowicz.
24: Dzieci to jest nasza odpowiedzialność dorosłych i łatwo nam powiedzieć, że to jest wina telefonów komórkowych. Nie, to jest wina braku kontaktu często z dzieckiem, braku relacji, braku miłości.
23: Martynowicz jednoznacznie też stwierdził, że blokowanie nielegalnych treści w internecie nie zapobiegnie groźnym zachowaniom dzieci i młodzieży. Absolutnie nie, przekonywał dzisiejszy gość i dodawał, że jeżeli mówimy o nastoletnich dzieciach, to jednak tu nasza wielka odpowiedzialność dorosłych i gdzieś coś stało się po drodze, że to się właśnie wydarzyło. Mowa oczywiście o ostatnich wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem.
1: Cała rozmowa z Dariuszem Martynowiczem na radioz.pl. Po wejściu w życie w grudniu nowego rozkładu jazdy wiele pociągów pojedzie szybciej. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski chwali się rekordowo szybkimi przejazdami między największymi miastami.
25: Z Gdańska do Warszawy pojedziemy 2 godziny 18 minut. Z Krakowa do Gdańska pojedziemy w 4 godziny 45 minut, a na przykład z Gdańska do Wrocławia w 4 godziny 8 minut. Takie czasy są bezkonkurencyjne dla transportu drogowego.
1: Od 13 grudnia dużo więcej ma też być połączeń. Łączeń między Warszawą a Trójmiastem. Pociągi mają jeździć co pół godziny między Warszawą a Poznaniem oraz między Gdynią a Krakowem co godzinę. Straty odrobione, teraz trzeba przyklepać awans. Polskie piłkarki do przerwy prowadzą 1-0 w rewanżowym meczu półfinałowym baraży Mistrzostw Świata. Łączymy się z gdańskim dziennikarzem sportowym Radia Z Mateuszem
26: tak,
1: Ligenzą.
26: Oczywiście, dobry
1: witaj
26: wieczór.
1: Mateuszu. Co Polki muszą zrobić, aby awansować do finału baraży?
26: No muszą pójść za ciosem, czyli wygrać dwoma trafieniami. Jedna za sprawą Ewy Pajor. Ta bramka przepiękna głową w 42 minucie dała nam te emocje, które poczuliśmy także przed momentem, gdy Ewa Pajor jako pierwsza wybiegła na drugą połowę. Już czekasz, pani sędzia wznowi grę. No jest 1-1 w tym dwumeczu, ale my jesteśmy ekipą lepszą. My prowadzimy grę, mamy więcej ataków, no i to, co jest najważniejsze, mamy swoją publiczność, która wspiera, pomaga i była duża euforia. Było też taki malutki zawód i jęk na trybunach, gdy była poprzeczka po drugim uderzeniu Pajor przed przerwą, zatem było blisko, byśmy prowadzili 2-0. W tym momencie rozpoczyna się druga połowa. My wierzymy, że awansujemy dalej. Gdańsk, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: Z Mateuszem ponownie połączymy się w wiadomościach Radio Z o 20, a teraz o bibliotece w Centrum Handlowym. Tak będzie w Rzeszowie.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Za tydzień w Rzeszowie książki będzie można wypożyczać w galerii handlowej. Filia biblioteki znajdzie się na drugim piętrze centrum Millennium Hall. Będzie czynna we wszystkie dni otwarcia centrum. Za jakiś czas kolejna taka biblioteka będzie otwarta na dworcu głównym PKP. Amerykański pisarz John Irving będzie jednym z gości tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Autor m.in. takich powieści jak Świat według Garpa czy Regulamin tłoczni win spotka się z czytelnikami, podobnie jak i m.in. Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch czy Jakub Żulczyk. Targi książki w Krakowie od 22 do 25 października. Uwaga, młodzi kompozytorzy, macie do zdobycia 25 tysięcy euro. Tyle wynosi główna nagroda w konkursie na ścieżkę dźwiękową do 7-minutowego filmu w ramach Preisner Scoring Competition. Zbigniew Preisner jest patronem tego konkursu. Mogą wziąć w nim udział osoby od 18 do 35 lat. Swoje propozycje muszą nadesłać do końca lutego przyszłego roku. Szczegóły na stronie preisnercompetition.com.
0: Jutro będzie padać prawie w całej Polsce. Te opady oszczędzą w zasadzie wyłącznie zachód kraju. Na termometrach od 10 do 15. A z nami Mateusz Ptaszyński. Cześć.
3: Cześć, cześć.
0: Czy przejmujesz się opadami i tym, że już będzie trzeba skrobać szyby?
3: Troszkę się przejmuję, tak. No, zwłaszcza, że nie mam opon zimowych. Jakby ktoś miał do oddania, to przyjmę chętnie.
0: To tak chyba nie działa. Ja nie jestem ekspertką, ale to raczej tak nie działa.
5: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. To jest lista Lubię to i miejsce 10 dzisiejszego notowania. Głosujcie na swoich ulubieńców. Radio ZPL, zakładka radio. Tam was odsyłam. Płyta niespodzianka do wygrania. Pierwsza podpowiedź. Polska wokalistka jest dzisiaj na miejscu pierwszym. 321-321-321. Dzwońcie, a my gramy Nearly, Major League DJs, Wasted. To propozycja do listy.

Fastboy, Music Sounds, miejsce 9 dzisiejszego wydania listy Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców, radioz.pl, zakładka radio i lista Lubię To. A chłopaki z Fastboy wyprzedali niemal wszystkie miasta na trasie koncertowej po Niemczech. Został jeszcze Berlin, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to tam można się wybrać. Gramy teraz Marisa, będzie pięknie, utwór na miejscu 8. Może być wyżej, ale głosujcie.

0: 1. A jeśli chodzi o Wiktora, to portale muzyczne twierdzą, że Wiktor i jego najnowszy album, no to jest naprawdę progres i większa świadomość muzyczna u samego Wiktora. A za chwilę na 7. Kygo, Max Magnon, Take Me Back. Wczoraj na 1., dzisiaj na 7.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
20: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
19: A gdzie tak jest?
20: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
22: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent?
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
22: Na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.
24: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
25: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
24: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Po reklamie.
26: Radio Z i już.
27: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

nie umiem kochać. Wiktor Waligura, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. I mamy 20 minut po 19, kto dzisiaj na miejscu pierwszym. Jeśli wiecie, to dzwońcie 321 321 321.

0: pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? Sarsa na miejscu szóstym dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka czeka. Druga podpowiedź. No, ta osoba, polska wokalistka, bo już to zdradziłem, która dzisiaj jest na miejscu pierwszym, kibicuje FC Porto. Taka podpowiedź. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Nie jest to Roxy, bo Roxy dzisiaj w propozycjach. Jesień trwa bez końca.

0: Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love, na miejscu piątym dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radiu Z. Michael Patrick Kelly wrzuca kolejne piosenki w wersjach live z ostatniego albumu, więc to jest taka zachęta dla fanów, ale przy okazji zagłosujcie na Radio Z.pl. Artur Rojek, za chwilę Mira Fiori na czwartym. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
3: Co? No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
7: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
6: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
7: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
6: Spróbuj koniecznie.
7: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl

Ellie Aux, Lavinia i Reasons. To propozycja do listy. A teraz miejsce trzecie. Kuba i Kuba tutaj dzisiaj i chłopaki. Ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ostatni album tej artystki nosi tytuł Dwoje Ludzieńków. To już chyba wszystko jasne.

0: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
1: Reklama.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
13: Tak, kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
12: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
13: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
14: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
1: Po reklamie. Radio Z i już.
15: Ogłoszenie płatne.
16: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie Inwestycja w Zdrowie. Blisko 490 milionów złotych przeznaczono na rozwój polskiej psychiatrii i opieki psychologicznej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. O tym, co obejmuje wsparcie, rozmawiamy dzisiaj z panią Małgorzatą Iwanicką-Michałowicz, zastępcą dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
17: Warto dodać, że blisko 390 milionów złotych z tej kwoty to dofinansowanie unijne z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Wsparcie jest przeznaczane m.in. na modernizację i doposażenie placówek zdrowia psychicznego, zakup sprzętu medycznego, narzędzi diagnostycznych i pomocy terapeutycznych oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
16: A ile placówek otrzymało wsparcie?
17: Z pomocy skorzystało już ponad 350 podmiotów w całej Polsce, m.in. Centra Zdrowia Psychicznego, ośrodki oferujące pomoc psychologiczną, psychoterapię i opiekę psychiatryczną. Wkrótce ruszy kolejny nabór, w którym następne placówki będą mogły ubiegać się o granty.
16: A co zyskają pacjenci?
17: Łatwiejszy dostęp do bezpłatnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, także w mniejszych miejscowościach. Dzięki inwestycjom pacjenci będą mogli m.in. otrzymać pomoc bliżej swojego miejsca zamieszkania.
16: Bardzo dziękuję. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Ogłoszenie płatne.
18: Tu Radio Z. Dobry wieczór we wtorek, 13 października. Najnowsze wiadomości. Darek Klimczak.
19: Polki czy Belgijki? W Gdańsku wciąż trwa walka o udział w kobiecym mundialu. Nastolatek, który zamordował swoją babcię, zrobił to, bo chciał zaistnieć w mediach. Po atakach na chłodnie we Francji sklepy w Polsce także dmuchają na zimne.
18: 20.
19: Polskie piłkarki cały czas walczą o awans do finału baraży Mistrzostw Świata. W Gdańsku w rewanżu półfinału po regulaminowym czasie Polki wygrywały z Belgią 2-1. Taki wynik oznaczał dogrywkę. Na miejscu jest dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
15: Jestem, dobry wieczór.
19: Mateuszu, ta dogrywka się już zaczęła. Kto jest bliżej awansu?
15: Zaczęła się, jest 95. minuta, a ciągle jest 2-1, zatem mogą być nawet rzuty karne, ale wierzymy, że to Polki będą górą. Był taki moment, że pani sędzia Marcincic chciała nas przekręcić, bo anulowała fantastyczne trafienie Eweliny Kamczyk w 64 minucie. Dopatrzyła się, że Oliwia Woś przeszkadzała, tak żeby ten kąt oka zasłonić bramkarce i utrudnić obronę. Natomiast te powtórki wcale nie potwierdziły tego. To była niezrozumiała sytuacja. Dwie minuty później fantastyczna odpowiedź, bo urwała się prawą stroną Paulina Tomasiak. Rajd i uderzenie z dystansu. Mamy więcej tych okazji strzeleckich. Jesteśmy po prostu lepsi i mam nadzieję, że potwierdzimy to w tej dogrywce, ale coś podskórnie czuję, że może być kalkulacja, aby to wszystko rozstrzygnęły jedenastki. 96. minuta. Polska-Belgia 2-1.
19: Z Mateuszem ponownie połączymy się w sporcie tuż po wiadomościach. Ostrzejsze zarzuty usłyszy 17-latek podejrzany o brutalne morderstwo swojej babci i ojczyma. Zdaniem śledczych Łukasz G. chciał uzyskać rozgłos w mediach. Działał nie tylko ze szczególnym okrucieństwem, ale i z motywacji zasługujących na szczególne potępienie. Do morderstw doszło w lutową noc we wsi Kadłub, niedaleko Strzelec Opolskich. Biegli uznali, że w momencie popełnienia zbrodni był poczytalny. Teraz grozi mu do 30 lat więzienia. Francja liczy straty po wielkim ataku hakerów na chłodnie w supermarketach. Cyberprzestępcy przejęli kontrolę nad siecią systemów chłodniczych w ponad 300 sklepach. Temperatura w chłodniach podskoczyła do 50 stopni. Spowodowało to nie tylko psucie się żywności, ale w kilku miejscach także pożary. Straty mogą sięgać dziesiątek milionów euro. Tym zagrożeniem zajęły się także polskie sklepy. Czy są gotowe na takie ataki? Sprawdzał to reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: To zależy oczywiście od typu i wielkości sklepu. Każdy powinien mieć jednak swoje zabezpieczenia. Na każdą tarczę znajdzie się jednak miecz. Żaden, nawet najlepszy system, więc nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa. Nigdy też nie wiadomo, co tak naprawdę jest awarią, a co atakiem. Mówi mi prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.
21: Nie wiem, czy przeciętny właściciel sklepu jest w stanie prawidłowo zinterpretować przyczynę takiej awarii.
20: Dlatego każdy podejrzany incydent powinien być zgłoszony odpowiednim służbom. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Do podobnych jak we Francji ataków doszło także w Belgii i Holandii. Za tydzień planowane jest zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa. W trakcie specjalnej sesji Rady Miasta Łukasz Gibała odbierze symboliczny łańcuch, ale uroczystość ta będzie miała nieco inny przebieg niż dotychczas, zapowiada sekretarz Rady Miasta Antoni Fryczek. To dlatego, że miasto nie ma w tej chwili prezydenta, bo został odwołany w referendum. Jego obowiązki pełni komisarz.
22: Przekazanie tego łańcucha będzie trochę inaczej wyglądać. Pełniący funkcję prezydenta nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę. Tutaj faktycznie mamy pierwszą taką sytuację.
19: Gibała zapowiedział, że następnego dnia po powołaniu przedstawi swoich zastępców. Krzysztof Wilanowski obok mnie, dobry wieczór.
23: Mamy nadzieję, że będzie dobry. Trzymamy kciuki za nasze
19: piłkarki. Taką nadzieję. W każdym razie za chwilę wiadomości sportowe Radio Z.
23: Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
23: Wracamy do Gdańska, tam nasze piłkarki walczą z Belgijkami w półfinale mundialowych baraży. Mamy dogrywkę, a przygląda się jej reporter Radia Z Mateusz Ligenza. Co tam się dzieje? Gol dla Polek wisi w powietrzu?
15: Była też poturbowana. Wydawało się, że pani sędzia odgwiżdże faul, ale nie dopatrzyła się tego. Kolejna niezrozumiała okazja. Ale teraz my mamy kontrę. Prawą stroną Ewa Pajor. Zagranie, dośrodkowanie. Kto to przyjmie? Jest przyjęcie, uderzenie na bramkę tuż obok lewego słupka. Ależ jest rozczarowanie, bo ta bramka, tak jak wspominałeś, wisiała w powietrzu. Było centymetry od tego, by wykończyć doskonale to zagranie Ewy Pajor. To była właśnie odpowiedź na ten faul w naszej 16. I tych kilka rajdów Ewy Pajor oglądaliśmy wielokrotnie. Szkoda, że nie udało się tutaj doprowadzić do euforii, żeby było 3-1. Jeszcze dużo czasu, bo teraz setna minuta w tym momencie wybiła na zegarze 2-1, a więc to oznacza, że będzie być może okazja do tego, by obserwować rzuty karne.
23: Grają piłkarki, grają też piłkarze. W Lidze Mistrzów trwa polski mecz w Baku. Sabach z Tymoteuszem Puchaczem w wyjściowym składzie prowadzi ze Slawią Praga 1-0. Na ławce czeskiej ekipy jest dwóch naszych, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. W rezerwie zaczął Michał Skóraś. Jego Lons 0-1 przegrywa ze Sportingiem Lizbona, a to wszystko po godzinie gry.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Hyrman. Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
18: Oj, chyba coraz bliżej już ta zimowa aura. 2 stopnie za godzinę w Zakopanem tylko. W pozostałych miejscach troszkę lepiej, ale niewiele, bo w Rzeszowie i Krakowie 6, 7 w Kielcach, 9 w Suwałkach, Koszalin to 10, Warszawa 11, Szczecin 12. Tam najcieplej, ale tam może pokropić dziś wieczorem.
2: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
18: 6 minut po 20. Takie wyzwania w pracy w radiu lubię najbardziej. Ja kontra 4 dziewczyny, czyli Lale. To będzie wywiad mojego życia. Zapraszam na live'a na TikToku. Zobaczcie, jak się staram bardzo.

0: Lale, czyli Girls Band Moniki Kociołek. Dobry wieczór, witamy w Radiu Z.
1: Witamy serdecznie.
0: Które to jest nasze spotkanie, tutaj podsumowywałaś.
1: No właśnie, trzecie. Już się jak w domu tutaj czuję.
0: Za każdym razem inny kolor włosów, tylko co odnotowałem. Girls Band Moniki Kociołek, czyli oprócz Moniki jeszcze Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Dobry wieczór, dziewczyny.
2: Cześć.
0: Dziewczyny ubrały się na czerwono, przynajmniej po części, więc możecie to zobaczyć na profilu Radio Z na TikToku. Tam właśnie mamy live'a, więc zapraszamy was bardzo gorąco. Zastanawiam się, czy to Ej Lala to wzięło się od tej piosenki takiej, czy nie? Bo coś słyszałem, że tam Ej Lala i później Lale z tego powstało. Jest taka piosenka Club 2020 chyba, bo tutaj Dawid wydawca ją mówił.
1: Ale
0: możecie dorobić całą ideologię.
1: No właśnie, nie musimy się zorientować chyba.
0: Nie, ale kto wpadł na nazwę?
1: Ja chyba z tego co pamiętam i bardzo właśnie chciałam jakiś taki fragment, żeby coś zawrzeć z Ej Lala.
0: Okej.
1: Okay. I się udało.
0: I udało się. Wiem, że wy się inspirujecie Pussycat Dolls, albo generalnie ty tak sobie wyobrażałaś chyba ten swój girls band.
1: Totalnie tak.
0: Byłaś ostatnio na koncercie na Trowarze?
1: Nie byłam niestety, ale tak, bardzo lubię ten zespół i bardzo lubię w ogóle vibe tych lat. I nie tylko ten zespół, bo również Christina Aguilera. Inspirowałam się na klipie, nawet włosy miałam podobne jak ona
0: tak,
1: kiedyś.
0: Tak, właśnie to wygląda jak Christina Aguilera.
1: Naprawdę.
0: Teraz to założyłem. Właśnie tak się zastanawiałem, z kim mi się kojarzysz. Ale dobra, ciebie już wszyscy znają, więc teraz to już by było na tyle, Monika.
1: Dzięki.
0: No. Więc dziewczyny, od Julki możemy zacząć. Opowiadajcie, skąd wy się wzięłyście w ogóle, bo to był jakiś poważny casting tutaj do tego zespołu, co?
2: No tak, w moim przypadku dostałam zaproszenie w sumie od Moniki.
0: Jaki to masz radiowy głos w ogóle.
2: Tak, o, dziękuję bardzo. No i tak to właśnie wyglądało, że dostałam wiadomość i z zapytaniem, czy chciałabym wziąć udział, czy chciałabym przyjechać na casting. No i się zgodziłam.
0: Okej.
2: Okay. I tak to było.
0: Bo wiem, że każda z was ma trochę inne jakby umiejętności. Która z was tak dobrze tańczy? Coś widziałem? To ty, tak?
3: Tak, ja tańczę
1: każda. Dobrze, tak.
0: No, okay.
3: trochę inny styl. Ale jednak, no nie ukrywajmy, Maja tutaj...
1: Jest main dancer.
0: A jak w ogóle wyglądał ten casting? Bo wiem, że on tam były dwa etapy. Najpierw chyba ty i twoi znajomi byliście takim jury,
1: tak,
0: nieformalnym, a później coś jeszcze był wyjazd z tego, co słyszałem. Czy to już
1: na etapie później, już decyzji? To już jak wybrałam dwie dziewczyny właśnie.
0: Ale czyli co, gdyby wyjazd się nie udał, na wyjeździe coś by nie pykło, to...
1: Tak, ja cały czas brałam to pod uwagę. Okay. Ja na pewno chciałam, żeby dziewczyny nie tylko pod kątem umiejętności wokalnych, tanecznych były dobre, ale żebym też oczywiście się z nimi dobrze dogadywała i żeby po prostu je lepiej poznać przed startem projektu i na całym tym etapie jeszcze co dziewczyny nie wiedziały tego.

0: i było to ziarnko niepewności, ale finalnie sobie bardzo się cieszę.
1: No to dobrze, to jesteśmy też na live na TikToku, na profilu Radio Z. Zapraszamy. Można zadawać pytania, wykorzystajcie tę okazję. Jeszcze mamy dwa challenge na 25 tysięcy lajków. Zaśpiewacie może fragment tej piosenki, którą zagraliśmy, waszego hitu. A później jakiś cover może wybierzecie na 55 tysięcy, tak? Znajdziemy coś?
0: No problem.
1: Słyszę, że przygotowane dziewczyny. Także zapraszamy. Wracamy za chwilę.

0: sposób.
1: Już byłeś na antenie. Przepraszam, no lale są razem z nami. Nie wiedziałeś, że jesteśmy na antenie. Właśnie tu brakuje, brakuje takiej czerwonej lampki, że już jesteśmy, musimy o nią poprosić. O, tam jest, możecie tam patrzeć.
0: Naprzeciwko mnie.
1: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda nasze nowe super studio, jak wyglądają lale, to zapraszamy na profil Radia Z na TikToku, bo tam jesteśmy na live'ie i mamy już osiągnięte wszystkie progi, także będzie śpiewanie piosenki lale z ich repertuaru, będzie śpiewanie coveru. No i takie pytanie, które padło też tam na live'ie, bo możecie zadawać pytania. Czy będziecie robić coś poza muzyką? Już powiedziałyście, że raczej to nie będzie influencerstwo takie na pełen etat, tylko ewentualnie jakieś vlogi, tak?
0: Tak. Jak już to, no nie dajmy sobie presji, jeżeli chodzi o YouTube'a. Raczej to wyjdzie naturalnie jak już i będą to takie luźne vlogi, pokazanie naszego procesu, jak tworzymy muzę, naszych koncertów na przykład, ale to zobaczymy w przyszłości. Musicie śledzić lale.
1: No to zapraszamy do śledzenia i zapraszamy też do zadawania pytań. Jak słyszycie, zadajemy je w waszym imieniu. Wracamy za chwilę w Radiu Z.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
5: Tak, kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chcę się wracać.
4: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
5: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
6: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
10: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Gimme, gimme, gimme! Nowe słodkie żelki Gimme z dodatkiem kreatyny. Kwaśna porzeczka, kwaśne jabłko i mango. Dostępne już w Biedronce. Produkt nie jest suplementem diety i nie jest przeznaczone dla dzieci. Gimme, gimme, gimme!
4: Gimme! Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.

0: Śmiałem się z dziewczyn, że nie widziały czerwonej lampki. Teraz ja tutaj westchnąłem przed wejściem na antenę. Lale cały czas w Radiu Z, czyli Girls Band Moniki Kociołek. No tak się utarło, że ale dobrze, że nie nazwałeś tego Girls Band Moniki Kociołek, wiesz, tak jak Boys Band Bagiego. No, pokusa była pewnie, ale...
1: Nie, nie, w ogóle o tym nie myślałam, wiesz?
0: Ale pozdrawiamy Bagiego oczywiście. Ja go proponowałem, żeby może zmienił nazwę, ale powiedział, nie, nie, tam mi się podoba.
1: Ale do nich to pasuje. Ja w ogóle poznałem też Bagiego, bardzo go lubię, bo on jest wspierający, podaje mi posty. Super, Bagi, uwielbiam cię.
0: Gadaliśmy trochę o sukcesie, że 500 000 macie w 4 dni na YouTubie. Ludzie myśleli, że to będzie coś właśnie na poziomie Girls Bandu Julki Żugaj, czyli Girls, dziewczyny tutaj ostatnio były, ale to jest coś zupełnie innego. To do kogo wy kierujecie bardziej tą muzykę? Do starszej trochę chyba, tak? Publiki?
1: Wydaje mi się, że tak, ze względu na to, jaki mamy klip, ale z drugiej strony chcemy, żeby ta muzyka niosła się szeroko i żeby trafiała do... Tak, na pewno nie do tych najmłodszych, ale jednak do... Nie ograniczamy się.
0: Okej. Okay. Miałem nawiązać do tych modelek, bo trochę sobie rozmawialiśmy. Ty miałeś być chyba jedną z modelek? Było coś takiego, czy to...
1: Nie. Ja miałam robić Girls Band i byłam w kontakcie z Agą z modelek, ale wtedy jeszcze nie było mowy o modelkach, bo to jeszcze było trochę czasu przed modelkami.
0: Okej, okay. Czyli to nie jest tak, że jakaś inna dziewczyna zastąpiła ciebie w modelkach,
1: nie, tylko
0: ty miałaś stworzyć z Agą coś,
1: tak.
0: A później jak to się nie udało, to ona poszła tam.
1: Ja miałam wtedy stworzyć swój Girls Band i chciałam, żeby Aga była u mnie i byłam z nią w rozmowach. Mhm. Jeszcze miała być jedna dziewczyna, ale to nie wypaliło.
0: Ale co czujecie, że będą takie porównania do modelek właśnie przez to, żeby pierwsze?
1: No już są, jest bardzo dużo, my to widzimy. I spodziewałyśmy się tego, ale jest to dla nas, jak to mówią, jakby okej.
2: Okay. No, dokładnie.
0: A dziewczyny w ogóle słuchałyście wcześniej modelek? Macie jakiś punkt odniesienia? W sensie mówcie szczerze.
2: Myślę, że nie można było tego przyznać, że przecież dziewczyny mają takie hity, które myślę, że każdy zna, tak?
1: Każdy gdzieś tam słyszał.
2: No właśnie, na imprezie się słyszało, wiadomo.
0: Ale tak sobie też wyobrażacie tę karierę mniej więcej. Nie mówię, że macie je kopiować, ale jakby, że to się tak rozkręci, bo one jednak grają dużo tych koncertów, co?
1: Wiesz co, chyba się nie porównujemy w ogóle do nikogo. Ciśniemy, robimy swoje, robimy muzę, będziemy testować, eksperymentować, sprawdzać, co się ludziom podoba, co nam się najbardziej, najlepiej tworzy. Wiadomo, że chciałybyśmy być jak największe i jak najlepsze, ale jak najlepsze dla siebie i jak najlepszą wersją siebie.
0: Pięknie powiedziane. Za chwilę wracamy do was, to będzie ostatnie wejście antenowe, więc wtedy dziewczyny zaśpiewają na żywo tutaj dla słuchaczy i dla TikToka. Już się nie mogą doczekać. To będzie cover piosenki Dua Lipy, jak się dowiedziałem. Także z ostatniej chwili, to jest informacja w Radiu Z. Ale na TikToku jesteśmy cały czas, więc bądźcie z nami, za chwilę poczytamy wasze pytania.

0: Atomic Kitten, The Tidy Sky w Radiu Z. Też śpiewające dziewczyny, tak jak Lale, które są razem z nami. To jeszcze w tym wejściu was przedstawię. Monika Kociołek, Maja Ciesielska, Julia Czesek i Oliwia Kopiec razem z nami. Zanim pogadamy, to może obiecany cover od was Dua Lipy, bo mamy... Ile mamy w ogóle tam lajków? Zapytam Dawida. O, 300 tysięcy mamy na TikToku, także dziewczyny, to powinniście kilka tych coverów zaśpiewać, ale okej, okay, no, niech będzie, niech będzie jeden, proszę bardzo.
1: Z racji, że wymanifestowałyśmy sobie to, że jesteśmy w lalach, to oczywiście piosenka Dua Lipy.
0: Uwaga, proszę bardzo.
2: Uwaga, podaj dźwięk. 3, 2, 1, go.

0: Brawo, bardzo mi się podobało. Brawo, bardzo mi się podobało. Nie wiem, czy to już jest sens coś dodawać tutaj, dziewczyny. Może to jest takie piękna klamra dzisiejszej rozmowy, co? Zanim mówiłem. Lale były razem z nami w Radiu Z. Śledźcie je, oglądajcie klip, ale też tam na streamingach, żeby miały więcej troszeczkę, co?
1: Dziękujemy ci, kochany. Naprawdę.
0: Słuchajcie, dziewczyny, jeszcze na chwilę na TikToku zostaniemy, więc ostatnie pytania, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietly.pl. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
9: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
10: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
11: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
10: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
10: Aflofarm.
13: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
14: Tak. Kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
13: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
14: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
15: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
16: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Gimme, gimme, gimme! Nowe słodkie żelki Gimme z dodatkiem kreatyny. Kwaśna porzeczka, kwaśne jabłko i mango. Dostępne już w Biedronce. Produkt nie jest suplementem diety i nie jest przeznaczone dla dzieci. Gimme, gimme, gimme!
19: Gimme! Po reklamie.

0: Reklama.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
16: Masz tyle sukienek.
15: No ale wszystkie za duże.
16: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
15: Nie, biorę Hepaslimin.
16: Hepaslimin? A to nie jest na wątrobę?
15: Jest, ale dzięki Hepaslimin znikają też boczki.
16: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
15: To co, zakupy?
16: Tak, ale po drodze kupimy Hepaslimin. Dla mnie.
17: Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
18: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
19: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
20: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
24: 3, 17, 40.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11, 15.
27: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
29: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
28: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
29: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
30: Po reklamie.
31: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak już w studiu.
32: Mamy to. Nasze piłkarki krok bliżej udziału w Mistrzostwach Świata. Leon XIV już po operacji w szpitalu zostanie co najmniej tydzień. Rozbudowa dwójki do tej pory nie dawała się kierowcom we znaki, ale teraz to się zmienia.
31: Dwudziesta pierwsza.
32: Polskie piłkarki awansowały do wielkiego finału baraży Mistrzostw Świata. Po pełnym dramaturgii rewanżu przed chwilą w Gdańsku wyeliminowały Belgijki. Mecz ten obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Połączmy się z nim teraz. Mateuszu, opowiadaj, co tam się działo.
0: Nieprawdopodobny mecz, ileż tutaj było zwrotów akcji, ale mamy ten awans historyczny do finału baraży. Niesamowite szczęście, ale wojna nerwów, bo po dogrywce, po regulaminowym czasie gry wygrywaliśmy 3-2, ale to oznaczało rzuty karne. Zmarnowała jedenastkę chociażby Ewa Pajor, ale w bramce spisywała się genialnie Kinga Seweryna, potem Natalia Padilla tą ostatnią jedenastkę znakomicie wykorzystała i będziemy walczyć o awans do Brazylii.
32: Z Mateuszem ponownie połączymy się po sporcie. W sporcie, po wiadomościach oczywiście. Bez problemów przebiegła dzisiaj operacja papieża Leona XIV. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, papież miał guzka w płucu. Operację przeszedł w poliklinice Gemelli. Teraz guzek zostanie zbadany. Po tym badaniu, które wyjaśni, na ile był niebezpieczny, będzie decyzja, czy konieczne jest dalsze leczenie. Niezależnie od jego wyniku, Leon XIV zostanie w szpitalu do przyszłego wtorku. Śledczy cały czas szukają odpowiedzi na pytanie, jak doszło do śmierci czteroosobowej rodziny w jednym z mieszkań w Kielcach. Prawdopodobnie to zabójstwa i samobójstwo. Najnowsze ustalenia zebrał reporter Radia Z Michał Dzieliński.
1: Ciało 55-letniego mężczyzny wiszące na balkonie zauważyli sąsiedzi. To oni zawiadomili policję. Służby po wejściu do mieszkania znalazły 3 kolejne ciała. 52-letniej kobiety i nastoletnich synów. Najbardziej prawdopodobna, choć nie jedyna wersja tych tragicznych wydarzeń jest taka. 55-latek zabił najpierw swoją rodzinę, a potem popełnił samobójstwo. W mieszkaniu był też agresywny pies, który został odłowiony i przewieziony do schroniska.
32: Więcej pewności będzie po zaplanowanych sekcjach zwłok. Resort Zdrowia magazynuje leki na wypadek kryzysów, w tym także wojny. Zmienią się zbierane leki, bo ich dotychczasowa lista okazała się nieadekwatna do obecnych zagrożeń. Na nowej będą leki niezbędne do ratowania życia, mówi Radiu Z Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
2: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
32: Według Tomkowa powinniśmy też mocniej stawiać na własną produkcję substancji koniecznych do wytwarzania leków, bo dzisiaj w większości sprowadzamy je z Azji. Coraz bliżej rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Już w tym tygodniu kierowcy muszą się liczyć z ograniczeniami oraz zmianami w ruchu. Na razie w kilku miejscach na terenie województwa mazowieckiego. Co i gdzie? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. To wszystko prace przygotowujące do rozbudowy A2, mówił mi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
3: Drogowcy apelują do kierowców o szczególną ostrożność. Trzeba uważnie patrzeć na znaki i stosować się do nowego oznakowania. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
32: Po przebudowie A2 między Łodzią a Warszawą zyska trzeci pas w każdym kierunku. Razem z Krzysztofem Wilanowskim wracamy teraz do wiadomości tak sportowych jest. I do Gdańska.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
7: To zgodnie z zapowiedzią wracamy do naszych piłkarek, które pokonały po rzutach karnych Belgijki i są krok bliżej mundialu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. W finale zagramy prawdopodobnie z Irlandią, która gra rewanż z Kazachstanem i aktualnie prowadzi 0-0, ale Irlandki pierwszy mecz wygrały aż 8-0. Łączymy się z reporterem Radia Z, Mateuszem Ligenzą, który mecz poległ, widział na własne oczy. Jak to oceniasz? Są szanse na awans?
0: Myślę, że po tym meczu szanse są bardzo duże, bo z jednej strony czeka nas to starcie z Irlandią. W Lidze Narodów przegrywaliśmy ostatnio dwukrotnie z tymi rywalkami, ale nieznacznie. Brakowało czasami szczęścia. To doświadczenie jest po stronie tych rywalek, ale mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem. Przełamaliśmy ten impas. Wygraliśmy po ponad 300 dniach mecz o punkty. I na tej fali entuzjazmu, na tej jedności, która tutaj narodziła się w Gdańsku, obyśmy mogli świętować historyczny awans do Brazylii na przełomie listopada i grudnia.
7: Trzymamy za to kciuki i szybko sprawdzamy jeszcze wyniki Ligi Mistrzów Piłkarzy. Sabach Baku Tymoteusza Puchacza 2-0 pokonał Slavię Praga Wiktora Nowaka i Oskara Kubiaka. Lons Michała Skurasia przegrał 0-2 ze Sportingiem Lizbona.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
31: Jutro deszczowo w całym kraju, sprawiedliwie, chociaż nie, może w Gdańsku nie będzie padać, ale to jedynie w Gdańsku. W pozostałych miastach już równiutko deszczowo. Na termometrach no, nie przeskoczymy 20 stopni, maksymalnie 16. Tyle na przykład w Gorzowie, generalnie w centrum i na zachodzie tak ciepło, ale już Suwałki Zakopane tylko 9 stopni. 5 minut po 21. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, program Lubię To w Radiu Z. I to Afryka, chociaż tutaj trochę słońca.

Rob Thomas, Lonely No More w Radiu Z, kwadrans po 21. No, Liga Mistrzów gra, więc temat piłkarski teraz, ale nie związany z meczami. Leo Messi, wyobraźcie sobie, zamówił w gdańskiej stoczni luksusowy katamaran. Nie on pierwszy, bo i Robert Lewandowski, wiem, że też chyba takie zamówienie jakiś czas temu złożył. No, trzeba przyznać, że Leo dołączył do wielkich gwiazd. Uwielbia odpoczywać z rodziną właśnie w trakcie wakacji, pływając sobie jachtem. No i tutaj zamówił 27-metrowy katamaran. No naprawdę, wygląda to doskonale. Widzę, że w gdańskiej stoczni też Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Fernando Alonso, Nico Rosberg zamawiali też te katamarany. No jednak polska łódka najlepsza. Łódka czysta, chciałoby się powiedzieć.

0: Morandi Angels. W Radiu Z to za chwilę gramy dalej. Metallica i Gordo, Loco Loco. No tak różnorodnie w Radiu Z. Muzyka numer jeden w końcu. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Kochanie, to już czas, żebyśmy przestali wynajmować i zamieszkali na swoim.
5: Tak, kawa we własnej kuchni, własna kanapa, wszystko po swojemu. Także chce się wracać.
4: Musimy zacząć się rozglądać. Widziałam, że Murapol właśnie oferuje rabaty nawet do 275 tysięcy złotych na mieszkania w ofercie specjalnej.
5: Widziałem, że budują w naszym mieście. Sprawdźmy ich ofertę.
6: Wejdź na murapol.pl i sprawdź szczegóły. Głosy i muzyka. AI.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Loco Loco, Gordo Rainier's on the World. I 24 minuty do 22:00. Świetna propozycja teraz do listy. Lost Frequencies, Mary Froes, Paraiso. Głosujcie na Radio ZPL jak zawsze.

0: Dawid Podsiadło i trofea. No nie wiem, czy chodziło o te piłkarskie trofea, czy może jakieś inne, ale może być ciężko o te trofea, jeśli chodzi o Bayern i Barcelonę. W drugiej kolejce Barcelona przegrywa 0-1 z Galatasaray, a Bayern z Wikingiem 0-2. Wyobraźcie sobie. Ten Viking, co to za drużyna? Viking FK. Tak się nazywa ta drużyna. To jest klub piłkarski z Norwegii. No ciekawe, ciekawe. Ale może jeszcze Harry Kane coś tam postrzela. Będziemy was o tym informować również w wiadomościach sportowych w Radio Z. Radio
1: Z i już. Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Po reklamie.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy.
3: Pogadamy.
1: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Po reklamie.
12: To Radio Z, czas na wiadomości o 22 we wtorek. Temat dla nas Darek Klimczak, posłuchajmy.
13: Po ostatnich atakach w szkołach nauczycielom ma być łatwiej dbać o bezpieczeństwo. Oszuści mają nowy sposób wyłudzania pieniędzy od naszych babci i dziadków. Jesienią nie igrajmy z tramwajami. Na mokrych liściach ich droga hamowania sporo się wydłuża.
12: 22.
13: Dyrektorom i nauczycielom w szkołach ma być łatwiej zadbać o bezpieczeństwo. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła dzisiaj w Radiu Z, że będą nowe procedury, tak aby nauczyciel mógł zabrać uczniowi na przykład śrubokręt. Dzisiaj tego zrobić nie może. Co o konieczności zmian mówią sami dyrektorzy? W jednej z lubelskich szkół pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
14: Placówki są gotowe na nowe rozwiązania czy szkolenia. Wiele z nich wciąż nie ma jednak tego podstawowego zabezpieczenia. Przykładowo w szkole podstawowej numer 15 w Lublinie brakuje stałego portiera. Mówi mi dyrektor Roman Kotarski.
15: No wolałbym mieć wyznaczonego do tego pracownika. Też tak jakby zdaję sobie sprawę z tego, że no mamy pewne ograniczenia finansowe. Mnie nie stać na takiego pracownika, w związku z powyższym no robię co mogę.
14: Wielu szkół nie stać też na monitoring boisk czy korytarzy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
13: W najbliższych dniach w pobliżu szkół cały czas widać będzie patrole policji oraz straży miejskiej. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce. Zostali oszukani metodą na COVID. Wyglądało to tak, że przestępcy dzwonili z informacją o ciężkiej chorobie bliskiej osoby i że potrzebne są pieniądze na zakup leków. Kilka dni temu ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki, z którą rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
16: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać i ta osoba, która się odzywała pode mnie, płakała, prosiła, żeby mnie ratowała, że ja chcę żyć.
17: Ale trudno jest podrobić głos bliskiej osoby, tak? No pani mama pewnie wie, w jaki sposób pani mówi.
16: No i mamie się nie podobał głos, no to jej wytłumaczyli, że mam jakąś rurkę w buzi. Nie wyobrażam sobie, co ona przeżyła po prostu.
13: Mama pani Agnieszki przekazała pieniądze kobiecie, która do niej przyjechała, podając się za pielęgniarkę. Krótko po tym policjanci zatrzymali oszustkę w Nowej Hucie. Odzyskali też część pieniędzy. W Rudzie Śląskiej wrze wokół leżącej blisko centrum miasta hałdy pokój. Od kilku lat trwa jej gaszenie. Teraz okazało się, że jej część zanieczyszczona jest metalami ciężkimi. Dzisiaj podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta domagano się od odpowiedzialnej za hałdę spółki restrukturyzacji kopalń wyjaśnień. Prezes spółki Jarosław Wieszołek tłumaczył, że zlecone zostało przygotowanie nowego projektu usunięcia zanieczyszczeń.
18: My żeśmy zlecili te badania po to, żeby dojść do prawdy. I jak tą sytuację naprawić?
19: Jesteśmy tutaj w takiej relacji, która wymaga postawienia pewnych warunków, ale też wymaga współpracy.
13: Odpowiedział prezydent miasta Michał Pierończyk. Plan usunięcia toksyn z hałdy będzie gotowy do kwietnia przyszłego roku. Zaczyna się wyjątkowo trudny czas dla motorniczych. O tej porze roku pojawia się tak zwana czarna albo śliska szyna. Do tego liście na torach wydłużają drogę hamowania tramwaju nawet trzykrotnie. Jak sobie z tym radzą prowadzący tramwaje, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Koła tramwaju stykają się z szynami niewielką powierzchnią. Im gorsze warunki atmosferyczne, tym mniejsza szansa na wyhamowanie składu w miejscu w awaryjnej sytuacji, bo pojazd wpada w poślizg. To trudna sprawa dla motorniczych, przyznaje Zbigniew Papierski z łódzkiego MPK.
8: Ta droga hamowania może być znacząco dłuższa i należy wziąć to pod uwagę.
3: Motorniczym pomagają zamontowane w tramwajach urządzenia posypujące szyny piaskiem, ale nie każdy skład jest w nie wyposażony. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: O tych problemach z hamowaniem powinni pamiętać zarówno piesi przechodzący przez tory, jak i kierowcy. Piłka nożna dzisiaj dominuje w wiadomościach sportowych. Mamy my się z czego cieszyć. Gra też Liga Mistrzów. Rękę na pulsie trzyma Krzysztof Wilanowski.
9: Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
20: Dzieje się na boiskach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zaledwie dwie minuty na gola czekali kibice w norweskim Stavanger. Ich Wiking otworzył wynik i poszedł za ciosem. Prowadzi z Bayernem Monachium już 2-0. 49 sekund na bramkę czekali fani w Madrycie. Atletico Manchester United 1-0. Trzy bramki padły na Estadio de la Ceramica. Villarreal 2-1 prowadzi z Napoli. Niespodzianką zapachniało w Mediolanie. Inter z Piotrem Zielińskim w składzie 1-1 remisuje z klubem Brusz. Zaskoczenie też w Stambule. Galatasaray remisuje z Barceloną też 1-1. W pojedynkach Arsenalu z Lille oraz RB Lipsk z PSV bez goli, a to wszystko po 45 minutach gry. 120 minut nie wystarczyło naszym piłkarkom, żeby awansować do finału barażu o Mundial. Polki dopiero w rzutach karnych pokonały Belgijki. Bohaterką w serii 11 była nasza bramkarka Kinga Seweryn, która nie kryła emocji.
21: Odrabiałyśmy straty, traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
20: Wszystko wskazuje na to, że Polki w finale zmierzą się z Irlandkami, które w rewanżu prowadzą z Kazachstanem już 4-0.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
12: Co w pogodzie w weekend? Już są prognozy, więc sprawdzam. To się wiadomo, może jeszcze zmienić, ale od 12 do 16 stopni. Dużo słońca, ale też może pokropić. Zwłaszcza na północy, mam na myśli Pomorze i Pomorze Zachodnie, Wielkopolskie, ale też Lublin i Zakopane. To sobota, w niedzielę bardziej w centrum ten deszcz. Ale teraz gramy. 5 minut po 22. Można śpiewać, a w zasadzie rapować razem z nimi. 1-8 ML, jak zapomnieć. To jest program Lubię to. Gramy tak, jak lubicie. Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie.

There is a party, DJ Bobo, no. Mogłaby być za to niezła imprezka, 450 tysięcy złotych odszkodowania. O co chodzi? No chodzi o to, że jedna z gmin w Polsce musi im dołożyć 450 tysięcy złotych odszkodowania za uszkodzenie luksusowego samochodu McLaren, który wjechał w dziurę w drodze. Polisa OC gminy nie wystarczyła na pokrycie szkód w całości. No ale jak to było? No kierowca jechał tak 30-40 na godzinę, nagle poczuł uderzenie i wstrząs. No i po przejechaniu kolejnych 50 metrów samochód wyświetlił błąd ciśnienia w oponach. Okazało się, że z przedniej i tylnej prawej opony zeszło powietrze, a osłona pod zderzakiem była urwana. No i to uszkodzenie wpłynęło też na podwozie samochodu. Przyczyną szkody okazał się ubytek w asfalcie, zbyt głęboka dziura, no i koszty były wysokie. No, drogi samochód, to i drogie koszty. No, myślę, że taniej byłoby załatać tę dziurę. No, na przyszłość będą pamiętać.

Ringside, Tired of Being Sorry w Radio Z. A teraz zagramy jeden z wielkich hitów Britney Spears, You Drive Me Crazy. No mniej więcej z tych samych czasów, co piosenka, którą wydała, no niedawno, w zasadzie kilkanaście godzin temu. She'll Never Be Me. Utwór z 2001 roku być może no stanie się propozycją do listy Lubię to w Radio Z. Kolejna propozycja, tak swoją drogą od Adeli, za chwilę u nas.

Mr. Love w Radio Z, 24 minuty do 23. Jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, to koniecznie posłuchajcie Radio Z. Ain't in LA i Adela, gwiazda festiwalu Open Air, która no już ostatnio wyprzedała koncert w Warszawie. Także zaczął się szał na Adele. Posłuchajcie i zagłosujcie na radioz.pl.

Oskar Sims cały czas, no cały czas kibice wspierają swoje drużyny i to się opłaca. Liga Mistrzów dzisiaj gra. Barcelona przegrywa z Galatasaray 1-0. Nawet przez chwilę było 2-0, tylko bramki nie uznano. Teraz jest 4-1 dla Barsy. Jeśli chodzi o Bayern, który przegrywał 0-2 z Wikingiem, klubem norweskim, to teraz Bayern prowadzi już 3-2, także można się odbić. A teraz gramy w Radiu Z fantastycznie. Na Lonely, pamiętacie ten hit?

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już w czwartek po 20 Lubię to Superstars i Gabriel Fleszar, czyli idol nastolatek z przełomu wieków.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam. To już czas na ostatnie wtorkowe wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Derek Klimczak.
3: Kolejne tajemnicze znalezisko na nadbałtyckiej plaży. Od tego zacznę wiadomości. 3 miesiące w areszcie spędzi mężczyzna, który miał planować atak na premiera. Zazwyczaj drzewa mają chronić przed powodzią. W Gliwicach będą je wycinać. Powiemy, skąd ten pomysł.
2: 23.
3: Kolejny tajemniczy obiekt nad Bałtykiem. Dzisiaj późnym popołudniem spacerujący po plaży w Karwi natrafił na fragmenty czegoś, co przypominało drona. Na miejsce natychmiast pojechała żandarmeria wojskowa oraz policja. Żołnierze i funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Znalezione fragmenty są w tej chwili badane. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który planował zamachy na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to siłowe obalenie władzy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Co więcej, wiadomo, o zatrzymanym 66-latku dowiadywał się reporter Radia Z Michał Dzieniński.
4: Mężczyzna to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on. Chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
5: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań.
4: Mówił prokurator Piotr Skiba. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił także składania wyjaśnień.
3: Celem Krzysztofa N. mieli być także politycy opozycji. Prokuratura nie chciała zdradzić, czy w tej sprawie będą kolejne zatrzymania. Minister spraw zagranicznych nie musi prostować swojej wypowiedzi na temat nowo wybranego prezydenta Krakowa. Dzisiaj zapadł ostateczny wyrok w sprawie słów, które padły jeszcze przed niedzielnym głosowaniem. Podczas wizyty w Krakowie Radosław Sikorski powiedział o Łukaszu Gibale, że jest, tutaj cytat, kłamcą lub mitomanem. Pełnomocnicy Gibały wytoczyli Sikorskiemu proces w trybie wyborczym. Co działo się dalej, powie nasz reporter Przemek Taranek.
6: W piątek sąd okręgowy nakazał Sikorskiemu sprostowanie nieprawdziwej informacji, jakoby Gibała był kłamcą lub mitomanem. Ale szef dyplomacji zażalił się na to postanowienie i dzisiaj sąd apelacyjny je uchylił, a następnie umorzył postępowanie. Jak można przeczytać w komunikacie na stronie internetowej sądu apelacyjnego, postępowanie realizowane w trybie wyborczym stało się bezprzedmiotowe, bo przedmiot ochrony prawnej już nie istnieje. Ale nie stoi to na przeszkodzie, żeby dochodzić ochrony dóbr osobistych na mocy przepisów ogólnych i kodeksu cywilnego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: To dzisiejsze postanowienie sądu jest prawomocne, nie można się od niego odwołać. Będzie więcej i to coraz szybszych pociągów. Od nowego rozkładu jazdy PKP Intercity zapowiada kolejową rewolucję. Jej szczegóły zna reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Między największymi miastami i szybsze ekspresy i wolniejsze pociągi ekonomiczne mają kursować w regularnych odstępach czasu.
8: Do Trójmiasta, poza małym wyjątkiem, z Warszawy będziemy jeździli co pół godziny.
7: Podaje przykłady tak zwanego taktu prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski. Co godzinę przez cały dzień będzie można dojechać z Warszawy do Poznania, co dwie do Szczecina. Będzie też szybciej, na przykład trasę z Gdańska do Wrocławia pociąg pokona w około 4 godziny.
3: Do tego dochodzą nowe połączenia na trasach lokalnych, m.in. z Zielonej Góry, Gorzowa, Hrubieszowa, Zamościa, Olecka, Żywca czy Bielska Białej. Wszystko to za 2 miesiące, od 13 grudnia. Mołdawia i Ukraina zrobiły kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. Z oboma krajami Bruksela otworzyła 2 kolejne tematy dopasowywania przepisów. Te tematy to rynek wewnętrzny oraz konkurencyjność. Wszyscy wierzą, że do końca tego roku ruszą także rozmowy o ujednoliceniu przepisów w zakresie klimatu i rolnictwa. Mołdawia i Ukraina są kandydatami do Unii od 4 lat. Ponad 180 drzew zostanie wyciętych w Gliwicach. Znikną, aby chronić miasto przed powodzią. Chodzi o drzewa rosnące w okolicach Politechniki Śląskiej i Parku Chrobrego na wałach rzeki Kłodnica. Dlaczego muszą zniknąć i w jaki sposób ma to pomóc w ochronie miasta przed wielką wodą? To sprawdzał nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
9: Drzewa nie powinny tam rosnąć, przekonują Wody Polskie. Jak wyjaśnia Linda Hoffman z gliwickiego zarządu, ich korzenie osłabiają wały. Drzewa mogą się też przewrócić.
10: Stabilizacja korpusu wału tej rzeki, a co za tym idzie, ryzyko jego rozszczelnienia.
9: Wycinkę poprzedziło 5 lat analiz. Wody Polskie powołują się także na zgłoszenia mieszkańców i zapewniają, że na drzewach nie stwierdzono siedlisk ptaków ani obecności chronionych gatunków roślin. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Drzewa mają być wycięte do końca października. Dla kibiców dzisiejszy wieczór upływa pod znakiem emocji w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kilka minut temu zakończyło się 7 spotkań, w każdym padł przynajmniej 1 gol. Wyniki sprawdził dla Was Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, na kilku stadionach pachniało niespodziankami.
1: Tak, i dwie z nich stały się faktem w Mediolanie i w Stavanger. Inter z Piotrem Zielińskim w składzie 3-4 przegrał z klubem Brusz. Mistrz Norwegii Viking 3-3 zremisował z Bayernem Monachium. Niespodzianką pachniało też w Stambule. Galatasaray prowadził z Barceloną 1-0, ale Duma Katalonii wrzuciła wyższy bieg i wygrała 4-1. Hit tego dnia dla Atletico Madryt. Rojiblancos 2-0 ograli Manchester United. Villarreal 3-1 pokonał Napoli. Arsenal 3-0 lepszy od Lille, a RB Lipsk PSV Eindhoven 1-0.
3: Jutro kolejne mecze Ligi Mistrzów, w tym hit. Manchester City zagra z PSG. Wiadomości Radia Z wracają także jutro o północy. Spotka się z Wami Krzysztof Białkowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: A w nocy pierwszy mróz, minus 1 w Zakopanem. No, 13 na 14. No, nieźle się to zapowiada. Czyżby coraz bliżej wymiana opon na zimowe? Chyba na to wychodzi, bo 3 stopnie w Białymstoku, 4 w Suwałkach, w Warszawie 6. Maksymalnie możemy liczyć na 10 w Koszalinie i Szczecinie, ale deszczowo na zachodzie. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
3: Zabawne, wzruszające i zaskakujące historie. Tylko w Radiu Z. Musiałem wam to powiedzieć. Maciej Musiał. Zapraszam.

0: północ.
1: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, które usłyszał 66-latek podejrzany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony. W jego mieszkaniu znaleziono improwizowane materiały wybuchowe, mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
1: Dziś sąd zdecyduje o areszcie dla mężczyzny. Jest ruch Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według organu doradczego Rady Europy należy zagwarantować, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli wyborczej. Komisja dopuszcza możliwość złożenia ślubowania bez fizycznej obecności prezydenta, ale pod warunkiem jego potwierdzenia przedstawionego prezydentowi. Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już 4. osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. 2 obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te 2 osoby. Sprawa jest rozwojowa.
1: Do aktu sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja Starlinków dostarczała internet Ukrainie. Gra terenowa postawiła na równe nogi służby w województwie łódzkim. Interweniować musieli m.in. policyjni kontrterroryści. Chodzi o tak zwany geocaching, grę, która polega na szukaniu skrytek czy pojemników nazywanych keszami, ukrytych przez innych uczestników zabawy. O tym, czym może się skończyć taka gra, przekonał się mieszkaniec Szczecina, który przejeżdżając autostradą A2 w Łódzkiem wziął udział właśnie w takiej zabawie. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Pracownik stacji paliw na terenie miejsca obsługi podróżnych chrząstów na autostradzie A2 zauważył na monitoringu mężczyznę, który na terenie stacji wsunął w szczelinę agregatu prądotwórczego niewielki pakunek. Zgłosił to służbom. Na miejsce dotarli m.in. saperzy, którzy sprawdzili paczkę, mówiła mi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
5: Ostatecznie okazało się, że przedmiot był elementem gry terenowej.
4: Mundurowi chwalą teraz zachowanie pracownika stacji, a jednocześnie ostrzegają: uczestnicy gier terenowych muszą pamiętać, że miejsce i sposób ukrycia skrytek mają ogromne znaczenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Takich skrytek lepiej je nie zostawiać w pobliżu agregatów instalacji urządzeń energetycznych czy gazowych, ale także przy mostach, torach kolejowych, wiaduktach czy innych obiektach infrastruktury krytycznej. Szef polskiego MSZ-u ostro o przyszłych decyzjach dotyczących rosyjskich pieniędzy zamrożonych na europejskich kontach. Podczas Warsaw Security Forum Radosław Sikorski zapowiedział, że Komisja Europejska pracuje nad kwestią przejęcia tych aktywów i że tak szybko jak to możliwe znalezione zostaną rozwiązania prawne, które na to pozwolą. Pojawiają się plotki, że są ludzie, którzy mówią, że te pieniądze powinny zostać zwrócone Rosji. Nie sądzę, bym mówił tylko w swoim imieniu, po naszym trupie. W bankach państw Unii, zwłaszcza w Belgii, zamrożonych jest ponad 200 miliardów euro. To głównie środki należące do rosyjskiego banku centralnego. Były żołnierz WOT, internetowy influencer zatrzymany przez policję, miał m.in. publicznie obrażać wojskowych, w tym swoich przełożonych. Młody mężczyzna prowadził profil na jednej z internetowych platform, został zatrzymany podczas transmisji. Postępowanie wobec niego prowadzi dział do spraw wojskowych poznańskiej prokuratury rejonowej. W sprawie głos zabrały też wojska obrony terytorialnej. Zatrzymany, choć przedstawia się jako plutonowy, od 2 miesięcy nie jest żołnierzem. Został zwolniony ze służby za naruszenie dyscypliny wojskowej. Coraz bliżej rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Już w tym tygodniu kierowcy muszą się liczyć z ograniczeniami i zmianami w ruchu. Na razie w kilku miejscach na terenie województwa mazowieckiego. Co i gdzie? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. To wszystko prace przygotowujące do rozbudowy A2, mówił mi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
4: Drogowcy apelują do kierowców o szczególną ostrożność, trzeba uważnie patrzeć na znaki i stosować się do nowego oznakowania. Mateusz Szkudlarek, Radio Zet.
1: Po przebudowie A2 między Łodzią a Warszawą zyska trzeci pas w obu kierunkach. 600 pociągów każdego dnia PKP Intercity zaprezentowało nowy rozkład jazdy. Kolej połączy nie tylko duże miasta, także mniejsze miejscowości, jak Działoszyn, Olecko czy Łomża. Skróci się też czas przejazdów, zapewnia Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
0: Z Gdańska do Warszawy Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Z Krakowa do Gdańska pojedziemy w 4 godziny 45 minut, a na przykład z Gdańska do Wrocławia w 4 godziny 8 minut. Takie czasy są bezkonkurencyjne dla transportu drogowego.
1: Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia. Sezon nad morzem wcale się nie skończył, mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, zwłaszcza gdy robi się nieco słoneczniej. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
7: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
1: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dzięki.
1: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Śledczy szukają odpowiedzi na pytanie, jak doszło do śmierci czteroosobowej rodziny w jednym z mieszkań w Kielcach. Prawdopodobnie to zabójstwa i samobójstwo. Najnowsze ustalenia zebrał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
5: Ciało 55-letniego mężczyzny wiszące na balkonie zauważyli sąsiedzi. To oni zawiadomili policję. Służby po wejściu do mieszkania znalazły 3 kolejne ciała. 52-letniej kobiety i nastoletnich synów. Najbardziej prawdopodobna, choć nie jedyna wersja tych tragicznych wydarzeń jest taka. 55-latek zabił najpierw swoją rodzinę, a potem popełnił samobójstwo. W mieszkaniu był też agresywny pies, który został odłowiony i przewieziony do schroniska.
4: Więcej pewności będzie po zaplanowanych sekcjach zwłok. Pijany kierowca, który potrącił 11-latka, usłyszał zarzuty, ale nie trafi do aresztu. 36-letni Łukasz J. miał prawie 2 promile, gdy w sobotę w Bielsku Białej uderzył w zaparkowany samochód, a potem potrącił chłopca. Dlaczego prokuratura zdecydowała, że mężczyzna pozostanie na wolności? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Według śledczych dozór policji i 10 tysięcy złotych poręczenia mają wystarczyć zamiast aresztu, bo Łukasz J. przyznał się do zarzutów i wcześniej nie był karany. Odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu i potrącenie dziecka. Grozi mu do 4,5 roku więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i przepadek samochodu. Ustalono też, że kilka minut przed wypadkiem kierowca uderzył w tył innego auta i uciekł. Później zatrzymał się przy sklepie, zrobił zakupy i ruszył dalej. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało i wrócił już do domu. Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo w szkołach. Na antenie Radia Z Barbara Nowacka zapowiedziała, że nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi niebezpieczny przedmiot. Przy drzwiach do klas mają pojawić się przyciski alarmowe. W tej sprawie trwają konsultacje. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Takie przyciski już są w niektórych szkołach. Dzieciom można też odbierać noże. Od teraz będzie można odbierać im równie groźne śrubokręty czy pałki. A do szkoły będą mogły wchodzić tylko osoby do tego uprawnione, mówi Radio Z Nowacka.
8: Nie ma powodu, żeby bez zgody dyrektora kręcili się po szkole obcy.
7: To będzie trudne bez stałej ochrony, mówi mi Roman Kotarski, dyrektor lubelskiej 15.
9: Przy drzwiach mamy pracownika, ale jest to pracownik obsługi. Zazwyczaj jest to pani woźna.
7: Resort Edukacji cały czas konsultuje różne rozwiązania ze szkołami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Ministerstwo nie planuje wprowadzania bramek przy wejściu do szkół. Nauczyciele nie będą też mogli przeszukiwać plecaków uczniów. Polska i Litwa jednym głosem za utrzymaniem sankcji wobec Rosji i wzmacnianiem wschodniej flanki NATO. Premier Donald Tusk spotkał się w tej sprawie w Warszawie z szefem litewskiego rządu Mindaugasem Sinkevičiusem. Politycy podkreślili, że sankcje na Moskwę muszą nie tylko być utrzymane, ale wręcz wzmocnione. To, jak mówił polski premier, narzędzie nacisku na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji, tu Bruksela nie może się cofnąć. Tym bardziej, że być może najbliższe miesiące będą kluczowe dla losów wojny. W tej kwestii między Wilnem i Warszawą nie ma nawet najmniejszej szczeliny na jakiekolwiek nieporozumienia.
10: Na pewno nie damy się zastraszyć i na pewno nie odstąpimy od współpracy na rzecz bezpieczeństwa.
4: Polska ma w tej sprawie wspólne stanowisko nie tylko z Litwą, ale też z Łotwą, Estonią, Finlandią. Słowem, cała wschodnia flanka NATO mówi jednym głosem. Ukrainie trzeba pomagać, nie można zbaczać z jasnego kursu wobec coraz bardziej agresywnych działań Rosji. Mocne słowa marszałka Sejmu pod adresem Stanów Zjednoczonych. Komentując ostatnie decyzje Waszyngtonu, Włodzimierz Czarzasty powiedział m.in., że nie ma zgody na zamianę polityki wartości w wypadku Ameryki na politykę transakcyjną. Nieprzewidywalna polityka USA wydaje się dzisiaj jednym z największych wyzwań, powiedział marszałek Sejmu.
11: Na świecie istnieją takie słowa jak nie i dość, nawet w stosunku do Ameryki i jej polityki. Powstaje pytanie, czy po dojściu prezydenta Trumpa do władzy narody i państwa czują się bezpieczniejsze, czy mniej bezpieczniejsze? Odpowiedź, myślę, że jest jasna.
4: W niedzielę Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe